0: Żołnierze wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
1: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. NATO jest gotowa odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. NATO ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zderzyły się 2 auta. Mówi Monika Rzymełka z Policji w Lesznie.
3: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
1: Ratownicy, by wyciągnąć ofiarę z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
3: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
1: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
4: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
5: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
4: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
1: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
6: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się przygotować.

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę.
4: Sprawdzamy.
3: Natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Z tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczyć, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
5: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
6: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
7: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
8: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
9: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15:00. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
10: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
11: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
10: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
11: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
10: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
12: Urszula Dudziak.
13: Tak. A sportowców honorujemy?
12: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
13: Czyli już pomnik wystarczy.
12: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
14: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
15: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
16: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier, Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
17: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
4: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
9: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro, wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry, panie Bośle.
2: Dzień dobry.
1: Donald Trump napisał o Karolu Nawrockim, że to dzięki mojemu przyjacielowi Karolowi Nawrockiemu i jego odważnemu przywództwu będziemy mieli stałe bazy. Przełom.
2: Obawiam się, że prezydenta Trumpa mało kto traktuje dzisiaj już poważnie. Jego wypowiedzi, jego wpisy na Trump Social są naprawdę często oderwane od rzeczywistości.
1: Ja pamiętam,
2: kiedy prezydent Trump w maju obiecywał, że w końcu do Polski przybędzie te 5 tysięcy rotacyjnych żołnierzy amerykańskich. Mamy połowę września, żołnierzy nie ma. Proponuję, żeby prezydent Nawrocki na początek upomniał się o te 5 tysięcy i dalej oczywiście rozmawiajmy o bazach. Jestem za tym, żeby one w końcu powstały. Ale same puste obietnice Donalda Trumpa, jego opowieści, jak to zakończył tyle i tyle wojen, jak obniży ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych. Nikt już w to nie wierzy.
1: A drony, oby puste, rosyjskie, będą spadać teraz często nad Polskę, na Polskę?
2: Ewidentnie Rosja coraz bardziej prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Polsce, Unii Europejskiej. Jesteśmy tym jednym z najbliższych sąsiadów, dlatego to my będziemy to odczuwać na naszej wschodniej granicy.
1: A panie pośle, nie jest po prostu tak, i panie ministrze, że Rosja nas dociska i będzie nas coraz mocniej dociskać i słowami się nie obronimy?
2: Dlatego my nie bronimy się tylko słowami. Myślę, że jedna z nielicznych rzeczy, za które mogę pochwalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, to to, że w 2022 roku od samego początku udzielił wsparcia Ukrainy, dzięki czemu Ukraina obroniła się przed agresją Rosji, odepchnęła wojska rosyjskie od Kijowa i ten front wojny pełnoskalowej Ukrainy z Rosją mamy daleko od polskiej granicy. Siły rosyjskie są związane przez siły ukraińskie i są przez nie wykrwawiane.
1: Pan się domaga, żeby wszyscy, którzy otrzymali dotacje Zonda Krypto, zostali wymienieni. Czy politycy, czy organizacje pozarządowe, nie tworzy pan takiej listy czarnej? Przecież to nic złego dostać pieniądze i na przykład za reklamy, czy w ogóle dostać pieniądze, jak się jest organizacją od kogoś, kto je ma?
2: Ja nie tworzę żadnej listy, to wyborcy powinni ocenić. Ja uważam, że zasady są jedne. Jeżeli ktoś jest politykiem, pracuje w Sejmie jako wybrany przez naród nad prawem, to nie może brać kasy od sponsorów, od firm zainteresowanych treścią ustawy. Tutaj mieliśmy sytuację, gdzie Ziobro i Wipler na swoje fundacje czy byłych wspólników brali olbrzymie pieniądze od grupy Zonda Krypto.
1: Ale inni też brali, przyzwoici ludzie. Umieści pan ich na te same liście.
2: Ale nie. Jeżeli pan wymieni mi innych przyzwoitych ludzi, czy w ogóle ludzi, którzy brali pieniądze, będąc posłami i mając wpływ na treść ustawy w Sejmie, tak samo ich potępię.
1: Proszę pana, nie ma już na to czasu, a za to jeszcze zaskoczę pana pytanie, którego się pan nie spodziewa. Czy grzybobranie w polskich lasach to nie jest wielkie rabowanie tego, co jest narodowe, przez prywatne koziki i prywatnych wykręcaczy?
2: Jeżeli ktoś normalnie chodzi do lasu z koszykiem i zbiera sobie ten koszyk grzybów, to oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli widzimy migawki, że idzie grupa, która przez cały dzień wynosi z tego lasu skrzynki grzybów, no to to już jest chyba lekka przesada.
1: Będą patrole rządowe?
2: Znaczy, mamy różne lasy. Mamy lasy i państwowe, i lasy prywatne.
1: Głównie są państwowe. Będą sobie państwowe patrole antygrzybiarskie?
2: W tej chwili nie ma do tego podstawy. W niektórych krajach oczywiście są przepisy, które normują, jaka jest maksymalna masa grzybów, którą można wynieść podczas jednego spaceru. U nas są jedynie ograniczenia wynikające z tego, że coś, jeżeli jest parkiem narodowym, ścisłym rezerwatem, tam grzybów nie można zbierać. I tam można zapłacić spory mandat.
1: I jeszcze pan chwileczkę docisnę o te grzyby, bo wiem, że problem jest daleko mniej istotny od wielu innych problemów, które mamy w Polsce. Za to mnóstwo ludzi się emocjonuje grzybami, chodzi, zbiera. A tak a propos, pan jest z tych, co wykręcają, czy z tych, którzy kozikiem tam podcinają? Co jest lepsze dla grzybni?
2: Ja zostałem nauczony, że lepsze jest wykręcanie, a jeszcze wcześniej powinno się postukać nawet ten kapelusz, żeby zarodniki ewentualnie opadły, jeżeli są dojrzałe. Dopiero wtedy wykręcam, przykrywam ściółką. Niech rośnie następnie.
1: No ja tylko przypomnę, że jest pan wiceministrem klimatu i środowiska, czyli pana słowa mają tutaj duże znaczenie. To nie jest tylko hobbysta, ale też człowiek z urzędu wiedzący, co zrobić sobie z pieprznikiem jadalnym.
2: Traktuje się jednak jako hobbystę, ale wydaje mi się, że to jest prawidłowe.
1: A wie pan, co to jest pieprznik jadalny?
2: To jest kurka.
1: Kurka, właśnie. Jednak jest pan specjalistą, to się proszę pana wycofuję z grzybów. Natomiast chcę pana chwilkę zapytać o decyzję wczorajszą Sejmu. Mianowicie prawie jednogłośnie, 422 do 3 głosów przeciwnych, Sejm zadecydował o tym, że można aresztować posła Króla z dawnej Platformy Obywatelskiej, obecnie z KO. Rzeczywiście tutaj przez chwilę rozmawiałem z redaktorem Piotrem Semką, który mówił, a ja pamiętam, przez pół roku wiele osób się wypowiadało w takim tonie, uspokojnie panie redaktorze, przecież ta sprawa jeszcze nie jest wyjaśniona, to tamto, wam to. Może szkoda tego pół roku, może trzeba było już wcześniej decydować się na wciśnięcie Enter.
2: Dzisiaj mieliśmy, właściwie wczoraj, nową sytuację, dlatego że wpłynął kolejny wniosek z Prokuratury Europejskiej. Zostały przedstawione kolejne fakty potwierdzające uzasadnione podejrzenia prokuratury, mające także wpływ na to, że poseł Król mógłby utrudniać postępowanie, gdyby tymczasowy areszt nie został zastosowany. Ja przypomnę też, że to ten Sejm przyjmował nowelizację kodeksu karnego w sprawie ograniczenia tymczasowego aresztowania, dlatego że ono często było wykorzystywane w nadmiarze jako forma aresztu wydobywczego. Dlatego też na pewno posłowie podchodzili do tego trochę inaczej. Natomiast jeżeli prokuratura pokazuje uzasadnione podejrzenia, że poseł może mataczyć, że zarzuty są bardzo poważne, to w tym przypadku zasady pozostały zasadami. Jeżeli nawet to dotyczyło posła koalicji rządzącej, to także koalicja rządząca zagłosowała za zezwoleniem na areszt posła przez sąd. To oczywiście sąd ostatecznie zadecyduje, czy ten areszt zostanie zastosowany. Natomiast taką możliwość dzisiaj prokuratura ma, aby o to do sądu wnioskować.
1: Jak to niedawno napisał Michał Szulc-Żyński w Rzeczpospolitej, że część żelaznego elektoratu Donalda Tuska spodziewała się, że w więzieniach będą siedzieć Ziobro i Romanowski, a siedzi Piotr Niemczyk, pan Kasprzak Paweł Kasprzak z Obywateli Rzeczpospolitej. No i teraz być może Wojciech Król z KO.
2: Prawo jest
1: nie tak miało być.
2: Prawo jest równe dla wszystkich. Romanowski i Ziobro uciekli z Polski, szkalują Polskę z zagranicy. Tutaj oczywiście jest sytuacja, że ja mówię, świętej pamięci Lech Kaczyński Ziobrę by dawno wyrzucił z partii. I za to, co było w Funduszu Sprawiedliwości, i za to uciekanie z Polski przed wymiarem sprawiedliwości, a już po tym, kiedy się dowiedział, że Ziobro wziął kilkaset tysięcy od Zondy na swoją fundację, dawno by go wyrzucił. Prezes Jarosław Kaczyński boi się Ziobry i ziobrystów, boi się, że oni wyjdą z partii i będą go atakować, i Ziobro dalej jest wiceprezesem partii. Ja we wtorek wystąpiłem w Sejmie, patrząc z tych 3-4 metrów w oczy prezesa Kaczyńskiego. Ja tam zobaczyłem strach i bezsilność. On już nic nie może na prawicy. Na prawicy rządzi dzisiaj Nawrocki i minister Bogucki na sali sejmowej pilnował, żeby posłowie prawicy zagłosowali przeciw odrzuceniu weta prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach, która zabezpieczała Polaków, ustanawiając polski nadzór nad kryptoaktywami i umożliwiając polskim firmom występowanie o licencję KAS, żeby mogły prowadzić działalność na polskim rynku. Dzisiaj jesteśmy skazani tylko na firmy zagraniczne posiadające licencje z innych państw członkowskich. Tak dzisiaj niestety wygląda polski Sejm, polska prawica, gdzie rozpycha się prezydent Nawrocki, starając się uzurpować sobie prerogatywy, których nie ma, a Jarosław Kaczyński oddał już buławę i nic nie może.
1: No, oczywiście każdy komentator mający już swoje lata powie, ileż to już raz Jarosław Kaczyński oddawał buławę, a proszę, następnie wierzę, okazało się, że tą buławą siniaki nabijał.
2: Teraz już jej nie ma.
1: Ale może proszę pana, dla pana obozu to jest zła wiadomość, bo z Jarosławem Kaczyńskim udało się, co prawda po wielu próbach nieudanych, wygrać. A z Karolem Nawrockim jeszcze się wygrać wam nie udało. Może jest tak, że silniejszy zastąpił silnego.
2: Ja nie twierdzę, że prezydent Nawrocki nie jest silny, dlatego że wygrał wybory prezydenckie, więc ten mandat społeczny posiada dosyć duży. Jeszcze niedawno miał rekordowe poparcie społeczne, ale proszę też zwrócić uwagę, że ono już eroduje dosyć szybko, już traci to poparcie, dlatego że ludzie też już widzą, że prezydent Nawrocki wcale nie myśli o Polsce i Polakach, tylko myśli o swojej władzy, myśli przede wszystkim o walce z rządem.
1: Kawa nie wyklucza herbaty, można myśleć o swojej władzy oraz o Polsce i Polakach. Tak robią
2: tak,
1: politycy.
2: Ale podejmuje decyzje szkodliwe dla Polski i Polaków tylko po to, żeby walczyć z rządem, żeby prowadzić tak naprawdę już kampanię parlamentarną pod przyszłe wybory parlamentarne. On nawet nie udaje, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Proszę zwrócić uwagę, kieruje swój przekaz tylko do prawicy. Resztę tych, którzy głosowali na obecną koalicję, uważa za gorszych. chce przede wszystkim szkodzić właśnie rządowi, nawet kosztem Polski i wszystkich Polaków, pozbawiając ich należnych ich praw.
1: Panie ministrze, z całym szacunkiem, ja myślę, że to są wypowiedzi takie pod elektorat. To nie jest analiza polityczna, tylko no, ludzie zmęczeni tym...
2: Staram się być obiektywny, naprawdę. Wiem, że to jest
1: nie atakuję,
2: trudne.
1: Tylko zapraszam do dyskusji, bo wydaje mi się tak, że jest dużo ludzi po tej stronie liberalno-demokratycznej, którzy mówią tak, no kurka, to nie tak miało być, prawda?
2: Ja dam konkretne przykłady.
1: Wreszcie ktoś mówi tak, jak to tak nie miało być? Tak ma być, prawda?
2: Ja podam konkretne
1: przykłady. Zwarci, gotowi, wygramy.
2: Proszę zwrócić uwagę, w ogóle ilość wet, które już zastosował prezydent Nawrocki. Żaden inny prezydent wcześniej tego nie zrobił. To nie jest tak, że nagle Sejm zaczął produkować buble i te ustawy są złe. Nie, one przeszły normalny tok postępowania, konsultacje społeczne, jeśli chodzi o projekty rządowe, prace merytoryczne w Sejmie, legislatorzy sejmowi uznali, że to są dobre akty prawne, a prezydent, co ważniejszą ustawę, która ma wpływ na życie w Polsce, wetuje. Pod byle jakim pozorem. Przykładowo.
1: Nie jest przypadkowo prezydentem. Grudzień dostał poparcie milionów wyborców, prawda?
2: Tak.
1: Równie dobrze,
2: może
1: jak
2: dlatego,
1: pan i ja.
2: Że ich oszukał, mówiąc o tym, że będzie myślał o wszystkim. Grudzień 25 roku. Zawetowanie ustawy o akcyzie na alkohol. Mamy rekordowy tani alkohol w Polsce. Koncerny alkoholowe zarabiają krocie. Akcyza nie była podnoszona od lat. Prezydent sprzeciwił się podniesieniu akcyzy, chociaż dzięki temu mielibyśmy więcej środków w budżecie, a jednocześnie krytykuje rząd za wysoki deficyt. Całe wszystkie ustawy o kryptoaktywach, to o czym już mówiłem, czyli pozbawienie wszystkich Polaków ochrony Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Minister Bogucki przyznał, że nie konsultowali z KNF-em nawet tych wet, czyli z polskim organem nadzoru nie konsultowali. Pytam, z kim konsultowali? Być może z Arturem Chodzińskim, który odwiedzał prezydenta z ramienia Krala. Zawetowanie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów energetycznych. To nie chodzi tylko o Orlen, to jest także MOL, BP, Shell, inne koncerny, które uzyskały olbrzymie zyski. Takie podatki są właśnie post factum, kiedy wiedzieliśmy o tym, że te zyski już nastąpiły i wtedy jest ten zastawiony, wtedy stosuje się podatek od nadmiarowych zysków za przeszłość.
1: To funkcjonuje w Europie. I tak te firmy płacą podatki, te podatki są większe wtedy, jeśli obroty są większe. Są większe obroty, są większe dochody, będą większe podatki. Reszta to...
2: Ale tu jest ekstra zysk, za który my zapłaciliśmy. Firmy osiągnęły ekstra zyski i sam podatek dochodowy CIT, który płacą, którego oczywiście w pewien sposób czasami mogą unikać, stosując różne to się mówi myki prawne, tak jak na przykład Sławomir Mentzen nie zapłacił 2 800 000 od sprzedaży akcji za 12,5 miliona, bo agresywnie zoptymalizował podatek stosując fundację rodzinną. I koncerny też potrafią to robić. Ale nie polityka, który chce być prezydentem, który
1: może nie chce
2: odpowiadać
1: pan
2: za Polskę.
1: Może to jest tylko taka poza, ale o Sławomirze Mentzenie za chwilkę, jeśli pan pozwoli, bo chciałem jeszcze go zapytać o ewakuację. Nie wiem, czy pan widział te obrazki. To wygląda zawsze poważnie. To znaczy, ja akurat jestem nauczycielem na drugą nóżkę i przynajmniej raz w roku mamy taką ewakuację dowodzoną przez jakiegoś pana ze straży pożarnej. No taka ewakuacja tak po prostu, gdyby gdzieś wybuchł pożar, to chyba jest przećwiczona. Ale no, jak wyją syreny, nie jest taki nastrój grozy. No i widzimy, że część tych ewakuacji się nie bardzo mogła odbyć, bo nie było gdzie się ewakuować. Internet zalany jest dowcipami pod tytułem ewakuowałem się bardzo szybko do mojego plecaka ewakuacyjnego, bo schronu nie było. I chyba rzeczywiście często schronów nie ma. No, w budynku, w którym ja mieszkam, jest schron, ale tam się nie zmieści więcej niż 10% mieszkańców. Chociaż to jest bardzo solidny schron, to jest budynek z lat 50. No proszę pana, co my na to, prawda? Będziemy robić te ewakuacje, bo wyją syreny? Czy machniemy ręką? Co
2: to jest
1: robić?
2: Zawsze dylemat i decyzja osoby odpowiedzialnej za to, czy ewakuację zarządzić i gdzie. Mamy schrony, mamy miejsca schronienia, które wymagają trochę mniej. Natomiast nawet jeżeli jest sala lekcyjna, która jak wiemy jest bogato oszklona, bo taki jest charakter budynków szkolnych, wówczas nawet przejście na korytarz, który jest pomiędzy dwoma jakby tymi salami i gdzie uczniowie chronieni są już dwoma grubymi ścianami, nie są narażeni na odłamki szyb, uważam, że jest już zabezpieczeniem tych dzieci, niż gdyby zostały w sali. Dron wybuchłby nawet gdzieś na boisku. Te szyby stałyby się przecież szklanymi pociskami, które by te dzieci poraniły. Więc wówczas nawet lepiej jest przejść na korytarz szkolny na niższą kondygnację, żeby nie być też narażonym na zawalenie stropu i w ten sposób uważam, że te dzieci są już dużo bardziej zabezpieczone niż gdyby pozostały w salach szkoły.
1: Andrzej Bartkowiak, to jest komendant główny Straży Pożarnej, miał teraz wywiad, właśnie wie pan, nie chcę się omylić dla kogo, być może dla Zero.pl. Miał taki wywiad, w którym powiedział, że powinniśmy ćwiczyć w szkołach i urzędach ewakuację, że to ten raz w roku, no to jest trochę rytuał i że to nie daje. I teraz wie pan, ja właściwie pod wpływem tego, co pan mówi i własnych przemyśleń sądzę, no tak, rzeczywiście, czemu nie ćwiczyć ewakuacji? W Japonii ciągle ćwiczą, prawda? No tak, ale w Japonii ćwiczą nie dlatego, że Rosjanie mają napaść Japonię, tylko że mają trzęsienie ziemi. Czy mamy postawić na taki akcent wychowawczy polskie szkoły? Słuchajcie, ćwiczymy ewakuację, no chyba wiecie sami dlaczego.
2: Czy ja zawsze swoim córkom powtarzałem, że ćwiczenie czyni mistrza, bo uważam, że to jest prawdziwa zasada. I oczywiście to jest stres dla dzieci, dla nauczycieli, że takie te ewakuacje, to nie są już próbne ewakuacje, tylko faktycznie odbywają się w chwili, kiedy pojawiają się alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i ten stres jest niewątpliwie dużo większy, ale uważam, że jeżeli faktycznie dzięki temu dzieci nawet będą lepiej wiedziały i nauczyciele, jak się zachować, co zrobić, to w sytuacji prawdziwego zagrożenia, którego nie można wykluczyć, to zachowają się prawidłowo, a to może ocalić im zdrowie lub życie. To tak jak w stosunku do żołnierzy. Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki. I myślę, że podobnie to obowiązuje odnośnie umiejętności przeprowadzenia ewakuacji.
1: Ale to nie będzie taki sygnał dla rodziców i dla młodzieży, że słuchajcie, nie jest taka Polska bezpieczna, jak to nam się wydaje?
2: Ale my od dawna mówimy, że nie jest już tak bezpieczna.
1: Mówimy, mówimy komuś, słuchajcie, na korytarz, w rządkach, to nie jest to samo. Tak mówić sobie w ogóle, a robić ewakuację, to są dwie rzeczywistości.
2: Tak, ale ja myślę, że całe społeczeństwo powinno zdać sobie sprawę z tego, że sytuacja jest inna niż 5 lat temu. Że Rosja jest przestawiona na tory gospodarki wojennej, prowadzi wojnę z Ukrainą i jeżeli uda jej się wygrać z Ukrainą, jeżeli podbije Ukrainę, jeżeli zacznie wykorzystywać też zasoby Ukrainy, bo nie łudźmy się, że gdyby wygrała, to ci żołnierze, którzy dzisiaj z Rosją walczą, zostaliby poddani indoktrynacji i byliby przekierowani do walki z Zachodem. Miejmy tego świadomość. Tak zawsze się to odbywa, tak zawsze Rosja robiła, robi i jeżeli tylko będzie miała możliwość, to tak robić będzie. I dlatego naprawdę w interesie Polski jest, żeby Ukraina pozostała jednak w sferze Zachodu. Zachód powinien Ukrainie pomóc, aby obroniła się przed Rosją i to jest w żywotnym interesie Polski. To jest oczywiście w mniejszym zakresie w interesie Portugalii czy Hiszpanii, natomiast Polsce na tym powinno dzisiaj najbardziej
1: zależeć. Choć trzeba przyznać, że wśród Portugalczyków dominuje opcja pomagania Ukrainie. W Hiszpanii nie, więc to nie jest kwestia, że wszyscy tam tak mają. Z jakichś powodów Portugalia, nieduży kraj, który ma taką przygodę, że raz na jakiś czas rosyjski okręt podwodny gdzieś wypływa na wodach terytorialnych Portugalii i potem niknie. Jest ta Portugalia bardzo proukraińska, ale już pal 6 teraz Portugalię.
2: Kwestia Angoli jeszcze też, która była przecież związana bardzo z Portugalią, a później były tam te
1: Może.
2: Jak to się doszukuje?
1: Proszę pana, z przyjemnością kiedyś zaproszę pana na rozmowę tylko o Portugalii, jak otworzymy taki nowy format, prawda? Troszkę jestem portugalofilem, ale najbardziej jestem jednak polakofilem i proszę pana, wczoraj Donald Tusk tak dość, no takim głosem powiedziałbym z cyklu Tusk mówi na poważnie, nam prezentował taką wizję, że będzie więcej prowokacji rosyjskich, że one będą takie, śmaki, że będą, nie, że grożą nam, że będą. No to nabrzmiało poważnie. Ja wiem, że nie wszyscy traktują w Polsce poważnie słowa premiera, jakiegokolwiek, ponieważ są w swojej bańce i tego drugiego traktują jako półgłupa, ale to mówimy niestety. Natomiast wie pan, jednocześnie wczoraj Sławomir Mentzen z kolegami z Konfederacji, działaczami, posłami, stał pod ambasadą rosyjską i bardzo gniewnie tam krzyczał pod tą ambasadą, że pamiętamy 17 września 1939. Donald Tusk też tak w pewien sposób zaawalowany nawiązał do tej daty, a chłopaki z Konfederacji tu się nie szczypali 10 na 10. Zadziwiająca koincydencja, współpraca Konfederacja? Jak to wygląda?
2: Znaczy niewątpliwie Sławomir Mentzen dzisiaj nie przyzna się, że chciałby współpracować czy z Koalicją Obywatelską, czy z Prawem i Sprawiedliwością, tylko będzie dalej chciał zdobywać popularność jako polityk antysystemowy. Ja bardziej oceniam go jako i sprawnego polityka, ale też i osoby, która dzięki popularności politycznej z polityki zarobiła duże pieniądze. Jego prawo oczywiście. Nie zgadzam się natomiast z tym, że nie podzielił się z państwem, tylko tego unikał. Natomiast ja też widziałem urywki z tej demonstracji. Ja tam nie widziałem słowa Rosja, Rosja sowiecka. Był okrzyki, a na drzewach zamiast liści...
1: Będą widzieć komuniści akurat, prawda?
2: Czyli stare
1: nie wiem, to było troszkę wyglądało jak grupa rekonstrukcyjna z 90 roku.
2: Tam happening. Natomiast...
1: Ale pod ambasadą rosyjską, wie pan, nie tak sobie...
2: Tak, pod ambasadą rosyjską, natomiast ja naprawdę nie słyszę przez te lata, kiedy nie jestem posłem, żeby Konfederacja, czy jedna, czy druga, druga to już w ogóle z korony ruskiej, moskiewskiej, ale żeby oni krytykowali Rosję za napaść na Ukrainę, żeby krytykowali Rosję jako największego terrorystę świata. No
1: tutaj Grzegorz Płaczek parę miesięcy temu i mówił, walczę, tak, Ukraina ma prawo niepodległości, oni są raczej, bohaterscy żołnierze.
2: Tak, ale ja widzę raczej to, że na postawach antyukraińskich i na atakowaniu Ukrainy budują swój kapitał polityczny, co jest strategicznym błędem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Bo tak jak wcześniej mówiłem, w naszym żywotnym interesie jest, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją. Oczywiście będziemy z nimi konkurować. Nie miejmy tutaj wątpliwości. Ukraina, jeżeli obroni się przed Rosją, pozostaje

0: element jest jednym z takich elementów.
1: Akurat w system łykocyjny uderzyła Rosja?
0: Ona będzie uderzała we wszystko, co budzi emocje w Polsce, co może spolaryzować społeczeństwo, co może nas podzielić, co może uderzyć w rząd. Każdą okoliczność będzie wykorzystywała. Nie łudźmy się. Tam siedzi armia ludzi, którzy mają olbrzymi budżet, żeby to robić. Nie twierdzę, że robią to w zakresie systemu kaucyjnego, bo nie mam na to dowodów, ale jestem przekonany, że mogą to robić, dlatego że, tak jak mówię, będą wykorzystywać każdą okazję. Oczywiście mamy też polityków opozycyjnych, którzy wprowadzanie systemu kaucyjnego także wykorzystują do atakowania rządu, choć niektórzy zapominają, że sami ten system kaucyjny uchwalili i mieli go wprowadzać. I to w gorszej wersji, dlatego że ta ustawa przyjęta jeszcze za rządów PiS-u o systemie kaucyjnym przewidywała, że nawet opakowania po produktach mlecznych, po nabiale będą objęte systemem kaucyjnym. To wyobraźmy sobie te butelki po kefirze, po śmietanie, które byłyby w butelkomatach. Naprawdę byłby dramat. Nasz rząd to zmienił. Te opakowania zostały z systemu wyłączone. System kaucyjny działa coraz lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że już kolejne sieci handlowe wydłużyły terminy ważności voucherów. Pracujemy też nad tym, żeby vouchery nie były konieczne, tylko żeby na przykład te pieniądze z kaucji wracały bezpośrednio na naszą kartę czy przy pomocy telefonu. I także, żeby oczywiście butelkomatów było też więcej, dlatego że Polacy chcą oddawać opakowania kaucyjne do automatów, co już zobaczyliśmy, żeby to sprawnie, szybko przebiegało. Jesteśmy po kilku miesiącach
1: wykluczył
0: wprowadzania
1: mnie pan z tej narodowej wspólnoty polskiej, bo ja nie chcę. Komplikacje to jest coś, bo ci mi żywiołowy opór, okay. A przecież jestem
0: dlaczego
1: Polakiem i mam obowiązki
0: system
1: polskie.
0: Kaucyjny? Dlaczego go wprowadziliśmy? Odpowiedzmy sobie na pytanie, po co? Bo to wprowadzał przez rząd Prawa i Sprawiedliwości
1: z poparciem
0: wówczas opozycji, dzisiaj koalicji rządowej. Przy pomocy tak zwanych żółtych worków, czyli przez firmy gospodarujące odpadami, odzyskiwaliśmy niewiele ponad 40% opakowań PET, które podobno dzisiaj, to mówią firmy śmieciowe, były dla nich tak ważne, zapewniały im tak wysokie dochody. Dlaczego więc nie podejmowały działań, żeby odzyskiwać nie 40, tylko 80% tych opakowań? Widział pan jakieś akcje promocyjne, edukacyjne, oddawajcie butelki? Nie, ja nie widziałem. Nikt się tym nie interesował. W efekcie Polska nie spełniałaby norm unijnych, jeśli chodzi o odzysk plastiku, który jest naprawdę ważny dla gospodarki. I efekt był taki, że mieliśmy mnóstwo tych butelek w lasach, w rzekach, część osób paliła nimi w kopciuchach, powiększając tak zwaną niską emisję, przyczyniając się do smogu, i to truło resztę społeczeństwa. I to trzeba było zmienić.
1: Dobrze,
0: jedynym sposobem,
1: pana,
0: który można stosować, jest system kaucyjny.
1: Ja atakuję wbrew pozorom tego
0: naprawdę
1: systemu.
0: Naprawdę uważam, że
1: tylko
0: będzie działał.
1: Zaatakowałem wykluczanie tych, którzy tego nie robią ze wspólnoty polskiej. Może jesteśmy Polakami posług gorszego sortu, ale wciąż bije nam w rytm Mazurka Dąbrowskiego. Proszę
0: nie wykluczam,
1: pana,
0: ale warto naprawdę butelki objęte kaucją oddawać, a nawet jeżeli ktoś ma, powiedzmy, ku temu obiekcję, to ja podpowiem jeszcze jeden powód, dlaczego miałby to oddawać. Niech te pieniądze z kaucji zostaną u niego w kieszeni, a nie u opera.
1: A to mi się akurat rzeczywiście bardzo wydaje mocnym argumentem. Proszę pana, te ruskie boty to się rozgrzeją przy kolejnej sprawie, która podzieli Polaków. Lalka, zwłaszcza serial, już tutaj cię rozmawialiśmy z Piotrem Semką. A dla pana Stanisław Wokulski to bohater narodowy, czy taki polski przegryw?
0: Myślę, że ani jedno, ani drugie, bo dla mnie bohater narodowy to jednak coś więcej niż postać Stanisława Wokulskiego, chociaż ja z tego, co pamiętam Lalkę i z lektury, i z filmu, oceniam Stanisława Wokulskiego jako postać raczej pozytywną.
1: A pamięta pan, na czym zbił majątek?
0: Tak,
1: ten duży majątek
0: na dostawach dla armii rosyjskiej podczas wojny krymskiej.
1: Nie, to była już następna wojna.
0: Już następna
1: z Turcją,
0: była?
1: Tak, bo tam 78-70.
0: Ale krymska to też była z Turcją.
1: Ale 56 coś takiego, prawda?
0: To druga wojna krymska, bo to chyba tak się
1: niech tak będzie, druga wojna krymska, dobra, dobra.
0: Tak, tutaj faktycznie na tym zbił majątek, ale później go też sensownie wykorzystywał, pomijając może niektóre elementy, gdzie przepłacał za kamienicę.
1: Okej, serce nie sługa, to wiadomo, ale wie pan, no jest to jednak bohater taki z gatunku, widziałem jak się robi interesy i nikt mnie nie kochał. Myśli pan, że to jest aktualne w Polsce, że patrzymy na tych biznesmenów i mówimy, no tak, na jego miejscu też byłbym taki bogaty. Powiedz mi lepiej, czy zapłaciłeś podatek w 2003, CIT, prawda?
0: To znaczy, myślę, że to się trochę zmienia, bo faktycznie lata 90.

0: 90., w ogóle już nie mówiąc o PRL-u, gdzie prywaciarz to był bardzo źle jakby oceniany, przedstawiany przez władzę, chociaż wszyscy im zazdrościli, tak, prywaciarzom, badylarzom. Natomiast później mieliśmy też sytuację, gdzie w latach 90. to też był traktowany jako osoba, która kombinuje, która źle wynagradza pracowników i tak dalej. Natomiast jeżeli spojrzymy to na lata ostatnie, to faktycznie część biznesmenów zainwestowała w public relation i jest dzisiaj przedstawiana jako pozytywni bohaterowie. Tutaj myślę, że takim najbardziej chyba pozytywnym będzie Rafał Brzoska, tak przedstawiany, który pokazuje, że jego InPost płaci właśnie podatek CIT w Polsce, dużo wyższy niż konkurencyjne firmy zagraniczne z tej samej branży i uczestniczy w akcjach charytatywnych. Ten wizerunek pozytywny na pewno zbudował, chociaż niektórzy mu przypominają jeszcze pewne spółki, gdzie pracownicy nie dostali wynagrodzenia, a akcjonariusze stracili na akcjach Integera.
1: To się zawsze może zdarzyć.
0: To nie jestem.
1: O, to rozumiem. To i tak z tego bardzo szlachetnie wybrał pan tego pozytywnego bohatera polskiego biznesu. Obiektywnie. Doceniam to, ale on wie pan, że Brzoska czasem krytykuje rząd Donalda Tuska.
0: To znaczy,
1: i ten człowiek jest polskim przedsiębiorcą?
0: Nie dziwię się, bo każdy przedsiębiorca będzie atakował każdy rząd, choćby po to, żeby uzyskać rozwiązania korzystne dla jego branży, dla jego firmy. Natomiast tak na poważnie też mówiąc, wierzę też w dobre intencje Rafała Brzoski, bo przecież uczestniczył w ramach jakby współpracy z tym właśnie rządem, w ramach komisji deregulacyjnej, gdzie zostało opracowany szereg rozwiązań, gdzie możemy poprawić polskie prawo w celu przeprowadzenia deregulacji. I myślę, że ten aspekt Rafał Brzoska będzie akurat oceniał pozytywnie. Natomiast za niektóre rzeczy obecną władzę czy możemy skrytykować? Mi brakuje na przykład szybszych rozliczeń przestępców. Nie tylko tych polityków z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle przestępców. Uważam, że prokuratura w tym zakresie powinna naprawdę pracować dużo szybciej, sądy powinny być lepiej zinformatyzowane i też pracować dużo szybciej.
1: Jest taka długa lista spraw sądowych, które trwają 4-5 lat, mają jednego świadka zdarzenia i jednego biegłego trzeba powołać, więc nie można tego w ogóle zrozumieć, czemu to nie trwa 5 tygodni.
0: Dokładnie, o tym właśnie mówię.
1: Tak, za to chętnie bym skrytykował rząd Donalda Tuska oraz poprzednie rządy, a także i następne, bo czuję, że to będzie tak zwany polski evergreen, choć trzymamy kciuki za Polskę, ale trzeba już skończyć rozmowę. Polityka klimatyczna i środowiskowa idzie teraz do Sejmu, żeby tam zdecydować o innych ważnych dla Polski kwestiach. Ja Państwa zapraszam na poniedziałek.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźliście dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. No to jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zderzyły się dwa auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
4: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiary z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
4: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
7: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy tarca, rzepiamy całą opaskę. Super. Tak, natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, m.in. na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
11: Urszula Dudziak.
12: Tak. A sportowców honorujemy?
11: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
12: Czyli już pomnik wystarczy.
11: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
13: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana. I jeszcze drugi był Damian Michałowski.
14: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
15: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
16: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli. byli niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
8: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Garar stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro, wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy – kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęcam na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
23: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
24: Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźliście dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. No to jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zdarzyły się 2 auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
4: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiarę z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
4: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Celowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
7: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyły.

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielenia pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę. Super. Tak. Natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. Z tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15:00. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
11: Urszula Dudziak. Tak.
12: A sportowców? Honorujemy?
11: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
12: Czyli już pomnik wystarczy.
11: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
13: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
14: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
15: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier, Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
16: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
8: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: Trzymam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro. Wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy. Kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy w sobotę samowolnie opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu. Przypomnijmy, 11-letni Wojtek i 10-letni Tymek zostali odnalezieni cali i zdrowi wczesnym popołudniem w niedzielę.
1: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
0: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. Będzie wniosek o tymczasowy areszt. Mundurowi ujęli sprawców kradzieży u jubilera w Limanowej. Do włamania doszło w piątek w jednej z tamtejszych galerii handlowych. Złodzieje ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę rano wpadli w ręce policji. O szczegółach z Krakowa Michał Henkel.
2: Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 24 lat. W ręce mundurowych trafiły też dwie inne osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Zatrzymań dokonano w wynajętym apartamencie w centrum Krakowa. Podczas przeszukania mundurowi zabezpieczyli w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych i złoty łańcuch. W trakcie zatrzymania podejrzani wyrzucili przez okno pakunki. Jak się okazało, znajdowały się w nich narkotyki. Teraz śledczy ustalą, jaką rolę w kradzieży odegrały zatrzymane osoby.
0: Według mundurowych 40-latek miał bezpośrednio dokonać kradzieży, a 24-latek stać na czatach. No to jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedzi szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu, który podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. Na to ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Tragiczny wypadek pod Lesznem. Nie żyje 17-latka, 4 osoby są ranne. W sobotę po godzinie 22 na drodze wojewódzkiej niedaleko Rydzyny w powiecie leszczyńskim zderzyły się dwa auta. Mówi Monika Rzymełka z policji w Lesznie.
4: Kierujący samochodem marki Skoda Civic, 19-letni mieszkaniec gminy Rydzyna, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwnego kierunku pojazdowi marki Skoda Super B.
0: Ratownicy, by wyciągnąć ofiarę z rozbitych samochodów, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. 5 osób poszkodowanych w wypadku odwieziono do szpitali. Po północy lekarze przekazali złą informację.
4: W szpitalu zmarła 18-latka z gminy Rydzyna.
0: Dokładne okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział w Lublinie szef MSWiA. Ze szczegółami Zbigniew Sapiński.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
6: Jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
5: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
0: W sobotę w województwie lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną oraz samorządami. W 18. Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się szkolenie w ramach programów gotowości. Uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz odporność całego społeczeństwa.
7: Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć, po co mam się

0: Mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się m.in. udzielenia pierwszej pomocy, zasad przetrwania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz bezpiecznego działania w sieci.
1: Udział jest bezpłatny. Wzięcie udziału w 8-godzinnym szkoleniu wcale nie znaczy, że wstępujemy do wojska. To jest tylko i wyłącznie szkolenie.
0: Program jest przeznaczony także dla osób, które wcześniej nie miały kontaktu z wojskiem. Do udziału mogą zgłaszać się obywatele Polski od 13 roku życia. A jak sobie poradzili kursanci, to sprawdził nasz reporter.
2: Na tej pierwszej części szkolenia ja sobie też uświadomiłam, że właściwie nie jestem przygotowana zupełnie. Dlatego, że nie mam w domu tego, nie mam w domu tego, nie mam w domu tego. Więc teraz myślę, dobrze, mam jeszcze ten czas i mogę się w to zaopatrzyć.
3: I przekładamy, tak, zarzepiamy całą opaskę. Super. Tak. Natomiast najpierw skupiamy się na zakręceniu krępulca. I tym się będziemy zaraz bawić, zabezpieczać, tak?
2: Każdego bym namawiała na takie szkolenie i przygotowanie. I nawet powtarzanie tego.
0: Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że dotychczas w szkoleniach wzięło udział 20 tysięcy osób w całym kraju. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
4: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, m.in. na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
0: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
5: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
0: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane w tym tygodniu na sesji Rady Miasta. O awans do strefy medalowej powalczymy z Niemcami. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi będą rywalem polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jakie są prognozy kibiców?
6: No zawsze pojedynki z drużyną niemiecką są pamiętliwe, wyzwalają dodatkowe emocje. No właśnie, to, że nawet się z nimi spotykamy, pokazuje, że każdy przeciwnik już na tym etapie jest bardzo mocny.
7: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy. I to bardzo. Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
8: Wierzę w naszych chłopaków.
0: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Niemcy awansowały do ćwierćfinału po 5-setowym boju z Bułgarią. Z kolei Polacy pewnie ograli Łotwę. Mecz biało-czerwonych z Niemcami we wtorek o 15:00. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy. I właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafiają do placówek, które na co dzień udostępniają miejsce na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
9: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
10: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
9: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
10: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
9: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. W ramach przebudowy miejskiego deptaka pojawił się pomysł, by znalazło się tam miejsce na uhonorowanie osób znanych i lubianych, które mieszkały, żyły lub pochodziły z Zielonej Góry. A kogo widzieliby na takiej właśnie Alei Gwiazd sami mieszkańcy?
11: Urszula Dudziak.
12: Tak. A sportowców honorujemy?
11: Honorujemy, ale już mamy chuszcze.
12: Czyli już pomnik wystarczy.
11: Tak, zdaje mi się, że tak. Ale to też była kolejna koncepcja dobra.
13: Jędrzejak, Bartek. Pogodynka tak zwana i jeszcze drugi był Damian Michałowski.
14: Zawsze mi się kojarzył Dudek, nie? Chociaż najlepsze jest to, że nawet nie jestem z Toni, ale go bardzo dobrze kojarzę.
15: Mamy też artystów, na przykład Oskara Ziętę, Basię Bańdę.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. To nazwisko zna każdy fan polskich gier Adam Badowski z Nagrodą Miasta Łodzi. Łodzianin związany z CD Projekt Red współtworzył sukces Wiedźmina i Cyberpunka 2077.
16: Łódź mnie kształtowała, jeśli chodzi o wrażliwość i takie wyczucie i smak, ale jednocześnie taki brak pokory, bo robiąc gry chcielibyśmy, żeby one były drażniące, takie niekomfortowe. Łódź z mojej młodości właśnie była takim miejscem, gdzie wszyscy byli. niepokorni.
0: Mówi Adam Badowski. Nagrodę przyznano m.in. za promocję miasta i wpływ na jego rozwój. Szczególną rolę odegrał tu Wiedźmin.
8: Wiedźmin stał się promotorem polskiej myśli technologicznej w zakresie produkcji gier komputerowych. Gerard stał się popularny na całym świecie. Dzięki temu to właśnie Łódź jest utożsamiana jako miejsce, skąd w cudzysłowie ten Gerard pochodzi.
0: Mówi prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Badowski działa także w łódzkiej kulturze. Współtworzył teledyski Cool Kids of Death i współprowadzi wydawnictwo Nagle. Znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Twórca kultowych komiksów, m.in. o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
17: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
18: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
19: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
20: That's great. It's lovely to know.
21: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
0: A na spotkaniu z Mike'em Perkinsem był nasz reporter. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na nowym banknocie 20 euro, wszystko w rękach internautów. Do poniedziałku Europejczycy mogą wyrazić opinię, jaki motyw powinien pojawić się na nowych banknotach. To konsultacje społeczne. Ostateczną decyzję pod koniec roku podejmie Europejski Bank Centralny. Do wyboru są dwa motywy: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. Jeśli większe poparcie zdobędzie pierwszy z nich, na banknocie może pojawić się portret Marii Skłodowskiej-Curie. W wariancie przyrodniczym ten nominał ozdobi żołna, gatunek kolorowego ptaka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
22: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie. I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę. Ja już zagłosowałem.
0: Głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Fer. Kochaj. Albo rzucaj. Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Andrzeja. Cześć Andrzeju.
1: Cześć.
0: Pokłóciłeś się, jak czytam, z żoną.
1: Tak jest. Małe sprzeczki, słowanie te, co powinny paść z mojej strony, z jej strony.
0: Jaki macie staż w byciu razem?
1: 4 lata.
0: Często się kłócicie?
1: No, niekiedy jest mniej, niekiedy więcej. No, pół na pół. Razy jest lepiej, razy jest gorzej.
0: A o co się kłócicie, Andrzej? Za co ty masz do niej pretensje?
1: Znaczy, z mojej strony to wina jest z obydwu stron, tak? Z dwóch stron jest wina, więc pretensji do niej nie mam mieć oczu za dużych. No, po prostu niby wszystko się wypaliło z jej strony już, no.
0: Jak ci to powiedziała?
1: No, że po prostu nie ma tej miłości, co czuła wcześniej.
0: Ale co ją zabiło, Andrzej? Bo kobiety są, wiesz, mądre, one wiedzą, co się dzieje.
1: Raczej niby, że jestem nerwowy, że nie wiem, jak mam to ugryźć, że po prostu...
0: Czyli to ty robisz jej często awantury?
1: No. Nie, tam to jest na odwrót. Ona robi awantury mi wcześniej.
0: A to dlaczego mówisz, że ty jesteś nerwowy?
1: Ja to jestem, no nie wiem właśnie, dlatego ja jestem tym, co łagodzi sytuację.
0: Aha, to co, ona nie widzi, jak wygląda to naprawdę?
1: Nie wiem, najwidoczniej nie widzi, albo po prostu już nie chcę tego ciągnąć. Nie wiem, jak to ugryźć. Ja ratuję to z każdej strony. Zajęliśmy się gdzieś około 10 lat, a związek zaczęliśmy 4 lata temu.
0: A powiedz mi, jeśli mówisz, że jest tak, jak jest, to za co ty chciałbyś ją przeprosić przy milionach ludzi? Bo tak mi napisałeś w zgłoszeniu.
1: Na pewno chciałbym ją przeprosić za moje całe zachowanie, jakie jest z mojej strony, że niby jestem ten nerwowy i tak dalej. Może jestem tam, biorę tabletki na uspokojenie i tak dalej. No i...
0: Mówisz, że to ona jest awanturnica, a ty chcesz ją przepraszać za to, co jej tam powiedziałeś i że bierzesz tabletki na uspokojenie. W ogóle się to za przeproszeniem kupy nie trzyma.
1: No, bo u mnie to jest tak, że no, ja pierwszy wyciągam rękę. O.
0: Dobra.
1: A co będzie, to się okaże, no.
0: Wychodzi na to, że to są kłótnie, żadnego konkretnego powodu nie ma, oby tylko dziewczyna się w tobie nie odkochała przez to, że umęczyłeś ten związek swoimi pretensjami, histeriami, krzykami, a jeszcze mówisz, że to ona tak naprawdę to robi, że ty tylko odpowiadasz na jej napaści i jej uwagi. Od ciebie się widzę więcej nie dowiem, więc dzwonię do Agnieszki. Agnieszko, kochasz Andrzeja, czy to już jest dawno po wszystkim? Dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Agnieszki, Radio Vox FM. Witam cię. Halo, halo. Agnieszka, wiem, że mnie słyszysz.
3: No, odważna to na nie jest. Rozumiem, że nie uprzedzałeś jej, że będę dzwonić.
1: Nie.
3: Dobrze. Spodziewam się, że zacznie krzyczeć na mnie.
1: Halo?
3: Agnieszka, czy ty mnie źle zrozumiałaś? Ja nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM, bo rozłączyłaś się.
1: To przez przypadek może.
3: Aha. Dzwonię do ciebie, bo mam niespodziankę. Przygotował ją mężczyzna, który pojawił się w twoim życiu 10 lat temu. Jest mu strasznie głupio, że nie spełniał twoich oczekiwań. Wyciąga rękę na zgodę. Po kłótniach, po histeriach, po strasznych chwilach, które ci uczynił. Bierze całą winę na siebie, trochę go to martwi, że idzie w kierunku rozwodu. Nie chciałby w wieku 34 lat przyznać się do tego, że coś zrobił źle albo czegoś nie zrobił dobrze do końca, żeby to naprawić. My faceci tak mamy, nie? Że najpierw reperujemy, tak? Dlatego mechaników jest więcej facetów niż kobiet. To wy nas częściej wymieniacie Agniecha i nie mamy nic do gadania, a prawo w Polsce jest takie, że jeszcze zostawiacie nam prezenty, czyli dzieci, które są nasze, o które musimy żebrać na kolanach. Straszna sytuacja. On mi powiedział, że nie daje sobie czasami rady z pretensjami, na które nie jest w stanie tak, o, wiesz, poradzić. A ambitny jest, no. I potem jest zły na siebie, że powiedział coś strasznego. Napisał mi Paweł, czy mi wybaczy, czy nie. Chciałbym ją przeprosić przy milionach ludzi, świadków na antenie. Na tym mi strasznie zależy, żeby ona wiedziała, że ja się

0: gdyby tak zrobił, to byłaby w stanie, ale naprawdę musiałby pokazać, że się stara, że chce.
1: To byłaby szansa na zgodę?
0: Byłaby szansa.
1: Traktuję to jako zgodę. Andrzej, zgodziła się.
2: No, słyszałem właśnie, no, ja z mojej strony sięgam, że postaram się to wszystko naprawić, zmienić się, przeprosić ją za wszystkie sytuacje, jakie złe były, za ostatnią sytuację kłótnie. No i powiedzieć tylko, że kocham ich bardzo.
1: Musisz mieć tą delikatność, jaką miałeś na początku, jak ją podrywałeś. I poszła na ten lep. Zobacz. To wróć do siebie z tamtych lat.
2: Będę się starał, będę robił wszystko, żeby tak było.
1: Rządź ekipą, z którą pracujesz, ale nie w domu kobitą.
2: Nie, w domu rządzi kobita. Ja przepraszam cię, Myszko, za wszystko, co zrobiłem. Jesteście dla mnie wszystkim i nie wyobrażam sobie życia bez was.
1: Niech żyje miłość! Dziękuję, Agnieszka, że odebrałaś.
0: Dzięki wielkie.
1: Cześć, pa. Kochaj albo rzucaj.
3: Vox FM. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: dopiero rozkręcamy się.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
3: Wybory w Rosji zgodnie z przewidywaniami wygrywa jedna Rosja Władimira Putina. Ukradli biżuterię o wartości 600 tysięcy złotych sprawcy napadu w Limanowej w rękach policji. Ma być dostępna pod koniec roku. MSWiA uruchomi aplikację alarmową.
4: Jest poniedziałek, 21 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. W Rosji bez zmian. Partia Jedna Rosja Władimira Putina otrzymała ponad 57% głosów w wyborach do Dumy Państwowej. Do rosyjskiego parlamentu wejdą również lojalne wobec Kremla ugrupowania. Do udziału w wyborach nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna. Lider krytycznego wobec Kremla ugrupowania Jabłoko, Nikołaj Rybakow, demonstracyjnie unieważnił swoją kartę do głosowania. Wpisał na niej nazwę swojej partii oraz słowa "za pokojem". Ukradli biżuterię o wartości blisko 600 tysięcy złotych, wpadli w ręce policji. Do włamania doszło w piątek w jednej z galerii w Limanowej w Małopolsce. Wczoraj rabusie zostali ujęci w jednym z wynajmowanych apartamentów w centrum Krakowa, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
5: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
3: Policja zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Toruń chce połączyć 3 placówki medyczne. Chodzi o szpital miejski, miejską przychodnię oraz zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na ten cel miasto może otrzymać nawet 70 milionów złotych na zakup sprzętu i infrastrukturę. O powodach tej decyzji mówi Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.
6: Chcemy stworzyć spójny system opieki, który skutecznie odpowie na wyzwania demograficzne, między innymi na postępujące starzenie się społeczeństwa oraz potrzebę zwiększania liczby miejsc w opiece długoterminowej, na którą już dziś w Toruniu czeka ponad 300 osób.
3: Słyszalne są jednak głosy sprzeciwu, które zanotował Adrian Mul, radny miasta z klubu Prawa i Sprawiedliwości.
7: Będziemy pytać władze miasta o to, czy jeśli połączymy ten zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ze szpitalem, z MPS-em, czy jakość usług, jakość świadczeń będzie nadal na tym samym poziomie.
3: Połączenie 3 toruńskich placówek będzie omawiane za tydzień na sesji Rady Miasta. Pod koniec tego roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Nowe rozwiązania techniczne mają usprawnić system ostrzegania w Polsce, zapowiedział to w Lublinie szef MSWiA.
8: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, który brał udział w treningu reagowania na sygnały alarmowe w Lublinie, zapowiedział, że już niebawem nie tylko alerty, ale i dźwięk syreny alarmowej usłyszymy w telefonie. Szef MSWiA zapewnił, że rząd pracuje nad zmianami, jeśli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Przypomnijmy, obecnie jest to system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się nowa techniczna możliwość ostrzegania przed niebezpieczeństwem.
9: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
8: Oprócz nowej aplikacji minister zapowiedział, że służby nadal będą prowadziły szkolenia na temat tego, jak zachować się po usłyszeniu alarmu.
3: W sobotę w województwie lubelskim podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe organizowane przez MSWiA wraz z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną i samorządami. Ma w swoim dorobku kultowe komiksy o Batmanie czy Kapitanie Ameryce. Słynny brytyjski rysownik Mark Perkins spotkał się z fanami w Bełchatowie. Nie tylko odpowiadał na pytania, ale także pokazał swój kunszt na oczach publiczności.
10: Był to zaszczyt, żeby zobaczyć, jak taka bardzo utalentowana osoba po prostu wkłada swoje emocje w to i pokazuje, jak my możemy też narysować taką daną postać.
3: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
4: jesienna pogoda dzisiaj o poranku.
0: Takim słowem można by było ją określić, ale nie tylko o poranku, bo w ciągu dnia maksymalnie 16 stopni Celsjusza.
4: Do tego opady deszczu, które pojawią się wszędzie. Jeżeli teraz nie pada, to spokojnie, w ciągu dnia ten deszcz się pojawi. Dużo dzisiaj tych opadów będzie, no ale oczywiście grzybiarze się z tego cieszą.
0: No, wszyscy się właściwie cieszą, bo lato się skończyło. Jeszcze wiem, nie kalendarzowe, ale już powoli się kończy. No i przychodzi jesień.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
12: To poniedziałek, 21 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
13: Prokuratura chce więzienia, a obrona uniewinnienia. W czwartek ma zapaść wyrok w aferze covidowej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. W sądzie w Gorzowie obie strony wygłosiły mowy końcowe. Więcej wie Sebastian Górny.
14: Prokuratura zarzuciła Waldemarowi G., byłemu dyrektorowi, przyjmowanie łapówek, gotówki czy materiałów budowlanych. W zamian miał faworyzować firmy Dariusza M. i Patryka M. Chodzi o zakup m.in. maseczek czy kombinezonów za 3 700 000 zł. Według śledczych środki te można było pozyskać z magazynów rządowych. Z kolei obrońcy twierdzą, że przepisy covidowe zwalniały z przetargów i szkody nie było, bo środki trafiły do szpitali. Prokuratura zażądała 4 lat dla urzędnika, a dla przedsiębiorców po roku i 2 miesiącach. Więzienia.
13: Wszyscy oskarżeni od początku nie przyznają się do winy. Przypomnijmy, w latach 2020-2022 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie zawarł 13 umów na zakup środków ochrony indywidualnej. Drugie konto i strata 7 tysięcy złotych. Oszczędności 66-latki ochronił pracownik banku. Telefoniczni oszuści na fali, policja radzi szczególną ostrożność. Gorzowianka uwierzyła, że ktoś wziął na nią kredyt. Więcej szczegółów Konrad Baranowski.
15: Z taką informacją do seniorki zadzwonił mężczyzna. Powiedział, żeby ochronić pieniądze, trzeba założyć drugie konto i przelać na nie oszczędności. Kobieta założyła nowe konto i przelała około 2000 zł blikiem oraz 5000 zł przelewem. Nagle w aplikacji na telefonie pojawiła się informacja, że pieniądze z pierwszego konta zostały zablokowane. 66-latka zgodnie z poleceniem oszustów zadzwoniła do banku, by odblokować pieniądze. Wtedy prawdziwy pracownik rozpoznał mechanizm oszustwa.
13: Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Ważne jest to, że pracownik banku nie może kazać założyć drugie konto i przelać środki w celu ich ochrony. W przypadku takiej rozmowy najlepiej rozłączyć się i zadzwonić na infolinię do swojego banku.
12: Wojtek Hańczuk, uwaga, utrudnienia na Piłsudskiego, od dziś remont. Prace na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego, łącznie niespełna 900 metrów, na początek dotyczą chodnika.
16: Przebudowa ulicy Piłsudskiego nastąpi od skrzyżowania z ulicą Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Wymieniona zostanie nawierzchnia dwóch jezdni na całej szerokości. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej w miejscu istniejącego chodnika. Na początek czasowe niedogodności obejmą pieszych. 21 września wykonawca przystąpi do rozbiórki chodnika. 23 września rozpocznie się wymiana krawężników w jezdni wschodniej. Prace obejmą zewnętrzny pas ruchu. Ruch pojazdów będzie odbywał się pasem wewnętrznym. Wykonawca zapewni dostęp do przystanków komunikacji miejskiej Czereśniowa i SP13. W ramach postępu prac, które obejmą odcinek ulicy Witosa do Ronda Górczyńskiego, przystanek Rondo Górczyńskie zostanie przeniesiony na ulicę Górczyńską i ulicę Czartoryskiego bezpośrednio za Rondem Górczyńskim. W dalszych etapach wykonawca przystąpi do frezowania starej i układania nowej nawierzchni. Prace będą odbywały się w sposób postępujący. Na wszystkich etapach prowadzonych robót ulicy Piłsudskiego będzie ona przejezdna, ale ruch będzie ograniczony do jednego pasa ruchu dla każdej jezdni. Z uwagi na specyfikę prac nastąpi okresowe zamknięcie zjazdów z dróg poprzecznych w ulicy Piłsudskiego. Te czasowe niedogodności pozwolą poprawić komfort poruszania się, także prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków.
12: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prezydenta Gorzowa. Na wykonanie prac firma ma 3 miesiące. Koszt to prawie 5 milionów złotych.
15: 22 mieszkania czekają na gorzowian, którzy zechcą je wyremontować. Rusza 5. edycja programu Mieszkanie za Remont. Informacje na temat poszczególnych lokali, zdjęcia, listę prac remontowych znaleźć można na stronie gorzowskiego ZGM. Od poniedziałku zainteresowani mieszkańcy będą mogli oglądać lokale, mówi Karina Kowalska, dyrektor Wydziału Spraw Lokalowych.
17: Zakończyliśmy 4 edycje programu. W trakcie tych 4 edycji oferowaliśmy 100 mieszkań do remontu. Z tych 100 mieszkań 82 mieszkania znalazły przyszłych najemców i zostały przeznaczone do remontu. W międzyczasie realizowaliśmy rozszerzenie programu Remont za Mieszkanie o mieszkania powyżej 80 metrów kwadratowych i z 25 ofert 20 mieszkań znalazło przyszłych najemców i jest przeznaczonych do remontu. Ponieważ program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak wspominał prezydent Szymankiewicz, przygotowaliśmy kolejną, piątą edycję. Są to 22 lokale, które już są dostępne na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Spraw Lokalowych, także zapraszamy do kontaktu. Od poniedziałku, od 21 września można mieszkania oglądać po uzgodnieniu harmonogramu z ZGM-em. W międzyczasie przygotowaliśmy też oferty lokali gotowych do zamieszkania. Zakończyliśmy już ten nabór i z 16 lokali, które mieliśmy w ofercie, 14 znalazło już najemców. Są to lokale gotowe do zamieszkania. Także bardzo cieszymy się z tego, cieszymy się z odwiedzania i liczby osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. Jest to prawie 40 tysięcy. Także widać, że program się przyjął, program się rozwija. Na przełomie października, listopada będziemy mieć przygotowane kolejne oferty mieszkań powyżej 80 metrów kwadratowych. Ubiegać się może każda osoba, która mieszka na terenie Gorzowa i która spełnia kryterium. Kryterium jest określone dochodowe dla gospodarstwa jednoosobowego. Jest to 1900 zł niecałe, natomiast jeżeli jest to gospodarstwo wieloosobowe, jest to troszeczkę więcej niż 1400 zł. I jeszcze są to osoby, które nie mogą mieć innego tytułu prawnego do nieruchomości, czyli nie może mieszkać po prostu w mieszkaniu własnościowym. To są po prostu mieszkania, które na pewno wymagają remontu. Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe. To wszystko jest zwracane, tak? No głównie centrum miasta, tak? Ale też Zawarcie, Osiedle Słoneczne. Na stronie internetowej są pełne informacje o lokalizacji tych mieszkań, o położeniu, o metrażu, o wysokości czynszu, jaki jest orientacyjny przewidziany, także w razie pytań oczywiście zapraszamy do kontaktu.
15: O mieszkanie do remontu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które nie mają własnego mieszkania, mieszkają w Gorzowie i spełniają kryterium dochodowe. Miasto zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów prac remontowych w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu.
12: Tor rolkowy w parku 750-lecia w Gorzowie zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
18: W parku 750-lecia powstał już tor rolkowy, taki pierwszy etap, który będzie aktualnie rozbudowany. Powstanie tam prostokątna tafla sportowa, która będzie przeznaczona do jazdy na rolkach, ale także do tego, aby można tam było wykonywać bezpieczne i różnego rodzaju triki. Ta nowa przestrzeń będzie sprzyjała zarówno rekreacyjnej jeździe, ale także takim bardziej sportowym aktywnościom, slalomów, piruetów, poskoki i innego rodzaju ewolucje. Planowana nawierzchnia zostanie wykonana z gładkiego asfaltu. On zapewni taką odpowiednią przyczepność, stabilność podczas jazdy. No i dzięki temu powstanie miejsce dostosowane właśnie do różnych form aktywności na rolkach, z którego będą mogli korzystać zarówno początkujący, no jak i już tacy bardziej doświadczeni użytkownicy.
12: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. Na realizację zadania wykonawca ma 3 miesiące. Wartość inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Budowa to pomysł mieszkańców realizowany w ramach budżetu obywatelskiego.
15: Iskrzy na linii AJP i Enea Operator, ale to dobrze. Obie strony zawarły umowę, która od razu weszła w życie. Najmocniej odczują to studenci energetyki. Pracownicy Enei mają mieć wgląd i możliwość kształtowania programu ich studiów, mówi profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor AJP.
19: Bardzo cenimy współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, a szczególnie cenna taka współpraca jest dla nas w wypadku prowadzenia kierunków tu akurat na Wydziale Technicznym. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się nasza energetyka wśród studentów, wśród kandydatów na studia. I staramy się tych naszych energetyków, wbrew stereotypom obowiązującym jeszcze ciągle, bo stereotypy rodzą się bardzo szybko, umierają powoli, wbrew tym stereotypom staramy się kształcić bardzo nowoczesnych, bardzo dobrze przygotowanych do pracy inżynierów, a do takiego kształcenia bezwzględnie są nam potrzebni partnerzy, tacy jak Enea Operator. Jestem wdzięczna za to, że Państwo nas wspomagają w kształceniu już. Korzystamy z Państwa pomocy. Oferujemy też nasz potencjał naukowy Państwu. Możemy prowadzić badania, mamy ku temu bazę, mamy studentów, którzy bardzo chętnie włączają się w różne projekty. Jestem przekonana, że współpraca będzie tak silna jak firma Enea, z którą porozumienie podpisujemy.
15: Operator ma zyskać skuteczne zaplecze edukacyjne. Coraz częściej w otrzymywanych CV widnieje nazwa gorzowskiej uczelni, mówi Katarzyna Wiśniewska z Biura Rekrutacji Enei.
18: Oczywiście proces jest obiektywny, równy, natomiast widząc w CV pozycję taką jak Akademia, współpracując z Akademią, my wiemy już, że jest to pewna gwarancja jakości edukacji i to jest dla nas bardzo ważny sygnał.
15: Na współpracy skorzystać mogą także studenci innych kierunków na Wydziale Technicznym. Łącznie studiuje na nim około 500 osób.
2: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
13: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
20: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
13: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
20: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia. Częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest niszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy się stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
13: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach. Gdzieś mamy jeszcze właśnie
20: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlebanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. No tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjście bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
13: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
20: będzie
13: ten
20: to
13: rejon?
20: Jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy, żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też, no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
13: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
20: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. No, możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
13: Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
20: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
13: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
20: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
13: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny punkt.
20: Tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
13: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
20: Tak,
13: coś chodzi o weterynaryjne jakieś
20: są to przepisy
13: dokumenty?
20: Weterynaryjne. Takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
13: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
20: To są przepisy, które w dużej mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciąże pewne obowiązki szczepienia przeciwwściekliźnie, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
13: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
20: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
1: Włączenie?
21: Są zmiana.
22: Od rana z Vox FM.
1: Trzeba było wyłączyć.
23: Dokładnie, ja tak dzisiaj zrobiłem.
24: Reklama.
25: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Wszystko, czego dziś chcę,
27: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
28: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
29: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKO.pl.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Reklama. Godzina 6:30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
5: Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. To pod strzelaninie w małopolskim Bukownie. Wcześniej w pobliżu lasu odnaleziono dwóch rannych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o godzinie 7. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Dziś około 10 rozpocznie się jej podnoszenie. Utrudnienia mogą potrwać pół godziny.
6: To oznacza, że ruch będzie poprowadzony objazdami i przez kilkadziesiąt minut żaden pojazd nie będzie mógł w okolicy się poruszać.
5: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba według ekspertów waży około 250 kg. Ścieżka pokojowa z priorytetem numer jeden. Tak telefoniczną rozmowę z Donaldem Trumpem skwitował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku. Nadszczotkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indian i Ohio.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Dzień dobry.
4: Witamy.
8: 28 minut zostało do godziny 7.

0: Ich też? Przecież dokładnie w tym samym klubie, też w Juventusie.
1: Oni tam chyba na nas polują.
0: No właśnie.
2: Aha.
0: Dobra, wiedzą, dobra, dobra, z ważniejszych wydarzeń sportowych, bo słuchacze dopytują, dzwonią.
2: Chodziło oczywiście o mecz siatkówki Polska-Łotwa.
0: Czy byłaś wczoraj na stadionie na meczu Jagiellonia-Legia?
2: Oczywiście, że nie byłam.
1: Opowiadaj, no, bo jest ciekawie.
2: Oczywiście, że nie byłam i się cieszę, że nie byłam, bo bym się zdenerwowała tylko.
0: Spójrz na nią i ktoś mi powiedz, kto
1: wygrała.
0: 3-1 wygrała Legia. Ja ten mecz wczoraj oglądałem drugą połowę.
2: Tam były,
1: no
2: tak?
0: No był jeden karny chyba.
2: A jeden tylko.
0: Nie, dwa, może dwa były. Ja drugą połowę oglądałem, było tak ciekawie, że umyłem wszystkie naczynia.
1: Czyli nic ciekawego.
0: Nie, no bardzo ciekawe. Najlepsza liga świata.
1: Jak to zrobili, gol.
2: No cóż, będziemy mieli okazję spotkać się z tą drużyną w Lidze Europy, prawda?
1: Tak.
2: Pozdrawiam wszystkich kibiców.
1: Młodszy Heizer wziął śluby, to tak chciałem powiedzieć.
2: Aj,
0: widziałeś,
2: tak.
0: Widziałeś minę ojca Panny Młodej? Nie była zbyt radosna.
3: Pierwsza zmiana.
0: Za to ojciec Pana Młodego z proszkiem do prania szedł.
1: Żartujesz?
0: Nie!

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Paweł, ile samochodów aktualnie ma mechanika?
4: A, czemu jesteś taki złośliwy? Jeden od 2 lat.
2: Jaki złośliwy? Tak. To już jest wasza relacja
4: to
2: stała.
4: Już to już nie jest nasz. Ja w ogóle myślę, że on się we mnie podkochuje troszeczkę.
3: Może go dopisz do dowodu rejestracyjnego tego mechanika.
4: Robert, już po prostu wiem, ty się we mnie kochasz i lubisz mieć ze mną non-stop
3: Magda
4: kontakt.
3: Magda z kolei w zeszłym tygodniu oddawała do mechanika, ale mechanik jakiś dziwny, bo nie zatrzymał samochodu. Właściwie nie mechanik, tylko gazownik, bo tam instalacja gazowa była do przeglądu.
4: Znam
2: czyli
4: to.
2: Zrobił samochód i normalnie oddał?
3: Normalnie oddał, tak.
2: Dziwne.
3: Tylko, że okazuje się, że tam nie te filtry, co trzeba, są wsadzone.
4: No i to może grozić, że jest zatruciem.
2: Filtry do kawy.
4: I nie z przyjemnymi wrażeniami.
3: Dzwonimy do Magdy.
5: Halo,
3: dzień dobry, pani Magdo, Mariusz Niksa. Ja wymieniałem pani filtry w instalacji gazowej.
5: Tak.
3: Wie pani co, ja przepraszam za ten poranny, ale się dzisiaj obudziłem z taką myślą, że ja chyba coś mogłem zrobić nie tak. Ja sprawdziłem, ja mogłem nie ten filtr, co trzeba włożyć. Czy pani jest gdzieś w okolicy samochodu teraz?
5: Nie.
3: Nie ma pani samochodu, bo co trzeba sprawdzić, wie pani, no bo to może przeciekać, jeżeli bym zły filtr włożył. Ja przepraszam panią bardzo. To zapach takich zgniłych jajek, nie czuła pani w samochodzie?
5: Ale to chodzi o to Audi, tak?
3: Tak.
5: Nie.
3: Nie było nic takiego, że taki, no taki smród, no jakby ktoś, wie pani, no kapustę jadł dzień wcześniej.
5: Ja za sekundkę dzwonię, bo jestem w pracy i ja zaraz podejdę do tego samochodu po prostu.
3: Wie pani, bo to jest no taka sytuacja, że to trzeba jednak zadbać o to, bo wie pani, no jeżeli filtr byłby zły, no to niebezpieczeństwo by było. Ja naprawdę, przepraszam, ja nie wiem, co mi przyszło do głowy, bo ja patrzę, policzyłem teraz te filtry i zamiast do Audi, ja chyba pani wsadziłem po prostu do Volkswagena. To niby ta sama firma, wie pani, oni się potem, ale ja nie jestem pewien, ja tak mogło coś, wie pani, no to po prostu coś mi w głowie mogło się poprzestawiać.
5: Nie, no tak, no, każdemu się zdarza. Czyli ja muszę zobaczyć...
3: Pani wejdzie po prostu, może pani teraz tak sobie poczuć, że takie zrobić po prostu i sprawdzić, czy ten zapach po prostu nie ma takiego przykrego zapachu.
5: No dobra. Ja za chwilę wyjdę.
3: Aha, dobrze, wie pani co, to zanim pani wyjdzie, to jak będzie pani już w samochodzie, pani jakie radio tam ma ustawione, Vox FM?
5: Nie mam w ogóle radio.
3: A to nie, to trzeba ustawić Vox FM, bo pierwsza zmiana budzi ludzi i rozdaje 500 zł na prezent marzeń codziennie.
4: I dlatego to się udaje.
2: A Patryk ewidentnie słucha, bo wie.
3: Bo ciebie zgłosił.
4: To jest nasz słuchacz, wiesz?
5: Ale ja w pracy jestem.
4: No nie szkodzi.
2: Ale nie mogę też można włączyć.
4: Ale nagrodę możemy dać, nie?
2: 500 na prezent marzeń od nas dla ciebie.
4: Wciąż nie wiesz, co się wydarzyło. To nie żaden warsztat. Radio dzwoni. Aha.
5: Okej.
4: No już jest jaśniej, nie?
2: To miłego dnia ci życzymy.
4: No.
5: Dziękuję bardzo.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: ja zapomniałem na przykład.
1: Nie, jeju, jestem ja z siebie taka dumna.
2: A widzisz, jednak kto ma najlepszą pamięć fotograficzną? Ty.
3: Zakazane słowa. Zakazane
1: słowa. Mam nadzieję, że pozostanę dumna z siebie do końca dzisiejszego programu i nie użyję słowa, które będzie zakazane, bo przypomnijmy, o co chodzi w tej zabawie. Za chwilę wybierzemy słowo. Uważnie słuchacie, czy nasza trójka go nie używa.
2: Trzeba się nie pilnować. O tym chodzi w tej zabawie, żeby dać szansę wygrać.
0: Jak usłyszycie zakazane słowo? 609-8669-69. Piszecie SMS, godzinę i kto powiedział. No i jakie zakazane słowo na dziś wybieramy?
1: Może liść.
2: Jesień, grzyby?
0: Liść.
1: Grzyby.
2: No.
1: Może być grzyby.
0: O, to trudno będzie.
3: Zakazane słowa. Zakazane
0: słowa. Grzyb, grzybowy, grzybnia. Tych grzybowa. Słów nie możemy używać.
3: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
16: Ranni zostali dwaj mężczyźni, sprawca strzelaniny w Bukownie w rękach policji. AfD rośnie w siłę, wskazują na to wyniki kolejnych lokalnych wyborów w Niemczech. Gdzie spędzili kilkanaście godzin, policja wyjaśnia zaginięcie podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu.
0: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osesko.
16: Na początek strzelanina w Bukownie, niedaleko Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. Do zdarzenia doszło wieczorem na terenie gminy Bukowno. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę. Obaj trafili do szpitala.
17: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
16: Mówi Bartosz Istebski z małopolskiej policji. W akcji brali udział policjanci z Olkusza, małopolskiej komendy i kontrterroryści z Krakowa. Dziś napastnik ma zostać przesłuchany. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach, Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie, który formalnie jest krajem związkowym. Na północy Niemiec wygrała AfD, a w stolicy zwyciężyła Lewica. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
18: Według wstępnych wyników końcowych AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU, kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. Nie możemy upiększać wyników Mecklenburgii po Morzu Przednim. To jest katastrofa. Komentował wyniki na gorąco Friedrich Merz. W Berlinie CDU zdobyła 19%, co też nie dało wygranej, bo w stolicy triumfuje Lewica. Trzecie miejsce z ponad 16 oczkami zdobyła AfD.
16: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, w Saksonii Anhalt. Zdobyła ponad 40% głosów. Pytanie o to, co dla Polski oznacza rosnąca AfD, padnie w naszej audycji 8 runda. Gościem będzie poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Mularczyk. Początek rozmowy w Vox FM, na VoxFM.pl i YouTube'owym kanale Super Ring. Minutę po 8. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc z soboty na niedzielę. 11-letni Wojtek i 10-letni Kuba zostali odnalezieni cali i zdrowi. Chłopcy w sobotę opuścili placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Bytomiu.
19: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
16: Relacjonowała Paulina Gnietko z policji w Bytomiu. Chłopcy mają niebawem wrócić do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na razie nie wiadomo, dlaczego ją opuścili. 3 października w łódzkiej Atlas Arenie odbędzie się 3. edycja Shaq Presents All Stars League. Na parkiecie pojawią się gwiazdy muzyki, filmu i internetu. Gospodarzem wydarzenia będzie słynny Shaquille O'Neal.
20: Kogo zobaczymy na parkiecie?
21: Zagrają m.in. OSTR, Trips, Tomasz Tomanek, Edzio Rap, Eryk Moczko, Dresscode, Grubson, Paweł Domagała, Robert Ruchała, Marcin Kowalczyk i wiele innych, których jeszcze będziemy ogłaszać.
20: Mówi Dawid Tomanek, prezes All Stars League. Organizatorzy przygotowali też dodatkowe atrakcje dla publiczności.
21: Będą konkursy, w których widzowie będą mogli wygrać nagrody pieniężne i też wystrzelimy koszulki podpisane przez Shaquilla O'Neala.
20: Po raz pierwszy w Europie odbędzie się też Dunkman, czyli profesjonalna liga wsadów założona przez Shaquilla O'Neala.
16: Jedną z atrakcji będzie także rzut z połowy boiska za 50 tysięcy złotych. Wydarzenie rozpocznie się 3 października. Tematem zajął się Daniel Tekliński.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Masa ciekawych artystów.
1: Za 50 tysięcy złotych to ja się nauczę rzucać z połowy boiska. Dobra, ale ja my tutaj powiem o pogodzie, która jest jesienna. 16 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach i to temperatura najwyższa. Do tego może padać, a właściwie
23: super.
1: Musi.
23: Bardzo dobrze.
2: Powinno padać.
1: Tak? Cieszysz się?
2: Czyli wszędzie tak, będzie lało.
1: A co będzie rosło?
2: Ale Szczecin i Gorzów Wielkopolski mam tu zaznaczone, że chyba nie.
1: To że co? Nie?
2: Że się wyłamują.
1: Że tam nie będą rosły?
2: Sucho.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Julia Chren.
23: Konrad Piwowarski.
2: Paweł Pawelec, ale ty podła jesteś.
23: 5 minut po godzinie 7.
24: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 10 minut po godzinie 7. I jak wam mija ten poniedziałkowy poranek? Napiszcie, zadzwońcie 600-98-69-869. To Radio Vox FM i my chętnie posłuchamy o tym, jak bardzo miło wam jest. Jak już wam dzisiaj dzień dobry zrobiliśmy na przykład.
1: Godziny 8 jeszcze nie ma, ale ja już witam wszystkich na dzisiejszej lekcji biologii.
2: Aha. Bardzo ładnie.
1: Dzisiaj pani będziemy mówić o...
0: Wychowanie seksualne będzie?
1: Nie.
2: Biologii, nie? Przysposobienie do życia...
0: Przepraszam.
2: Coś takiego.
0: Nie, zdrowotne.
1: Nie. Będzie o zwierzętach.
2: O...
1: Czy wiecie, drogie dzieci, co to są likaony pstre?
0: To brzmi jak jaszczurka.
2: Psowate, bo tak. Się z kameleonem kojarzy.
0: No na przykład.
1: Bardzo dobrze, to są takie psowate, mniejsze troszeczkę psy, które zostały zbadane przez naukowców w Zambii. To tak a propos wakacji, na które miały się jechać. Tak, daleko trzeba było jechać, ale uwaga, możemy się od nich uczyć, kochane drogie dzieci.
2: To drapieżne jest.
1: Ponieważ przebyły 4000 kilometrów, trzy takie likaony w poszukiwaniu partnerek. Tak.
2: Ale wybradne chłopaki.
3: Pierwsza zmiana.
2: Szacun.
0: Ale udało się?
1: Tak.
2: A, brawo, super.
0: No, czyli dobrze piosenkę wybrałem. Tarzan Boy, promieniem. 11 minut po godzinie 7.
2: Dzień dobry.

0: 19 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy poniedziałek, który trudny piękny jest raczej dla wszystkich. Jest oczywiście piękny deszczowy.
1: Taki przełomowy. Trochę lata, trochę jesieni już.
2: No i na 609-86-9-8-6-9 zdajecie nam znać, jak wam ten poniedziałek mija.
3: Tutaj Adam. Dzisiaj nie chcę się iść do szkoły. Mama mi kazała dawać o 8:00. Jest szaro, ponuro. No nie chcę mi się już tak... wstawać o 8:00.
2: Dobra, no słuchajcie, na naszym zadaniem jest teraz pomóc młodemu człowiekowi.
1: Po pierwsze, synu, matka cię oszukała.
2: Dopiero 7:19.
1: Także przestawiła ci zegarek.
0: Ale to klasyczek.
1: Musisz ukarać od razu.
2: A pewnie na 8:00 lekcję, to o to chodziło.
0: No, moja mama zawsze mówiła, jak mi mówiłam, że mi się nie chce, to niech ci się zachce.
2: Każda mama tak mówiła.
1: Prosisz o to, o herbatkę prosisz, znajdujesz termometr, bo mówisz, że się nie czujesz najlepiej, mama nie widzi, wkładasz termometr do herbatki.
2: Ale wtedy się popsuje.
1: Nie, szybciutko.
0: I nagle będziesz mieć 70 stopni Celsjusza.
2: Ale przecież teraz termometry są elektryczne, Paweł, to na baterię jest.
1: Ani z rtęci?
2: Z rtęci nie ma już wtedy jakichś 26 lat.
1: No to już masz przerąbane, młody. To bierzesz bierzesz sweterek i pocierasz szybciutko ten
2: elektryczny. Ale jak możesz pocierać elektryczny termometr?
1: No elektryczny, no to się nie zrobi cieplej, nie?
0: Paweł.
1: A Jubi już jest się pocierasz.
0: Paweł, ty w dzisiejszych czasach byś nie przetrwał, byś codziennie do szkoły chodził.
4: Pierwsza zmiana.
1: Wychodzi na to,
2: może
1: tak.
2: To i dobrze.
0: 20 minut po 7:00.

0: A co ja mam powiedzieć? Nic nie mogę, że mi się nie chce i już. Dobrze, że chociaż mamy spotkanie z policjantką na drugiej lekcji, to akurat w UEF nie zmarnują się pozostałe. Pozdrawiam nauczycieli, Marta.
1: Ajajajaj, ale to niedobrze, że z policjantką spotkanie jest na WF-ie. A no, jak makowca przyniesie?
2: No i co?
1: No to na WF-ie?
0: No.
1: No nie można makowca na WF-ie, to wręcz przeciwnie, się spala te kalorie.
0: Aha, no tak. No z jednej strony tak można powiedzieć.
2: Ja nie rozumiem, o czym on mówi.
0: No bo z policjantem...
2: Ja nie dospałem, czy co?
1: Bo z policjantem często na makowca się idzie, tak słyszałem, kolega mi mówił.
2: Aha, to coś znaczy pewnie, to jest jakiś gryps.
0: Kapuś, inaczej 60.
2: Aha, to jest makowiec, tak? A, ja nie widziałem.
0: 3 minuty do godziny 7:30 i czas na naszego gościa specjalnego, Rysiu.
3: Co robi teściowa na gorzkich żalach?
2: O, znowu.
0: 609-869-869, piszcie.
1: Coś czuję, że będzie grubo.
4: Pierwsza zmiana.
5: Autopromocja.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
4: Rano w pracy, w drodze do domu.
5: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
4: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
5: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
4: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: I to nawet w poniedziałek.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Reklama.
0: 7:30. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Vox FM.
18: Ciężki poniedziałek dla kanclerza Niemiec. Prasa obarcza Friedricha Merca odpowiedzialnością za porażki CDU w wyborach regionalnych w Mecklenburg i Pomorzu Przednim oraz Berlinie. Część komentatorów uważa, że kanclerz powinien ustąpić ze stanowiska. Inni wzywają go do wytrwania i kontynuowania polityki reform. Polskie MSZ stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według resortu dyplomacji pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Wybory w Rosji zgodnie z przewidywaniami wygrała putinowska Jedna Rosja. Partie opozycyjne do udziału w wyborach nie zostały dopuszczone. Poseł PiS do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Mularczyk będzie gościem ósmej rundy. Początek rozmowy, którą dziś poprowadzi Karolina Pajączkowska. Minutę po ósmej w Vox FM, na VoxFM.pl i na YouTube'owym kanale Superring.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Zwycięstwa Lecha i Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem. Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Derby Madrytu dla Atletico. Przed własną publicznością 2-1 wygrało z Realem. Królewscy nie mogli pogodzić się z wynikiem. Trener José Mourinho przyszedł na konferencji ze zdjęciami. Jego zdaniem były dowodem na to, że za brutalne faule sędzia powinien wykluczyć dwóch piłkarzy Atletico. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w trzech setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Z pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a polscy siatkarze jutro o 18:00 o półfinał zagrają z Niemcami.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Rysia, przypomnimy.
3: Co robi teściowa na gorzkich żalach?
0: 6098 69 869. Piszcie 28 minut do godziny 8.11 już teraz.

0: jeden z nich.
1: Wiecie co, takie rzeczy o mamusi wypisywać.
2: Przypomnijmy to pytanie od Rysia.
3: A co robi teściowa na gorzkich żalach?
1: Nadzieję.
4: Nadzieję, co mam.
2: No proszę tak nie pisać.
1: Leży i się nie rusza. No nie, no ludzie, kochani, tak
4: idealna
1: nie można.
4: Idealna teściowa, leży i się nie rusza.
2: Sprawdza, czy synowa wystarczająco głośno żałuje za grzechy.
4: Wylewa żółć z siebie.
1: Mówi, moja wina.
2: Dobra, moja. Dajmy już
4: jak
2: tę prawidłową
4: odpowiedź. Mówi, twoja wina.
5: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi teściowa na gorzkich żalach? Słodzi. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: A czy ja wam opowiadałem, jak mój kolega z liceum, który teraz jest tramwajarzem, kiedyś zobaczył nauczyciela od historii prowadząc tramwaj właśnie.
1: Tak, wspominałeś i bardzo zahamował wtedy.
0: Nie, rozpędził tramwaj i go zahamował do zera, bo widział, że nauczyciel od historii nie trzyma się żadnej barierki i nauczyciel od historii przeleciał przez cały tramwaj.
2: O, go zobaczył w środku, w swoim tramwaju. A, ja myślałem, że na zewnątrz.
0: Nie, w środku zobaczył. On raczej Mistrzostwa Europy nie zdobyłby.
2: A może nie, jak był tak precyzyjny,
1: właśnie,
2: to mógłby zdać.
1: Właśnie, bo tutaj się liczyła precyzja.
0: Bo w ten weekend odbyło się najważniejsze wydarzenie na świecie.
1: Tak, nie oszukujmy się, i to wydarzenie odbyło się w stolicy Polski, czyli w Warszawie, w samym jej centrum.
2: Wszystko dotyczy tramwajów i słuchajcie, to były takie dyscypliny, by ocenić ktoś najlepszy, jak hamowanie z miską wody przymocowaną do tramwaju. Chodzi o to, żeby nie wylać.
0: No tak.
2: Lecę dalej. Tramwajowe kręgle, tego sobie nie jestem w stanie wyobrazić.
0: Ja akurat jestem.
1: Czyli to stoją takie kręgle i wjeżdżasz tramwajem.
2: Czy przejeżdżasz przez niej, czy uderzasz w jakąś piłkę, która leci?
0: Piłkę, która leci i uderza w
2: ale przecież tramwaj tak mi się wydaje. To trzeba odpowiednio piłkę ustawić, tak? Bo tramwaj jedzie po torach. Nie da się bardziej w lewo, bardziej w prawo.
1: Znaczy, no, może nie jechać po torach, ale wtedy się wykolei.
0: Teraz pozdrawiamy Wrocław.
2: Rzuty do kosza. Bezpośrednio
1: z okna tramwaju.
0: Ale do kosza na śmieci na przystanku?
2: Tego nie wyjaśnili.
0: Dobra, jak Polakom poszło?
2: No,
1: Polacy 12 miejsce. Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła to najwyższe lokata.
0: O nie.
2: No tak, ale na ile drużyn to jest jakże istotne?
0: To słabiutko.
2: 26 drużyn.
0: No to słabiutko.
2: To w połówce jesteśmy
0: słabiutko.
2: Tak mniej więcej.
0: Myślę, że po prostu złych reprezentantów wzięliśmy. Karol Krawczyk powinien przecież jechać.
3: Czego stoisz na torach?
4: Pierwsza zmiana.
0: 12 minut zostało do godziny 8.

0: 4 minuty i będzie godzina 8, także warto z nami pozostać.
1: Wyszło mi trochę jak Lady Punk.
2: Tak, właśnie, nie zero troszeczkę. Chciałem powiedzieć, co ty wchodzasz w błąd.
1: Przepraszam bardzo.
0: Chyba pożyczyli.
1: Myślisz?
0: No, myślę, że tak. Mogli się zainspirować.
2: No faktycznie, no tak.
0: Wielkie polskie hity, tak? Nie oszukujmy się. W jednym.
1: Tak robi Dzień Dobry Tylko Radio Vox FM. 3 minuty zostały do 8.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
15: Reklama.
16: Wybory bez opozycji. Zgodnie z przewidywaniami w Rosji wygrywa partia Putina. Od 10 neutralizacja niewybuchu w Szczecinie jest na RCB dla części zachodniopomorskiego. Za chwilę 8 runda. Gościem będzie europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
1: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
16: Na wschodzie bez zmian, a wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy, czyli odpowiednika polskiego Sejmu, zwycięstwo odniosła partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina. zdobyła ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze 4 inne ugrupowania lojalne wobec Kremla, a ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
9: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
16: Czas głosowania Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków dronowych na Rosję, w tym na samą Moskwę. Zginęły tam 3 osoby, trafiona została także wielka stołeczna rafineria. Alert RCB dla mieszkańców Szczecina i okolicznych powiatów ma związek z neutralizacją niewybuchu w okolicy ulicy Szosa Stargardzka oraz A6 przy węźle Kijewo. Akcja rozpocznie się o 10:00. W komunikacie RCB ostrzega przed zbliżaniem się do zagrożonego obszaru.
15: Ósma runda.
16: Gościem audycji jest europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Zapraszam w imieniu Karoliny Pajączkowskiej. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Panie ministrze, mam takie pytanie dotyczące Niemiec. Ten wynik wyborów w jednym z kolejnych landów pana dziwi?
18: Nie, absolutnie nie dziwi. To jest pochodna polityki i Niemiec jako takich, ale też Unii Europejskiej, w całej Unii Europejejskiej. Kryzys z migrantami, wysokie ceny energii, przestępczość. To wszystko pokazuje, że po prostu w Niemczech nie ma zaufania do klasy politycznej.
17: Czy my powinniśmy się cieszyć, że Niemcy słabną, że coraz słabszy rząd Friedricha Merca to jest jakaś dla nas radość?
18: Zależy, jak na to patrzymy. Pewno Donald Tusk się nie cieszy. Natomiast ja powiem w ten sposób. Friedrich Merz prowadzi politykę w kontekście Rosji i Ukrainy, która jest zgodna z polską racją stanu. Wspiera Ukrainę, jest przeciwko Rosji. To jest jakby dobre, tak, dla Polski. Natomiast no, nie wszystko, co robi rząd Niemiec, jest dla Polski dobre. To jest jakby temat na dłuższą rozmowę, dłuższą dyskusję.
17: Dobrze, to przejdźmy zatem do tego, co dzieje się na linii Ukraina-Rosja. Największy zmasowany atak dronami, rakietami na obwód moskiewski. To Ukraina przeprowadziła go w ten weekend, w czasie, kiedy odbywały się wybory moskiewskie. Jak pan ocenia tę inicjatywę Ukraińców?
18: No to jest taka polityka trochę oko za oko, ząb za ząb, bo przecież wcześniej widzieliśmy całą falę ataków na Ukrainę, na Kijów, na inne mniejsze miasta. Giną ludzie. Rosja atakuje zasoby gospodarcze, energetyczne Ukrainy. To jest po prostu odpowiedź bardzo mocna, zdecydowana Ukrainy. I jeszcze ma wymiar symboliczny, bo przecież odbywały się wybory w Rosji. Także myślę, że to jest rzeczywiście taka polityka oko za oko, ząb za ząb na chwilę obecną.
17: Czy Donald Tusk i Polska dołączająca do koalicji antybalistycznej to w takim razie jest według pana dobry kierunek?
18: Oczywiście kierunek jest dobry, lepiej, żeby Polska była przy stole niż poza stołem. Natomiast na dzień dzisiejszy ja nie widzę jakby tu realnych efektów tej współpracy, wymiernej współpracy. Na razie są to projekty na papierze. Może za jakiś czas rzeczywiście coś z tego się dobrego urodzi, przecież są środki unijne. Natomiast na dzień dzisiejszy no to jest taka, powiedziałbym, bardziej deklaracja polityczna, aniżeli realny projekt wojskowy czy militarny.
17: Przed weekendem głośno było o tym, że środki Komisji Europejskiej na pakiet SAFE zostaną przeniesione na Ukraińców. Wiele oburzenia to wywołało. Jakie jest pana zdanie na temat tego przenoszenia zapożyczonych przez m.in. polskie pieniędzy na rzecz Ukrainy?
18: Absolutnie krytyczne. Myśmy od początku byli bardzo sceptyczni wobec programu SAFE, właśnie przewidując tego typu rozwiązania, że to będzie element po pierwsze zadłużania naszego kraju, który trzeba będzie kiedyś w przyszłości spłacić, i podejrzewaliśmy właśnie, że może być tak, że część tych środków trafi na Ukrainę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że działania Unii są bardzo mało transparentne i to jest największy problem tej Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen, ich stosunku wobec Polski, ale też innych krajów europejskich.
17: No ale to chwila, to nie chce pan, żeby Ukraina przetrwała tę jesień i zimę, żeby rozwijała systemy, które będą mogły przechwytywać te rakiety rosyjskie?
18: Nie, no oczywiście jesteśmy za tym, ja jestem za tym, żeby wspierać Ukrainę, natomiast oczywiście przecież wszyscy wiemy, słyszymy, jak wygląda kwestia SAFE-u, że to są pożyczki, kredyty, które będą później obciążały europejskich podatników, w tym Polaków. Na dzień dzisiejszy no nie wiem do końca, na co te środki pójdą, jak będą wydatkowane. No i cały czas jest to widmo, ten cień korupcji nad administracją Zełenskiego, gdzie widzimy, słyszymy, że raz po raz kolejne afery korupcyjne wstrząsają Ukrainą.
17: Bardzo dziękuję. Dalsza część rozmowy na kanale Super Ring. Do widzenia.
16: A także na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Teraz najcieplej Gorzów Wielkopolski, Szczecin oraz Koszalin. Tak. Oj, Gdańsk, 13!
0: No właśnie, i będzie niewiele cieplej w ciągu dnia, no bo zaledwie 16 stopni, do tylu dzisiaj temperatura podskoczy.
1: Deszczu dużo, moi kochani, będą rosły prawdziwki, kozaki, gąski, kurki, wszystko pięknie będzie.
2: Cudownie.
0: A czemu ty tak wymieniasz te wszystkie rodzaje?
2: Bo kupię sobie już koszyk, pewnie.
1: Już się nie mogę doczekać.
0: Ale na co ten koszyk?
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Julia Hen.
1: Konrad Piwowarski.
2: Paweł Pawelec, zawsze kupujący to na ulicy.
1: O,

0: 15 minut po godzinie 8. Proszę się skupić, ponieważ sytuacja, która miała miejsce w gminie Lesznowola pod Piasecznym, Polska, czyli województwo mazowieckie, dobra, była dosyć skomplikowana.
1: Okej, okay, wyjaśnij ją.
0: Policjanci otrzymali zgłoszenie o kłótni pod, na posesji. Przyjechali na tę posesję. Tak. Okazało się, że pan, który się kłóci, ma zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Dobra.
3: Ale na posesji był.
0: A tak, ale na posesji stało auto, więc spoko. Aha. Policjanci sobie pojechali, no ale patrolowali okolice po paru godzinach, patrzą.
3: Ja jedzie... z nami, ukryli się w krzakach i jedzie, tylko czekali.
0: Jedzie ta sama Honda.
2: Ten pan, tak, ten pan jedzie, dobra.
0: Jedzie pan, jedzie z żoną.
2: Tak. I kłócą się, na bank się kłócą.
0: Tego no, nie wiemy, nie ale wiemy. Pan ma 2 promile.
2: A skąd to?
0: No i ten zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Tak, no dobra.
0: Obok siedzi żona,
2: tak,
0: też ma 2 promile.
2: Dobra. No,
3: czyli razem przynajmniej.
2: Razem mieli, prawda, prawie 5.
0: Dobrana para, no, trzeba przyznać. No i policjanci, prawda, tutaj mandacik, tutaj
2: ale
0: będą...
2: Tak?
0: No oczywiście, będą jakieś czynności, ale żona mówi, przepraszam, bo ja mam taką złotą obrączkę.
2: Tak, piękną.
0: Czy panowie by wzięli i odstąpili tutaj?
3: Nie, nie, to musiało inaczej wyglądać.
2: No.
3: Ja już nim nie chcę być, macie tę obrączkę, weźcie go mandatu, bo nie dawać.
2: Tak,
3: nie
2: no, tak jest, weźcie go sobie, o, może tak.
0: Z plusów,
2: najlepiej na parę lat.
0: Z plusów to i tak tę obrączkę zabrali, bo jest dowodem w sprawie, że chciała przekupić
3: poza tym,
0: z funkcjonariuszy.
3: Wydaje mi się, że ona mogła 2 nowe obrączki na nadgarstki dostać.
2: Za mało dała.
4: Pierwsza
2: tak
4: zmiana.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Tak długo wytrzymałem.
3: No już nie dał rady, już po prostu skończyły mu się nazwy grzybów.
4: Tak. Ale widzisz, mało inteligentnie to zrobiłeś.
2: Przecież nie będę mówił o papieżakach.
4: A mogłeś to przemycić w godzinie czy w czymś, a ty tak po prostu.
3: Grzyby. No dobra, 21 minut po godzinie 8. Konrad Piwowarski powiedział dzisiaj grzyby, złapał go Przemek. Cześć Przemek.
4: Grzybowa.
5: Cześć, witam.
3: W lewo czy w prawo skręcasz?
4: Cofa. Nie, stoi na awaryjkach.
5: Nie, nie. Cię zatrzymałem.
2: Awaryjne, dobra.
3: Dobra, ale ty jedziesz na grzyby?
5: Nie, byłem. Wczoraj.
2: I jak poszło?
5: No nie narzekam, ale żona narzekała.
3: A musiała te grzyby przebierać.
5: No niestety.
2: Dobra, to gdzie byłeś? Na tych grzybach.
5: A nie, bowiem swojej miejscówki.
3: Nie,
5: powiem, że mazowieckie.
3: Dokładne, współrzędne poprosimy.
2: Mazowieckie jest duże, jest.
4: Tak jest, to dużo lasów, to mógłbyś jedną chociaż miejscóweczkę sprzedać kolegom z radia, no. To
2: powiedz, gdzie szukać w takim razie, pod jakimi drzewami na przykład. Czy ty się znasz na tym, czy cię nie znasz?
4: Czym się kierować?
5: Idę na czuja, nos mnie prowadzi.
4: Nos. To żeś podpowiedział.
3: Nos cię prowadzi.
2: Czyli jednak tam, papieżaki zbierasz,
4: czyli tam,
2: tak?
4: Tam, gdzie brzydko pachnie, tam są grzyby.
5: Nie, papieżaki to zostawiam, bo to dla innych.
2: Tak nie można!
3: Tych nie rezerwujemy.
2: Zestaw gadżetów Radia Vox FM do ciebie wędruje. Możesz też pozdrowić swoją żonę, skoro ona musiała biedna przebierać te grzyby.
5: No tak, jak słucham, oczywiście. Pozdrawiam żonę i wszystkich słuchaczy razem z całą załogą pierwszej zmiany.
0: Poszło. Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.

0: Dobra, moi drodzy, proszę mi tutaj wytłumaczyć, bo to słowo grzyby ja powiedziałem specjalnie.
1: Tak.
0: Tylko
1: tak.
0: Dlatego, że wszedłem na Facebooka i patrzę, a tam jest rozmowa o tym, że wy jutro mnie chcecie do lasu zabrać.
2: Tak jest!
1: Na grzyby. Tak.
0: No, w ogóle, po pierwsze, dlaczego podejmujecie za mnie decyzję?
3: Ale no sugerowałem.
1: Ale my nie podejmujemy za ciebie, by było do ciebie pytanie, tylko ty po prostu jesteś oporny.
3: Ty nie patrzysz, bo ty patrzysz na nas, w ogóle nie patrzysz, co się dzieje wokół.
0: Nie, mnie się nie trzeba pytać o to, ja oczywiście idę z wami, tylko ja się zaczynam bać.
3: Czego? Czego?
0: No bo wy z nożami chcecie mnie zabrać do lasu.
2: Rower weźmiemy.
0: Człowiek zaczyna czuć pewien niepokój. No bo to koledzy z pracy, rozumiem, ale tak. To tak z tymi kolegami z pracy to różnie bywa.
3: Pojedźmy na rowerach.
1: Nie możemy nic ci powiedzieć. Pewien plan jest, ale no...
3: Jak my będziemy ten jego rower potem razem
1: Paweł, to ustalimy już, prawda, na osobności.
3: Dobra. A będzie ta pani od tych fotografii.
0: Czyli jutro idziemy na grzyby, tak?
3: Tak.
0: Będziemy chodzić z nożem po lesie, tak?
3: Tak, weź czarne worki. Proszę cię, na grzyby, co?
1: Koszyk.
3: No tak.
4: Pierwsza zmiana.
0: A jeżeli macie jakieś propozycje, gdzie powinniśmy pojechać na te grzyby, to dajcie znać na 600-98-698-69.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
11: ludzkie szczątki
10: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
3: Na zegarach 8:30 dokładnie, Dawid Ozysko w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radio Vox FM.
20: 700 policjantów w 800 miejscach na terenie całego kraju. Efekt: ponad 100 zatrzymanych osób, wśród nich 8 obcokrajowców. Funkcjonariusze pojawili się w domach i mieszkaniach, a także hostelach, w których mieszkali obcokrajowcy. Zatrzymani to głównie poszukiwani i oskarżeni. Wszyscy trafili do aresztów, a do tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Medialne doniesienie o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Uderzył przy tym w rząd, zwracając uwagę m.in. na deficyt budżetowy.
21: Mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
20: Według publikacji Newsweeka, prywatna fundacja Centrum Strategii Rozwojowych miała organizować spotkania z prezydentem za opłatą, a dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma m.in. zachęcić amerykańskie firmy do lokowania kapitału w Polsce. Przed uczestnikami ponad 3300 km. 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.

0: Przede wszystkim dzisiaj ładna pogoda, kiedy rano staje dworzec. Aż miło popatrzeć, jak miło posłuchać taki wiatr. Cudny wiatr.
1: Cudny.
0: Jak mówił akcent. Cudny. Także serdecznie wam pozdrawiam.
1: Cudny.
0: Buziaki.
1: Buziaki.
2: Aha. Wam pozdrawiam.
0: Pa.
2: Nawet buziaczek poszedł.
3: Tak, no uważajcie dzisiaj na ten cudny wiatr, bo on rzeczywiście może być silny. Jak szedłem do pracy, to zauważyłem, że to jest przewrócone.
2: Ojej, ale z użytkownikiem? Nie wiesz, nie zaglądałem.
3: Spieszyłem się, znaczy, nie zaglądałem.
1: Teraz już może użytkownika nie mam, ale mogło być to dla niego zaskoczenie.
2: Ale nie, to
3: czy jutro w tym lesie też ten wiatr będzie psotny? Bo ja się boję trochę, nie wiem jak się ubrać.
1: Ale nie będzie tam to ja.
3: Nie?
1: Nie.
2: Nie będzie, ale jakby co? Liść z drzewa wystarczy. Bez zostawienia żadnych papieżaków.
1: Tak, to prawda.
2: Dobra? No, po harcerzu. Zaraz.
3: Byle tylko to nie był Lasik.

0: A co wam robi dzień dobry, to możecie napisać na voxfm.pl i zgłosić się do naszego konkursu. I to właśnie zrobiła Sylwia, która napisała: ja jako prawdziwa jesieniara powiem jedno, ta brzydka pogoda za oknem robi mi dzień.
1: Naprawdę, Sylwia?
2: No muszę przyznać, że to jest ulga. To jest taka ogromna ulga, że nareszcie jest zimno, nareszcie jest mokro. Nie ma zmoconych ludzi w autobusie. Nie ma tego upału. No jest fantastycznie. Ja to uwielbiam.
3: A ty słuchasz jakichś ciężkich rokowych piosenek pewnie, nie?
2: Nie tylko.
3: Ubierasz się na czarno.
0: A
2: na czarno akurat dzisiaj tak.
0: Myślałem. Czy twój dom już jest przystrojony na jesień? Czy już tam dynie, świeczki, jakieś kakao pachnie, cynamon i takie rzeczy?
3: Czosnek.
2: Oj, chciałabym, ale akurat wykańczamy dom i właśnie się tam zabieramy do malowania, szpachlowania i tak dalej, także do dyni niestety daleko, chyba za rok.
0: Ale słuchaj, to są ważniejsze rzeczy. Może być niepomalowane, ale dynia chociaż jedna musi
3: dynia,
0: stać. Tak.
3: A wy wykańczacie konto bankowe, a
2: no,
3: nie dom.
2: No tak, to już wykończyliśmy.
3: Ledwo zipie.
1: Ja przepraszam, że ja się nie odzywam, ale ja tutaj mam problem z tą jesienią, a ty tak naprawdę, tak od serca kochasz jesień?
2: No ktoś musi. Skoro ty nienawidzisz, to ja muszę kochać.
3: Ktoś musi, to
0: a
3: prawda.
0: A czy do kawy dodajesz jakieś aromaty, tam dyniowe czy cynamonowe?
1: Pumpkin spice latte.
2: Próbowałam, ale szczerze mówiąc jakoś mi nie podeszło, bo te farfocle były problematyczne.
1: Tak, dobra. Farfocle są problematyczne.
0: Kawa bez farfocli od Vox FM dla ciebie, do tego dwa kubki i jeszcze krówki, żeby było coś słodkiego.
2: O, jak miło, dzięki.
3: Się zrobiło. Dzień
1: dobry. Wam też możemy zrobić dzień dobry. Wystarczy, że się zgłosicie na voxfm.pl. 15 minut zostało do 9.

0: 9 minut do godziny 9 i okazuje się, że Sylwia, która przed chwilą mówiła, że uwielbia jesień, nie jest sama, bo wy też piszecie naszej 0986 9869. Popieram Sylwię, dobrze gada, polać jej herbaty z miodem.
1: Są takie osoby, przyznaję.
2: Smacznej kawusi i herbatki w takim razie życzymy. 9 minut przed godziną 9 to Radio Vox FM, a już teraz Nathan Dave.

0: 4 minuty i będzie godzina 9, a po 9
1: poznamy człowieka, który Miłość. Sobie przegwizdał pewnie.
2: A no dokładnie, będzie to Daniel. Poznamy go, jak do niego zadzwonimy, bo wcześniej wysłuchamy Anny, która napisała, że poznali się przypadkiem w necie kilka miesięcy temu, jak dotąd nie widzieli się na żywo, chociaż wielokrotnie próbowałam, Pawelec. I właśnie do tego jesteś mi potrzebny. W końcu czas się spotkać. On za każdym razem odwołuje spotkanie. Może ja coś źle zrobiłem, ale nic mi na ten temat nie powiedział.
1: Kochaj albo rzucaj. Po godzinie 9 w Radiu Vox FM.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Reklama.
11: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem pozostają w mocy. Są szkody po wichurze na północy Polski. Katastrofa to kanclerz Niemiec po klęsce CDU w Mecklenburgii. Na to gotowe na prowokacje przy wschodniej flance są plany na różne scenariusze, zapewnia wysoki rangą przedstawiciel sojuszu.
12: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
11: Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Silny wiatr, który w wielu miejscach w regionie łamał drzewa i konary. Szczegóły Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
13: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
11: Alerty INGW przed silnym wiatrem będą obowiązywać do południa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia sięgają od Świnoujścia po Łebę.
14: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
11: Mówi synoptyk GMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody dopiero pod koniec tygodnia. Skrajnie prawicowa AfD umacnia swoją pozycję w niemieckiej polityce. To po wyborach w dwóch landach. W Mecklenburgii Pomorzu Przednim ta partia wygrała głosowanie, zdobywając ponad 38%. W Berlinie triumfowała z kolei lewica, ale AfD zdobyła trzecie miejsce i również mówi o sukcesie. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. AfD jest ewidentnie nową partią ludową w Niemczech. Wyprzedziliśmy CDU, a ludzie chcą zmiany polityki. Komentuje wiceprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel. Powodów do świętowania nie ma natomiast CDU kanclerza Friedricha Merza. W Mecklenburgii HDC zdobyli niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie wejdą do parlamentu jednego z landów. Kanclerz Niemiec nie kryje rozczarowania. Nie możemy upiększać wyników w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. To katastrofa. To kolejne zwycięstwo AfD w wyborach landowych. Dwa tygodnie wcześniej partia wygrała również wybory w Saksonii-Anhalt. NATO jest gotowe odpowiedzieć na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance. To zapowiedź szefa Komitetu Wojskowego Sojuszu. Giuseppe Cavo Dragone podkreślił, że gotowe są struktury, żołnierze i uzbrojenie. NATO ma również szczegółowe plany reagowania na różne scenariusze zagrożenia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium Sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone dane zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił. Deklaracja padła po ostrzeżeniach europejskich przywódców przed możliwą rosyjską prowokacją. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu ocenił, że choć działania Moskwy mają osłabić jedność państw NATO, to przynoszą odwrotny skutek.
11: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Rośnie liczba osób z demencją. Jednym z powodów jest starzenie się społeczeństwa. Ryzyko demencji rośnie wraz z wiekiem. Opieka nad osobą chorą z chorobą otępienną to duże poświęcenie, mówi pani Elżbieta z Bydgoszczy, której siostra zachorowała na Alzheimera.
0: Przyjeżdżałam do niej, żeby zrobić posiłek, żeby zjadła. No jest to trudne. Taką podjęłam decyzję, żeby jej pomóc. Bo mówi, no nie zostawię na lodzie siostry. Ciężkie dla mnie, bo ja jestem też po chorobie onkologicznej i wiadomo, z tyłu głowy mam swoją chorobę.
11: Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje ponad 57 milionów osób z demencją. O chorych i ich opiekunach przypomina obchodzący dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Trzeba się cieszyć, ponieważ pierwszy raz chyba od wakacji najcieplej jest na Pomorzu. Dzisiaj 16 stopni w Gdańsku, w Szczecinie, ale w Koszalinie.
12: Termometry będą oszukiwały, tak jak mówił Dawid w wiadomościach. Silny wiatr dzisiaj między innymi na Pomorzu, więc temperatury odczuwalne będą niższe. Do tego będzie zimno, ponieważ będzie wilgotno.
2: No i będzie bardzo dużo deszczu, ponieważ będzie wilgotno, a będzie wilgotno, ponieważ będzie dużo deszczu.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Ponieważ...
2: Julia Hren.
12: Konrad Piwowarski.
2: 5 minut po 9, dzień dobry.
12: Kochaj albo rzucaj już za chwilę.
2: Paweł Pawelec.
10: Pierwsza zmiana.
16: Od rana.

0: 15 minut po godzinie 9 i to czas na Kochaj albo Rzucaj. Tak, dzisiaj kto jest. Walczy o kogo?
1: Oby było tak pozytywnie jak w tej piosence, bo ona taka bardzo radosna jest. Nie, wymaga to jesień.
2: Ania chciałaby się z Danielem spotkać, a Daniel chyba tak nie za bardzo.
1: Tak, tyle razy się umawiałam z nim, a on za każdym razem odwołuje spotkanie w dniu randki, Pawelet. No sprawdź, czy na czym ja w ogóle stoję, bo chętnie odpisuję, ale już niechętnie się spotyka.
0: Czyli czekaj, oni się jeszcze nie spotkali?
1: Oni się na żywca nie spotkali, no ale w dobie teraz telefonów komórkowych, połączeń, wideo czy coś, to no ona sprawdziła to. Na bank jest chłopak i na bank jest tym, za kogo się
0: tylko
1: bierze.
0: Tylko, że ciągle jakieś przypadki mi się zdarzają przed randką.
1: Może ma jeszcze kogoś, napisała, a mi głowę zawraca. Nieelegancko. Sprawdź.
0: To dzwoń do Ani.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł jest do Anny Czesianka.
4: Cześć.
1: Ma na imię Daniel.
4: Tak.
1: Jest od ciebie młodszy.
4: Młodszy. Jest między nami różny.
1: Ile lat?
4: 5 lat.
1: Skąd on się pojawił w twoim życiu i jak namieszał?
4: Oj, bardzo dużo namieszał. Znajomość internetowa, ale tylko wymiana wiadomości na portalu, potem rozmowy telefoniczne, 2 zdjęcia. Umawiamy się, nie możemy się spotkać, zawsze coś mu wypada, nie może dojechać.
1: Gdzie on mieszka, gdzie ty mieszkasz? Ile macie do siebie kilometrów?
4: W Warszawie mieszkamy.
1: Czyli mieszkańcy stolicy.
4: Tak.
1: No to łatwo się tu spotkać w tłumie ludzi.
4: Łatwo, ale coś stoi na przeszkodzie, ale nie wiem co.
1: Pytałaś go, czy ma kogoś oficjalnie?
4: Pytałam, powiedział, że ma byłą dziewczynę, ale jaka jest prawda, to nie wiem tego do dnia dzisiejszego.
1: Jak to ma byłą dziewczynę? Czyli spotyka się od czasu do czasu z nią?
4: Nie wiem nic na ten temat, bo nic nie chciał mi mówić więcej.
1: Dobrze. No to powiedz mi, jak wyglądała ta znajomość, co cię zakręcało, dlaczego akurat przy nim siedziałaś i z nim pisałaś?
4: No czuję, że jest dobrym człowiekiem, że mogę być szczęśliwa przy nim.
1: A dlaczego ten dobry człowiek nie chce się spotkać z tą dobrą dziewczyną?
4: Nie wiem, coś na przeszkodzie zawsze mu stoi, zawsze jak jedzie, to zawsze...
1: Co by myśla?
4: Ostatnio jak miał przyjechać, to powiedział, że już jest na Alejach Jerozolimskich, ale wraca do domu i teraz miał prawie tydzień czasu wyłączony telefon, a dzisiaj wysyłam SMS-a, przyszedł raport, więc zadzwoniłam z drugiego numeru, miał oddzwonić, ale nie oddzwonił jeszcze, więc...
1: A nie widzisz, że coś jest nie halo?
4: No coś jest, ale po prostu chcę wiedzieć, żeby mi po prostu powiedział albo na antenie, albo poza anteną, żebym sobie dała spokój, zapomniała, nie pisała do niego i...
1: Dobrze, ale liczymy na sukces.
4: Ja ale chcę to od niego usłyszeć.
1: Czy on jest wstydliwym chłopakiem, czy raczej normalnym bądź przebojowym?
4: Normalnym i wydaje mi się, że przebojowym.
1: No, to na pewno coś ukrywa. Jeśli to jest taki chłopak, to coś jest na rzeczy. Coś mu przeszkadza się z tobą swobodnie spotkać. Nie chciałby potem za to odpowiadać.
4: No, jak, ale no, chcę po prostu od niego usłyszeć.
1: Jak on wygląda?
4: Niebieskie oczy, brunet.
1: Jak długo wy się znacie?
4: 2 miesiące już będzie.
1: 2 miesiące tej takiej pisaniny i rozmów
4: telefonicznych. Tak jest.
1: Czy padły jakieś mocniejsze słowa w trakcie rozmów o uczuciach?
4: Nie, ale napisałam mu ostatnio jakiś czas temu, że się w nim zakochuje i to było miesiąc temu, on o tym wie.
1: No dobra, to ja w sumie wszystko wiem, no. A ty jesteś blondynką, brunetką?
4: Brunetka, a czy teraz naturalna to brunetka, teraz farbowana.
1: Dzwonię. Chłopie, jak słuchasz, to miej odwagę odebrać i pogadać ze mną, bo dziewczyna chciałaby wiedzieć, na czym stoi. Daniel, kochasz ty? Czyli idziemy w kierunku miłości, może tak bym powiedział, czy idziemy w kierunku rozstania. Kochaj albo rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: Może być jedna przyczyna tego nieodzywania się.
1: Dawaj, tak, co piszą
0: żona.
1: Specjaliści.
2: Jeżeli macie jakieś inne teorie, 609
1: 869
2: SMS-em prosimy.

0: Jak się ma było u dziewczyny, to trudno o czas na nowe znajomości, stara miłość nie rdzewie. Ja tak piszecie na 6098698.
1: Ale ma było.
2: Z drugiej strony są sugestie, że to ona jest troszeczkę zdesperowana. Mhm. Czy ona na serio nie widzi tego, co widzą już wszyscy słuchacze?
1: A co wy widzicie? Co oni widzą?
0: No, że tutaj mężczyzna jej nie chce.
1: A bo na razie wychodzi na to, że tamten zachowuje się niezbyt elegancko, cały czas się z nią umawiając, wysyłając zdjęcia, flirtując, ale nie spotykając się z nią. A może go to kręci, wiecie?
0: A może wysłał ani nie swoje zdjęcia i teraz głupio się mu spotkać.
1: Ta sytuacja to jest... też jest... To jest, widzisz, to za moich czasów było to niemożliwe.
0: To jest zagadka do rozwiązania dla ciebie, Pawelec. Więc za chwilę będziesz dzwonił do Daniela.
1: Z największą przyjemnością.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Dzień dobry. Do Daniela, czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Dzień dobry, tak.
1: Daniel, ja jestem prezenterem Radia Vox FM, nazywam się Paweł Pawelec.
4: No hej, cześć.
1: Cześć. Danielu, złamałeś serce pewnej kobiecie, której pojawiłeś się w życiu jakieś 2 miesiące temu. Strasznie długo czekała, aż się odezwiesz. Nawet wymieniliście się zdjęciami. Ona ma złamane serce, wspomina ciebie, zastanawia się, czy coś źle zrobiła, że zniknąłeś z jej życia? Wiesz, o której mówię? Czy masz ich tak dużo, że nie odgadniesz?
4: No, nie odgadnę.
1: Tak myślałem. Daniel, na rozrabiałeś, pewnie musiałeś wyłączyć telefon, bo ci się trafił jakiś problem.
4: No, zmieniłem numer.
1: Może odgadniesz, jak ma na imię. To jest brunetka twojego wzrostu, 1,76 m wzrostu, ale teraz chyba ma pasemka. Jest trochę starsza od ciebie.
4: Kasia?
1: Nie, nie Kasia.
4: To nie wiem, jaka.
1: Ma 35 lat. Była z tobą bardzo szczera. Nawet napisała ci, że się zadłuża w tobie. Ma 2 dzieci. Dwóch chłopaków. Daniel, ty łamaczu damskich serc. Mylą ci się wszystkie, widzisz?
4: Obudziłeś mnie.
1: Obudziłem cię?
4: Obudziłeś mnie, no.
1: A no dobrze, no.
4: Przypomnieć tych wszystkich kobiet.
1: Pisze, że coś zawaliła, natomiast nie miała odwagi mi powiedzieć, w jakiej kwestii coś zepsuła. Wkurzyła cię i przestałeś się do niej odzywać. Chyba pewnie poszły jakieś pretensje z jej strony, bo pewnie mało jej, mało. A jak przyspieszają temat w naszym kierunku, to się wycofujemy.
4: To jest tamte, nie?
1: No a jak? Ja próbuję cię z nią umówić i nią zainteresować, no bo ona chciałaby wiedzieć, na czym stoi wóz albo przewóz. Wiesz, jak to jest. No my jesteśmy od tego, żeby pomóc tobie, pomóc jej.
4: Ale ja nie chcę, wiesz?
1: Ona ma Anka na imię i ma 2 chłopaków w wieku 13 lat, 3 lata i może to cię zraziło, co? Że ona już dzieci ma.
4: Nie, kocham dzieci i dzieci nie mają tutaj, wiesz...
1: Żadnego znaczenia.
4: Nie mają znaczenia, mogą być, mogę, że ich nie być, po prostu... No nie ułożę sobie z tą kobietą życia, kocham inną po prostu.
1: A to czemu się jej tego nie powiedział?
4: No wiesz, no... Myślałem, że to powinna zrozumieć, tak? Ja jej mówiłem.
1: A, mówiłeś jej, że twoje serce należy do innej. Dobra, czyli raczej tu będzie rzucanko, nie ma mowy o kochanku, tak?
4: Nie ma mowy, tak, nie.
3: No nie!
1: Anka, przecież ty wszystko wiesz. Po co ty robisz ze mnie idiotę? Anula, przecież wiedziałaś, że ma tam kogoś, no.
5: No to teraz dopiero pierwszy raz słyszę, że kogoś ma.
1: Na pewno?
5: Na pewno.
1: No ale to przynajmniej już wiesz, na czym stoisz.
4: Ja ci, Anka, dawałem do niej numer i ostatnio nawet dzwoniłaś sama do niej, pisałaś sama do niej.
5: Dobra, zadzwoń poza anteną, to sobie pogadamy.
1: Ania, ale zaraz, co poza anteną? Dzwonisz do mnie, prosisz mnie o pomoc, kłamiesz mi, mówisz, że nic nie wiesz na ten temat, a teraz się wstydzisz, że wyszłaś na głupią? No przecież wszystko wiedziałaś, to ty chciałaś.
4: No właśnie, Ania.
1: Nieelegancko, wiesz? Ja sobie o facecie źle myślę, a to patrz, to ty rozrabiasz. On ci wszystko powiedział. Fajnie się nawet z nim gada. Ściemniara z ciebie jest, wiesz? Myślała, że cię zawstydzi. Właśnie się rozłączyła. Wybacz jej, Daniel, no. Wybacz.
4: Nie, no wiesz, no kobietom trzeba wybaczyć, tak?
1: Oczywiście, że tak. Nam też.
4: Szkoda, że to nie działa w obie strony, bo gdy facet coś narozrabia, to one już nie chcą wybaczyć.
1: Oj, nawet nie wiesz, jak żeś dobrze trafił teraz.
4: Pozdrawiam wszystkie kobiety.
1: Kochajcie nas, dziewczyny, bo my jesteśmy drani, ale damy się kochać. Zawsze trzeba rozmawiać, a nie tak ściemiać jak Anka, która wiedziała dokładnie, na czym stoi, z kim próbuje się umówić i dlaczego to wciąż nie wychodzi. Ale była to fajna nauczka. Trzymaj się, Daniel. Miłości im życzę. Prawdziwej. Pa. Cześć.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: A to zaskoczenie. Tak napisał słuchacz. Rzeczywiście sytuacja odwróciła się dosyć dynamicznie.
1: No i nie ma co tak naprawdę od razu, wiecie, wdawać wyroku.
2: Pamiętajcie, żeby z Pawełcem być szczerym jak na spowiedzi. voxfm.pl. Tam można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj,
0: które wraca już jutro.
1: Z największą przyjemnością idę zajrzeć do zgłoszeń.

0: I to już.
1: To jest ten dzień.
0: Tak.
1: To dzisiaj.
0: Uwielbiany przez wszystkich.
1: Tak jak się krzyczy, piątek, tak poniedziałek.
0: No, ale wiesz co, nie, ja na przykład jestem team jednak poniedziałki. Poniedziałek jest coś takiego, że jest taka energia po weekendzie, że jeszcze, no może i przychodzisz taką trochę, wiesz, pod krówką na buzi do pracy,
1: okay.
0: Ale jeszcze coś tam wiesz, że masz siłę zrobić, że jakaś tam energia się
1: naprawdę
0: pojawi.
1: Naprawdę no? Tak masz?
0: Naprawdę tak masz.
1: Skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą, nie wiem, Klaudia, naprawdę, bo to nie jest normalne.
0: Ja ci trochę tego pożyczę i razem pociągniemy ten poniedziałek.
1: No
0: dzień
1: dobrze,
0: dobry wam wszystkim.
1: Pokaż, jak to się robi. Klaudia Wasiluk.
0: Jarek Sikora.
1: Dzień dobry. Tak właściwie to zrobimy wam dzień dobry.
0: No.
1: VoxFM.pl, tam szczegóły.
2: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Bykomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Reklama.
16: Wojtek Hańczuk, uwaga, utrudnienia na Piłsudskiego od dziś, remont. Prace na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego, łącznie niespełna 900 metrów, na początek dotyczą chodnika.
17: Czasowe niedogodności obejmą pieszych, wykonawca przystąpi do rozbiórki chodnika. 23 września rozpocznie się wymiana krawężników w jezdni wschodniej. Prace obejmą zewnętrzny pas ruchu. Ruch pojazdów będzie odbywał się pasem wewnętrznym.
16: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prezydenta Gorzowa. Na wykonanie prac firma ma 3 miesiące, koszt to prawie 5 milionów złotych. 10 nowych elektrycznych autobusów będzie jeździć po gorzowskich ulicach. MZK zaprezentowało je podczas wczorajszego festynu. Kupione je dzięki unijnej dotacji, są tradycyjnie ozdobione dziecięcymi rysunkami. Zakład już planuje zakupy kolejnych ekopojazdów. Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 23-letniemu kierowcy. W sobotę wieczorem mężczyzna rozbił swój samochód w pobliżu przystanku przy ulicy Myśliborskiej. Prowadził pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Przed barażami być może Stal zakontraktuje kolejnego żużlowca. Piątkowy dramatyczny mecz z Włókniarzem Częstochowa przyniósł sporo problemów. Poważnej kontuzji w trakcie spotkania nabawił się Paluch, a Bednarz i Kordun są mocno poobijani. Może w tym tygodniu Stal zakontraktuje kolejnego zawodnika, a pierwszy mecz z PSŻ-em już w niedzielę. Tylko z jednym punktem zakończyli weekendowe spotkania. Gorzowscy piłkarze, trzecioligowcy Stilonu zremisowali z Rowem 1-1. Warta przegrała w Goczałkowicach. Wrześniowe poranki bywały cieplejsze, ale bywały też zimniejsze, więc nie narzekajmy. W tej chwili w Gorzowie temperatura w okolicach 13-15 stopni. Będzie tych stopni nieco więcej, maksymalnie 18, może 19. Przez chmury będzie przebijać się słońce, ale między 10 a 11 może trochę popadać.

0: FM.
1: Reklama.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
8: Vox FM.
1: Vox FM.
8: Gorzów.
9: Tragedia na torach. Na Pomorzu pociąg śmiertelnie potrącił dziewczynkę. Należy zachować ostrożność. W Szczecinie ruszy akcja neutralizacji niewybuchu. W rankingu tenisistek bez zmian. Iga Świątek nadal dziewiąta.
10: Na zegarze dziesiąta. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
9: Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Cały czas pracują tam służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z tym zdarzeniem podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie. Wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewą. Policja wyznaczyła objazdy. Ważne informacje dla kierowców i mieszkańców ma nasz szczeciński dziennikarz Mateusz Tomaszewicz.
11: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
9: Akcja ma potrwać kilkadziesiąt minut. Prezydent za oceanem. W tle burza o medialne doniesienia na temat oferowanych odpłatnych rozmów z Karolem Nawrockim. W Nowym Jorku prezydent spotkał się z miejscową Polonią. Odznaczył nauczycieli, duchownych i przedstawicieli biznesu. Od tego rozpoczęła się jego kilkudniowa wizyta w USA. Ta już przyniosła kontrowersję, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
12: W poniedzielnym spotkaniu z Polonią prezydent w poniedziałek weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym i to właśnie to wydarzenie przyniosło kontrowersję. Z doniesień Newsweeka wynika, że organizator Centrum Strategii Rozwojowych proponował uczestnikom płatne spotkania z prezydentem w ramach pakietów sponsorskich. Na przykład 100 tysięcy złotych za możliwość rozmowy jeden na jeden z Karolem Nawrockim.
13: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne.
12: Komentuje prezydencki minister Karol Rabenda. Najważniejszym punktem wizyty Karola Nawrockiego w USA będzie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent ma wystąpić podczas debaty generalnej w środę.
9: Michał Rawa, dziękuję za relację. Nocny wypadek na trasie S7 z udziałem córki i byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 21 na pasie w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami. Za kierownicą Jaguara siedziała 31-letnia Kinga Duda.
14: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
9: Relacjonuje Małgorzata Parkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
14: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
9: Jak potwierdziła kielecka policja, kierującej nic poważnego się nie stało, a badanie alkomatem nie wskazało stanu nietrzeźwości. W opublikowanym właśnie światowym rankingu tenisistek Iga Świątek zajmuje 9 miejsce. W czołówce, która w większości odpoczywała jeszcze po wielkoszlemowym US Open, nie zaszły żadne zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina z Kazachstanu, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Kurtki zimowe wyciągać.
17: Właśnie, odpaliłam prognozy pogody na dziś i musiałam się upewnić, czy to na pewno na dzień, czy na noc. Bo dzisiaj, słuchajcie, od 9 stopni tylko w Zakopanem, ale do maksymalnie 17 w Gdańsku, więc jeszcze aż nie jest aż tak bardzo źle.
16: Ale 17 stopni we wrześniu to nie jest 17 stopni w maju.
17: O,
16: jak jest 17 stopni w maju,
17: mądrego posłuchać.
16: To wtedy kruziaki, a jak we wrześniu to kurtki zimowe.
17: A jak 5 stopni tej nocy w Zakopanem, to co powiesz?
16: To narty już można zakładać. No.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: I do tego deszcz i jeszcze raz deszcz. Niezależnie od tego, czy to dzień, czy noc. W związku z tym, no musimy zrobić coś, żeby nam się chciało.
16: Dokładnie, tak zrobimy. Wyróbcie listę rzeczy, które macie dzisiaj zrobić.
17: Tak, zapamiętajcie wszystko, tak, bo rada moment.
16: Zadzwonicie i się pochwalicie, co tam dzisiaj w planach
17: będzie
16: na poniedziałek.
17: Będzie opcja, żeby dokładnie się dozwonić prosto do studia Vox FM.
16: Klaudia Wasiluk.
17: Arek Sikora.
16: Dzień dobry. I jeszcze Dawid Osysko jest z nami.
9: Przyjadę amfibią, tak, na serwis za godzinę.
17: O,
16: amfibią, zobacz. Genialne.
9: No zapowiadasz deszcz.
16: No to genialne. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: Mieliście czas się przygotować. Był moment, żeby sobie wszystko, że tak powiem, zebrać w jedną całość.
1: I poukładać. To teraz jest ten moment, żeby się nam wszystkim o tym pochwalić.
0: Dokładnie.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
1: 17 minut po godzinie 10, 609-869-869, telefony w dłoń, drodzy
0: Dokładnie
1: państwo.
0: Dokładnie tak, ja właśnie teraz odblokowałem już naszą linię telefoniczną i odbieram telefon. Halo, dzień dobry. Halo.
3: Dzień dobry.
1: Cześć, jak
0: po drugiej stronie?
3: Wiesiek.
0: Wiesiek, opowiadaj, co dzisiaj w poniedziałek musisz zrobić?
3: To dzisiaj... ja myślałem, że to zrobiłem już.
0: Nie, no to możesz też w sumie,
1: pewnie,
0: no
1: tak.
0: Dobra. Co zrobiłeś?
3: No to udało mi się zamienić bilet PKP kupiony na 4 osoby, zamienić na 5 osób.
0: Czekaj,
1: to jest wyczyn.
0: Czekaj, kto się pojawił dodatkowy? Bo zaintrygowałeś.
1: Może ktoś jedzie na gapę?
3: Zabieram córki w niedzielę na zawody Shot the Hall.
0: Okay.
3: I miały jechać z dwoma koleżankami, ale ostatecznie dokopowały jeszcze jedną i jadą z trzema.
0: Super. No to słuchaj, to życzymy powodzenia. Ściskamy kciuki, kibicujemy. No.
1: Coś jeszcze w planach na poniedziałek?
3: Powiem, że kupowanie biletów na PKP to jest skomplikowana rzecz przez internet.
1: To prawda.
0: Tym bardziej gratulujemy.
1: Tym bardziej już nic nie musisz robić.
0: Wszystkiego pięknego poniedziałku. No i powodzenia raz jeszcze córeczce i koleżankom. Halo, dzień dobry. Tym razem kto po drugiej stronie? Halo, witam. Halo, dzień dobry.
4: Halo, witam. Dzień dobry.
0: Kogo witamy na antenie Radia Vox FM? Dzień dobry.
4: Siema.
0: Halo, jak się nazywasz?
4: Dominik.
1: Dominik,
0: gdzie jest poniedziałkowa energia?
4: Poniedziałkowa energia jest w Gdańsku aktualnie, ale tak naprawdę poniedziałek spędzę na zamartwianiu, bo kolega nie chcący łopatą jedynkę wybiło.
1: Najgorzej.
0: Matko
1: Boska. Kto jeszcze jedynkę celował? Nie można było trójki, łatwiej by było.
4: Nie chcą, czy to zrobił naprawdę.
0: No nic, no być może ubezpieczenie chociaż dobre masz, do tego ci życzymy. Zdrówka dużo, wszystkiego dobrego. Halo, dzień dobry, kto teraz po drugiej stronie telefonu? Halo? Halo?
5: Halo, halo.
0: Z kim mamy przyjemność, opowiadaj.
5: Z Wojtkiem.
0: Wojtek, co robisz w poniedziałek, co masz w planach?
5: Słuchaj, muszę się pochwalić dzisiaj, żona wróciła do pracy, musiałem dzisiaj się zająć naszą 14-miesięczną córką. Sam ją ubrać, odnieść do żłobka, nakarmić.
1: Wow!
0: Jak sobie poradziłeś? Znaczy ja jestem przekonany, że bezbłędnie, że wszystko poszło super.
6: Udało się.
0: No.
6: Udało się, ją do żłobka i koniec.
0: Brawo! Takich ludzi nam trzeba.
6: Dziękuję.
0: Powodzonka. Przekażemy żonie, że sobie poradziłeś. Słuchajcie, świetnie wam idzie w ten poniedziałek, ale jeżeli macie coś jeszcze do zrobienia i tak się martwicie, że może nie będziecie mieli siły, ochoty, chęci, to tak, żeby wam się chciało. Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu, ja tu ściszę w ogóle, bo teraz trzeba mieć, bez podkładu musi być. To musi wybrzmieć bez podkładu.
1: Tak.
0: Dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych takie święto, ono nazywa się, słuchajcie, Dzień
1: Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
0: No to proszę bardzo, to proszę bardzo, pierwszy śmiech. Ładny.
1: Zawsze Kacperkowy rozbrajacz.
0: Tak. Drugi śmiech.
1: Uśmiech w kierunku Waldusia.
0: To jest jeden z moich ulubionych. Kojarz go? Poczekaj. Zaraz się zacznie. O. A dla wymagających mamy, słuchajcie, piosenkę Techno ze śmiechu.
1: Nie wiem, czy wymagających to dobre słowo. Ale uśmiech pojawi się na pewno.
0: Oczywiście.
2: Żeby tak się chciało.
0: Dobrego poniedziałku. Udanego przede wszystkim. Niech wam się to, co zaplanujecie, wszystko się uda.
1: Trzymamy mocno kciuki.
0: Dokładnie.
1: Zobaczcie, ile już rzeczy udało się osiągnąć.
0: No.
1: Dziecko do żłobka ogarnąć.
0: Tak.
1: I łopatą jedynkę wybić.
0: I bilet PKP kupić. To nie są proste sprawy.
1: Jak oni dali radę, to i my damy.
0: Dokładnie.
1: 20 minut po 10. Gazebo. I like Chopin. Tak nas teraz będzie rozpieszczał.
0: A rozpływamy się w ten poniedziałek. Kawa sama się miesza. Papiery same się wypełniają. I łopata leci tam, gdzie nie powinna.

0: Do, kto mówi?
1: Ty mów. Albo mówimy razem w tym samym czasie,
0: Purple
1: albo nie mówimy.
0: Disco Machine.
1: Tak, tak. Substitution, to wszystko w Vox FM, 23 minuty przed godziną.
0: Milczeć w tym samym czasie też trzeba.
1: Tak.
0: Czekaj, bo mieliśmy o czymś mówić.
1: O pieniądzach.
0: Średnia pensja poszła w górę.
1: Czyja pensja?
0: No, Polaków podobno. Są nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. To nie jest, wiesz, to nie jest chmur wyczytane, tylko rzeczywiście podał Główny Urząd Statystyczny. Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w sierpniu 9 259 zł i 54 grosze.
1: Ile?
0: No tyle właśnie, tyle właśnie. Tylko pamiętaj, że jak coś idzie w górę, znaczy, że jest wyżej, znaczy, że ciężej trzeba
1: to sięgnąć.
0: Tak. Te wiesz, najwyższe szczeble tylko są w stanie to sięgnąć.
1: No wszystko,
0: a my
1: gratulujemy.
0: Tu znowu, to tam wiesz.
2: No. Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
10: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
12: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
15: Wojtek Hańczuk. Coraz bliżej do budowy kortów na Gorzowskim Zakanalu. OSIR szuka wykonawcy pierwszego etapu inwestycji. Przy Jaskółczej ma powstać 7 kortów, w tym jeden treningowy ze ścianką oraz parterowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego. Do tego trybuny. Szacunkowy koszt to prawie 3 miliony złotych. Inwestycja ma zostać wykonana do października przyszłego roku. Drugi etap to m.in. budowa 4 kortów pod dachem, do tego 4 korty do padla, boisko ze sztuczną trawą i 3 boiska do siatkówki plażowej. Wyremontować i zamieszkać? Od dziś można oglądać lokale, które urząd udostępnił mieszkańcom w ramach kolejnej edycji programu Mieszkanie za remont. Wystarczy umówić się w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. To 22 pustostany, które trzeba odnowić.
16: Jedne wymagają większego odświeżenia, drugie wymagają czasami przebudowy, na przykład zmiany sposobu ogrzewania, czyli są piece i przechodzimy na przykład na gazowe. To wszystko jest zwracane.
15: Mówiła Karina Kowalska z Urzędu Miasta. Urząd zwraca do 35 tysięcy złotych poniesionych kosztów pracy w gotówce. Pozostała kwota oddawana jest w obniżonym czynszu. Tor rolkowy w parku 750-lecia w Gorzowie zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
17: Ta nowa przestrzeń będzie sprzyjała zarówno rekreacyjnej jeździe, ale także takim bardziej sportowym aktywnościom, slalomów, piruetów, poskoki i innego rodzaju ewolucje.
15: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. Na realizację zadania wykonawca ma 3 miesiące. Wartość inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Powoli, powoli temperatura będzie szła do góry, ale dziś bez rewelacji maksymalnie 17, 18, 19 stopni. Mogą przytrafić się niewielkie opady deszczu. Zresztą w tym tygodniu na wysokie temperatury nie ma co liczyć. Absolutnie do końca tygodnia chłodne noce i w ciągu dnia właśnie lekko poniżej 20 stopni.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
11: Vox FM.
12: Vox FM.
0: Gorzów.
11: Gorzów.
13: Nie żyje jeden z mężczyzn postrzelonych w małopolskim Bukownie. Sprawca, jak informowaliśmy, został zatrzymany po obławie. Spotkanie dla pokoju i stabilności na świecie. Przywódca Chin złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj słońce, dzisiaj deszcz, a wkrótce śnieg. Załamanie pogody w Tatrach.
14: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 11 zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
13: Na początek tragiczny finał strzelaniny w Bukownie, niedaleko Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
15: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo całonocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
13: Przekazał nam Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten stwierdził, że jest sprawcą zdarzenia. Przed nim przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzny. Służby wyjaśniają okoliczności tajemniczego incydentu na poznańskim Junikowie. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
16: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu. Stwierdziliśmy także po rozmowach z kontrolerami ruchu lotniczego, a także innymi służbami, że w tym czasie i w tym rejonie w powietrzu nie znajdowały się żadne samoloty ani inne statki powietrzne.
13: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. W zdarzeniu tym nikt nie został ranny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
17: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
13: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Kwestie handlowe, globalne bezpieczeństwo i uregulowanie rozwoju sztucznej inteligencji. O tym w Stanach Zjednoczonych mają rozmawiać przywódcy USA i Chin. Wizyta Xi Jinpinga w Stanach rozpocznie się w środę i potrwa do piątku. W ocenie Pekinu rozmowy liderów mogą przyczynić się do pokoju, stabilności i dobrobytu na świecie. Załamanie pogody w Tatrach. Po pięknej i słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach śnieg. Według prognoz IMGW w górach może spaść do 10 cm białego puchu. Topór odradza jakiekolwiek wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik topru.
18: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegów, szlaki będą śliskie, ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
13: Ratownicy topru odradzają wyjścia w góry także z uwagi na nielotną pogodę. W razie jakiegoś wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy obecnej pogodzie i mocnym zachmurzeniu w górach ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Łebie najcieplej teraz.
14: O, ile?
0: No, 16 prawie. 15,5 można powiedzieć, tak zaokrąglając.
14: A w Zakopcu najchłodniej, bo tam takie prawie 8.
0: A, to zimno. To zimno.
14: Opady... To tam najłatwiej się gada o pogodzie, tak. Ale coś tam nie wychodzi.
0: Opady deszczu, czekaj, bo deszcz będzie.
14: Ale zawsze dzisiaj, najgorszy jest wiatr.
0: A to iskrzy dzisiaj. Po iskrzy, bo burze prognozowane. Olsztyn, Białystok, Suwałki.
14: O.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: 4 minuty po 11, poniedziałek.
14: Poniedziałek. No, to wystarczy.
0: I to jest... Postawmy tu kropkę.
14: Słuchajcie, robimy wszystko, żeby uratować ten poniedziałek.
0: Czekaj, czy Dawid Osysko jeszcze za godzinę przyjdzie, czy już nie?
13: Przyjdzie tutaj po urlopie, pełna energii i werwy, Małgorzata Łukowska.
14: W końcu!
0: Za robotę się w końcu weźmie.
14: I zrobimy pogodoskop.
0: Zrobimy pogodoskop, to za godzinę. A tymczasem dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
14: I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
0: Dawidzie, dobrej reszty poniedziałku.
13: Bardzo dziękuję.
0: I do jutra.

0: ważne pytanie. Chcecie mieć powód, żeby brzmieć tak? Chcecie?
1: Jeżeli odpowiedzieliście nie, to zwątpię was naprawdę. Słuchajcie, my możemy wam zrobić dzień dobry. Mało tego, wy możecie sobie sami zrobić ten dzień dobry, wchodząc na vox.fm.pl, no i pisząc, co wam robi dzień.
0: Kilogramy kawy, nie kwaśnej, nie fusiastej, eleganckiej, smakowitej kawusi, kawuni.
1: Dwa niebieskie, piękne kubeczki od vox.fm.
0: I słodziutkie mordoklejki.
1: Dokładnie. To wszystko dajemy za odpowiedź na jedno pytanie, co wam robi dzień. To może być całos o poranku, to może być przytulas dzieci, to może być jakaś miła pani w sklepie, która po prostu sprzedała wam dwie bułki i się uśmiechnęła.
0: O, a policzyła tylko jedną.
1: No,
0: może to wam zrobiło dzień. Pochwalcie się, dajcie nam znać na vox.fm.pl w zakładce konkursy, a my za godzinkę do kogoś zadzwonimy no i wręczymy to wszystko, o czym przed chwilą powiedzieliśmy.
1: Tak.
0: Vox.fm.pl.
1: Ale ładnie teraz zagramy. David Guetta, Sia, Beautiful People, to specjalnie dla was. A za moment też bardzo ładnie, ale to o miłości.
0: Klaudia się przyznała, że chodzi i cały czas śpiewa tę piosenkę, która będzie za moment.
1: Co się raz usłyszy, to już się nie odsłyszy.
0: Tak jest.
1: Tak, będzie gramy. Z Colim.

0: No wysoko, wysoko. Fly high. I na które miejsce doleciało tym razem?
1: A to trzeba wejść na vox.fm.pl, zakładka bestlista, albo w naszej aplikacji. Tam zobaczycie też, że to miejsce siódme.
0: Miejsce siódme, ale to też może być miejsce pierwsze i to, drodzy państwo, zależy od was. Tylko
1: jak
0: od
1: siódemkę
0: was.
1: Się dobrze wygnie, to wychodzi jedynka.
0: Tylko jeszcze trzeba zagłosować. I wyginać nic nie trzeba.
1: Znaczy wyginajcie głosy na vox.fm.pl i w aplikacji, a w piątek słuchajcie.
0: 17. Bestlista. Zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
2: Autopromocja.
3: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
6: Reklama.
7: Konrad Baranowski, dwa dni z różnorodną muzyką. Gorzowski Spleen Festival zaprasza 10 raz. Impreza odbędzie się 25 i 26 września. W tym roku koncerty odbędą się w 4 lokalizacjach. Muzyki posłuchać będzie można w MCK przy ulicy Hawelańskiej, jazz klubie pod filarami i tradycyjnie w klubach Magnetofon i Safe. Na scenach zespoły z Wrocławia, Trójmiasta, Warszawy, a także nowy gorzowski projekt muzyczny, mówi Bartosz Matuszewski, współorganizator festiwalu.
8: Mamy jak co roku dawkę muzyki ciekawej, oryginalnej, mało puszczanej w radiach, ale bardzo dobrej i przede wszystkim do odkrywania. No jakby jest to od samego początku festiwal, który zachęca do znajdowania czegoś dla siebie i odkrywania nowych gatunków muzyki.
7: Bilety cały czas to są do kupienia. Osoby do 18 roku życia mają wejście za darmo. Szczegółowy program 10. Gorzowskiego Spleen Festiwalu znaleźć można na Facebooku. Czym zajmował się Bernasz Kołodzieja albo Garncarz? Dowiedzą się tego dzieci, które wezmą udział w warsztatach Zapomniane Zawody. Organizuje je Gorzowskie Muzeum. Zajęcia odbędą się 27 września w Spichlerzu przy ulicy Fabrycznej. Początek o godzinie 12. Młodzi ludzie poznają tradycyjne rzemiosła i zawody, które przez wieki były ważną częścią codziennego życia, a dziś odchodzą w zapomnienie. Nie zabraknie także pracy plastycznej oraz karty zadań, dzięki którym zdobytą wiedzę będzie można lepiej zapamiętać.
9: Do końca tygodnia na termometrach w ciągu dnia w okolicach 17-19 stopni. Będzie trochę słońca, ale też pojawią się niewielkie opady deszczu. Ci, którzy już tęsknią za ciepłem, mam dla Was dobrą informację. Jeszcze we wrześniu będzie ciepło w Gorzowie w tym roku. Przyszły tydzień, początek przyszłego tygodnia, temperatura znów poszybuje powyżej 20 stopni i będzie dużo, dużo więcej słońca.
10: Vox FM Gorzów.
11: Robi dzień dobry.
12: Magia radia.

0: Reklama. Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
0: Reklama.
2: Vox FM.
0: Vox FM.
2: Gorzów.
3: Awaria tramwajów w Katowicach. Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną. Ogromne opóźnienie na pomorskich torach. To po śmiertelnym wypadku. Miał zabić 3-osobową rodzinę. Znany z brawurowej jazdy autostradą Sebastian M. Znów na sali rozpraw.
4: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM. Po urlopie witamy Małgorzatę Łukowską.
3: Dzień dobry.
4: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
3: A wiadomości zaczynam od ogromnej awarii tramwajowej w Katowicach. To potem jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała blisko półkilometrowy odcinek sieci trakcyjnej. Do zdarzenia doszło na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Wyjaśnianie przyczyn porannego śmiertelnego wypadku na torach w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
5: Około godziny 8.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o potrąceniu człowieka przez pociąg w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Straży Pożarnej, a działania służb są w trakcie.
3: Ruch pociągów na trasie został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Już dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię, mówi reprezentujący rodzinę ofiar mecenas Łukasz Kowalski.
6: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie to opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi. Prokuratura, jak przypuszczam, również nie ma dla niej ten materiał dowodowy. Również jest jasny, tak jak i dla mnie. Natomiast obrona. Dla niej zawsze te opinie dotychczasowe były niejasne i pewnie będzie chciała dzisiaj biegłym zadać jakieś swoje pytania.
3: Tymczasem obrona Sebastiana M. zaliczyła dziś wizerunkową wpadkę. Do mecenas Katarzyny Hebdy dołączyło 2 nowych adwokatów, ale jeden z nich musiał opuścić salę rozpraw. Okazało się, że mecenas wciąż jest pracownikiem spółki z grupy Azoty i nie może łączyć tych 2 funkcji. Przypomnę jeszcze, że do tragicznego wypadku na A1 doszło 3 lata temu. Biegli potwierdzili dziś, że Sebastian M. pędził wtedy ponad 300 km na godzinę. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekonują służby, to wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik żandarmerii wojskowej w Lublinie major Damian Stanula.
7: W wyniku konwoju czołgu, który znajdował się na platformie niskopodwoziowej, w wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu, w wyniku której lufa zahaczyła o znaki drogowe i uszkodziła te znaki. Nie był to błąd ludzki, była to awaria techniczna.
3: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Dodatkowe powołania do naszej kadry narodowej. Jan Urban zdecydował, że do reprezentacji Polski na pierwsze 4 mecze Ligi Narodów dołączą bramkarz Widzewa Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Na zgrupowaniu nieobecny będzie za to Filip Rózga. Przypomnę jeszcze, że w piątek w Warszawie zagramy z Bośnią i Hercegowiną. 3 dni później w Sztokholmie ze Szwecją, a 2 października z Rumunią znów na naszym stadionie narodowym. Jannik Sinner wciąż na czele rankingu ATP. Poza Włochem na podium są jeszcze Niemiec Aleksander Zverev i Hiszpan Carlos Alcaraz. Najwyżej z Polaków na 46. pozycji sklasyfikowany jest Hubert Hurkacz. W rankingu ATP kobiet 2 tydzień prowadzi Jelena Rybakina, za nią Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. Iga Świątek pozostaje na 9. miejscu. I jeszcze awans Mai Chwalińskiej w turnieju WTA w Singapurze. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do drugiej rundy. Kolejną rywalką Mai będzie zwyciężczyni pojedynku Ołyjnikowa-Wolf.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Długo na to czekaliśmy, ale w końcu możemy zapowiedzieć
9: Małgorzatę Łukowską tak
4: i pogodowską zamiast pogody.
3: Niesamowite emocje. W takim razie ja się skupiam, czekam na znak.
4: Znak?
3: Czekam na znak. Koziorożec.
4: A taki znak, znak zodiaku.
3: Nie, że ci mrugam okiem, tylko znak zodiaku.
4: Jaki znak, o co chodzi?
3: Ze swoich wielkich planów, drogi koziorożcu, musisz na razie zrezygnować, a może wcale nie byłoby warte to, tego zachodu, żeby w ogóle te plany jakoś tam sobie...
9: Dobrze.
4: Piękna układać. Myśl na poniedziałek. Nie tylko koziorożec, wszyscy się do tego dostosujmy.
3: To może coś jeszcze, co?
4: To poczekaj.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Wodnika.
4: Teraz gadaj.
3: No, nie umiesz, Klaudio, wybierać. Wodnika, no. Proszę. Sytuacja unormuje się dzisiaj. To, co w ostatnich dniach było dla ciebie kłopotliwe, teraz nagle zniknie. Lwy za to poznają swoją nową miłość. Chyba, że już jakąś mają, to trochę gorzej.
4: To trochę, to by przypał był, no, to wtedy nie, to wtedy nie poznawajcie.
3: A wagi oczywiście nie przejmuj się ludzkim gadaniem, Marek. I inne wagi.
4: Jakbym się w ogóle kiedykolwiek przejmował. 5,5 minuty po 12, Gosia Łukowska wraca o 13.
3: Fajnie was widzieć i słyszeć, wracam.
9: Ciebie też. Super, bardzo nie dobrze. Jedź więcej na urlop. Nie rób nam tego. Lepiej jak jesteś w robocie, jak wszyscy.
4: Dzień dobry. Koleżanka, świetna koleżanka.

0: To teraz. To ten moment.
1: Klik. VoxFM robi dzień dobry. No i sprawimy, że komuś ten poniedziałek,
0: radia,
1: tak, ten poniedziałek będzie piękniejszy. Jeżeli zgłaszaliście się na VoxFM.pl, no to sprawdźcie, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni.
0: Bo jest bardzo duża szansa.
1: Bo jak dzwoni, to my.
0: Że to właśnie.
1: Halo, dzień dobry, Klaudia Wasiluka, Reksikora z tej strony. Do Doroty chcieliśmy się dodzwonić, VoxFM.
2: Dzień dobry, witam serdecznie przy telefonie.
0: Cześć, Dorotka.
1: Dorotko, bo strasznie hałasuje tam tło twoje. Jakbyś mogła, bo chyba na głośniku jesteś, przyłożyć telefon do ucha, to będzie świetnie.
0: Czyli w pracy, jak rozumiemy.
1: No, to Dorotka, organizujemy ci teraz przerwę w pracy.
2: Teraz
1: już jest lepiej, już jest świetnie.
0: A czym się zajmujesz? Co to za głosy?
2: Jestem niestety w Holandii w pracy.
1: I czym tam na obczyźnie się zajmujesz, powiedz?
2: Przy cebulach, no jak to Holandia słynie, tylko z cebul, tak?
1: No właśnie, wszyscy mówią, że...
2: W większości z cebul.
1: No, Polska kraj cebul, ja to Holandia też, no właśnie. Dorotko, bo ty wysłałaś zgłoszenie i słuchaj, jakby ci to delikatnie powiedzieć, my nie wierzymy. Naszym zdaniem z sytuacji...
2: No niestety, ja też nie mogłam w to uwierzyć.
1: Z sytuacji...
2: Byłam po prostu w szoku, że poniedziałek pisze, mnie tak zaskoczył, właśnie... z taką miną podszedł do mnie,
1: no mów.
2: Że po prostu... Jak ja to mówię, bez kija nie podchodź. I takie przerażenie miał w oczach i mówi: Dorota, bo ja mam pytanie, a ja mówię, słucham. A on do mnie mówi, czy nie będzie to problem, jak w piątek będziemy mieć wszyscy wolne? Ja mówię, nie, dla mnie to nie jest problem. Mówię, i super, to jest dobry pomysł, ja mówię do niego. A on do mnie mówi, bo myślałem, że się nie zgodzisz, a jak ty się nie zgodzisz, to my będziemy musieć iść do pracy.
0: Dorota. Jak długo
2: zbierałeś szczęście? A co to... Dlaczego wyszłeś z takim incydentem, a on do mnie mówi, bo są karuzele przez cały weekend w naszej miejscowości. Tak zwany kermis.
1: Czytając wiadomość, pomyśleliśmy, że z sytuacji, które się nie wydarzyły, ta nie wydarzyła się najbardziej, ale teraz, no cień szansy na to widzę, no. Chyba przekonałaś.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że szef po prostu jednym słowem zrobił ci dzisiaj dzień dobry.
2: Bardzo, bardzo. Jestem mega zaskoczona.
1: Dorotko, co jak co, ale od szefa gorsi być nie możemy. Więc też tobie robimy dzień dobry. 3 kilogramy kawy. Takiej, wiesz, ziarnistej, do zmielenia.
0: 2 piękne niebieskie filiżanki od VoxFM.
1: No i jeszcze krówki, którymi zagryziesz kawę osładzające każdy dzień, który będzie tego po prostu wymagał, Dorota. To wszystko tobie wysyłamy.
0: Taki pakiet od VoxFM.
2: Super, leci bardzo wam dziękuję, ciebie. Super.
1: Dorotka, wszystkiego pięknego. Trzymaj się na tej obczyźnie i dobrego piątku zbliżającego się wolnego, no.
2: Tak długiego weekendu, super, bardzo
1: dokładnie.
2: Wam dziękuję.
0: Dzięki.
3: VoxFM robi dzień dobry. Dzień dobry.
0: Niektórzy szefowie od innych szefów to powinni się uczyć.
1: Dokładnie, notatki róbcie i wprowadzajcie w życie.
0: 22 minuty po 12. Blanka i Solo tymczasem lubiła tańczyć. Za moment.
1: Możecie się zgłaszać na voxfm.pl.

0: Ale dzisiaj można odpalić petardę, ale dzisiaj mamy okazję do świętowania. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Klapsa.
1: A!
0: No,
1: no, to można odpalić petardę. Tak. Ale ja nie o tym chciałam, bo 6098698 ktoś tutaj się bawi w magika, zobacz. Antena Vox FM.
0: Aha.
1: I na tle pięknego kosmosu.
0: O,
1: potraficie
0: no to
1: w takie
0: AI,
1: grafiki.
0: To AI jest sobie. No,
1: ale to źle?
0: Ja się czekaj, bo na kalendarzu się zatrzymałem. To jednak dzień kapsla był, nie klapsa. Każdy widzi, co chce, nie?
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Cafe d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
5: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: Reklama.
10: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Problemy z wodą większe niż się wydawało. Dzisiaj zaplanowano kolejne badania jakości. Póki co mieszkańcy Jarnatowa i Sobieraju, wiosek w gminie Lubniewice, nadal nie mogą korzystać z sieci wodociągowej. Woda nie jest przydatna do spożycia. W związku z tym kontynuowana jest dezynfekcja wodociągu. Do czasu zakończenia prac woda dostarczana jest beczkowozem. Codziennie w godzinach od 8 do 16. Przypomnijmy, w obu tych miejscowościach woda jest niezdatna do spożycia od 10 września. Co wykażą nowe badania? Do tematu będziemy wracać. Dla nas nie są potrzebne, bo szkodzą, ale dla przyrody są cenne. Nie niszczmy w lasach niejadalnych grzybów. Przede wszystkim rozkładają materię roślinną i zwierzęcą, ale nie tylko. Podczas grzybobrania nie wycinajmy ani nie depczmy takich grzybów. One pełnią ważną rolę w ekosystemie, mówi Urszula Kaczała z Lubuskich Lasów Państwowych.
11: Jednak dla wielu gatunków zwierząt takie grzyby są przysmakiem, a nawet mogą być lekarstwem. To jest ważna rola też takiego grzyba w ekosystemie. One też mają swoją rolę dla owadów.
10: W Polsce jest około 1400 gatunków grzybów jadalnych i 200-250 gatunków trujących. Te, które powodują śmierć, jest kilka rodzajów. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie przeczytać także na voxfm.pl. Deszcz popadał, no i teraz przez chmury próbuje przedrzeć się słońce. Trzymamy kciuki. Trochę się ochłodziło po opadach. 13 kresek. Ciśnienie 1021 hektopaskali, ale dobry ubiór, odpowiedni, można spędzać czas na świeżym powietrzu. Kierowcy rozważnie, bo w śródmieściu, w Gorzowie ruch wzmożony.

0: Bankomat. Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM.
9: Gorzów.
10: Gorzów.
12: Spowodował wypadek, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Sebastian M. znów stanął przed sądem. Są zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał do zamordowania premiera. Rowerowa ochotnicza straż humanitarna formuje się w Świdniku.
13: Na zegarach 13:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
12: Są zarzuty dla mężczyzny, który groził premierowi śmiercią. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie filmy z groźbami wobec Donalda Tuska, mówi rzecznik policji w Przemyślu Karolina Kowalik.
14: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
12: Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest nasz reporter Rafał Różycki.
15: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
12: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. Uszkodzenia szyb i wagonów. W niektórych miejscach widać dziury jak po strzale. Policja bada sprawę uszkodzonego pociągu kolei mazowieckich. Do incydentu doszło w sobotę wieczorem na stacji w miejscowości Sucha Żyrardowska koło Żyrardowa. Mówi młodszy aspirant Monika Michalczyk z policji.
1: Stwierdzono uszkodzenie 8 szyb zewnętrznych, na których były pęknięcia. Stwierdzono także uszkodzenia w postaci wgnieceń w wagonach.
12: Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Służby zabezpieczyły już monitoring ze stacji Sucha Żyrardowska. Teraz trwa szukanie sprawców. Na koniec jeszcze rowerowa ochotnicza straż humanitarna. Taka formacja powstaje właśnie w Świdniku na Lubelszczyźnie. Będzie to 15-osobowa grupa przygotowana do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Rower ma zapewnić sprawną mobilność, nie wymaga paliwa ani prądu, no i pozwala ominąć zatory drogowe. Podkreśla Maciej Lubaś ze Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów.
2: W tym wszystkim rower staje się po prostu środkiem transportu, który nie jest obciążony kryzysem. Nie ma benzyny, prądu, jest zator na drodze albo jest zniszczona infrastruktura, rower pojedzie. Nawet jeżeli ktoś nie ma możliwości pojechania, to może potraktować rower jako wózek do pchania.
12: Uczestnicy przejdą cykl szkoleń m.in. z udzielania pierwszej pomocy czy komunikacji kryzysowej. A w ramach projektu powstanie też poradnik pokazujący, jak przygotować rower do wykorzystania podczas ewakuacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Część druga pogodoskopu.
9: Naprawdę? Do zamówienia. No, zamówienie oczywiście. Jest tak, na pannę. Oczywiście, no. Już. Uwaga, skupiam się i dojdzie dziś do konfrontacji z pewną osobą, drogie panny, z którą od dawna nie mieliście na pięku, ale potem będzie miła niespodzianka.
13: Okej, okay, tak, kolejne zamówienie. Wodnik
9: jeszcze nie
12: wodnik,
9: mówić,
12: tak? Już się skupiam, sytuacja unormuje się dzisiaj, drogie wodniki. To, co w ostatnich dniach było dla was kłopotliwe, nagle zniknie.
13: Dobry horoskop, pogodoskop.
9: I jeszcze ryby miały być.
12: Jeszcze ryby. No to jest dodatkowo płatne. Spróbuj zorganizować sobie jakąś wycieczkę zamiast to druga rybo. Powinnaś odpocząć, a nabierzesz wiatru no to... w żagle.
13: O, właśnie, ryba, żagle, z jeziora do rzeki. Zapraszamy.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: To i tak sobie będziemy tak. płynąć, prawda? Przez ten poniedziałeczek.
13: A jeszcze znak taki Roger z Lublina. Mamy taki znak?
9: Roger z Lublina?
13: Przepraszam, Roger. Rak Roger.
12: Roger, ten dzień upłynie ci na flirtach i romansowaniu. Możliwe, że zamieni się to nawet w związek na dłużej, czego ci życzymy.
13: O, Raczek, coś tam szczypniesz dzisiaj. Dobre!
9: Nie trzeba przedstawiać, ale powiem. Arek Sikora.
13: Klaudia Wasiłuk.
9: Dzień dobry.
13: Gosia Łukowska, 14 wraca. Dzień dobry.

0: Ostatnie tygodnie to świetne wyczyny naszych polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
1: Opowiadaj.
0: A tam się dzieje, słuchaj, wiesz, że jutro jest ćwierćfinał?
1: No.
0: Ćwierćfinał, w którym Polacy zagrają z Niemcami.
1: O,
0: jutro kibicujemy, szanowni państwo, ale już dzisiaj rozpisują się wszyscy i na przykład, proszę bardzo, obserwowany jest nasz trener Wilfredo Leon. Słuchaj, on grzmi przed meczem z Niemcami.
1: Grzmi to znaczy mówi różne słowa.
0: Tak, a padło słowo na N, jak czytam w jednym z nagłówków.
1: Czekaj, jakbyś powiedział, że padło na K, to bym się domyśliła, o jakie chodzi. Jakbyś powiedział, że...
0: Tym bardziej, że chodzi o Niemców.
1: Były ochy i achy, to na przykład och, to też bym wiedziała.
0: No.
1: Ale na N?
0: Na N. To już nie są mecze. Poczekaj, bo to się nie da mówić na takim zwykłym. Mogę zmienić podkład?
1: Oczywiście,
0: poczekaj,
1: że możesz.
0: Poczekaj.
1: Absolutnie sobie nie przeszkadzaj.
0: Klik, pyk i teraz gramy to?
1: No.
0: Tak. To już nie są mecze. To jest walka! A ja do walki jestem zawsze gotowy. Wilfredo mówi.
1: No.
0: Uwielbiam to. Jesteśmy w takim dobrym momencie. Teraz już nie ma pytania, czy wy, czy my. Jesteśmy tylko my. Idziemy do przodu. Jestem... I tu pada słowo na N.
1: Na N.
0: Jestem nabuzowany!
1: Wow!
0: Grzmiał Leon.
1: To tego słowa bym na pewno nie obstawił. Miejmy tylko nadzieję, że w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
0: No, nie słowa, a czyny. Drodzy siatkarze, jutro dajcie im popalić.

0: dzień.
1: 27 minut do 14. Świetny moment na to, by zdobyć świata szczyt.
2: Każdy moment jest dobry. Zawsze szukamy tego idealnego, on nigdy nie nadchodzi, bo każdy moment jest dobry, żeby zdobyć świata szczyt.
1: Na przykład dla niektórych szczytem może być przeczytanie książki, a okazuje się, słuchaj, bo najnowsze badania pokazują, że osoby z pokolenia Z nie tylko więcej czytają, ale też coraz częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania czasu i nauki.
2: O, widzisz, rzędziaki, ładnie, super. Tak. A co z resztą? A milenialsi, a przepraszam, a boomerzy, ci wszyscy, i co, jak?
1: Pytałeś jeszcze, które to są osoby z pokolenia Z?
2: Właśnie, które to są?
1: Ale nas to nie interesuje, bo my jesteśmy Vox.
2: A, pokolenie Vox, tak, ładne.
3: Autopromocja.
4: Kochaj albo rzucaj.
3: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
4: Pokłóciliście się?
3: Chcesz go przeprosić?
4: Pawelec pomoże.
5: No ja bym chciała, żeby coś

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 8 200 8 600.
5: W handlu szczęście sprzyja odważny.
6: Potrzebujemy towaru
7: i pieniędzy.
5: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
14: ludzkie szczątki
13: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
14: Tajemnica, której nie da się zatopić.
13: Już w księgarniach.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Reklama.
21: Z dachu buchały płomienie, policjanci ewakuowali mieszkańców. Karolina Łopacińska-Wałciechowska, oto szczegóły. Nocny pożar w Skwierzynie, na szczęście nikomu nic się nie stało. W niedzielę przed godziną 22 pojawiło się zgłoszenie o pożarze kamienicy w Skwierzynie przy Przemysłowej. Płonęło poddasze i dach, ogień trawił drewnianą konstrukcję. Pierwszy zjawił się patrol policji, który wyprowadził piątkę mieszkańców. Dojechali strażacy, którzy musieli używać aparatów tlenowych, podali wodę na palące się krokwie. Pożar został opanowany, nie doszło do rozprzestrzenienia. Akcja zakończyła się około 1:30. Brało w niej udział w sumie 9 zastępów ochotniczych i zawodowych. Lubuskie talenty poszukiwane. Ruszy nabór wniosków na stypendia na nowy rok szkolny. Skorzystać mogą zdolni uczniowie klas 7 i 8 podstawówek oraz liceów. Więcej Sebastian Górny.
6: Uczniowie muszą spełnić kilka kryteriów. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów to co najmniej 5,31, a z trzech przedmiotów kierunkowych minimum 5,33. Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 7209 zł. Stypendysta nie może otrzymywać innego wsparcia. Wniosek należy złożyć elektronicznie przez generator, a potem wersję papierową. Nabór mija z końcem września. Uczniowie z północy regionu mogą wybrać się do biura zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie przy ulicy Walczaka 42.
21: Szczegóły i link do generatora na stronie lubuskie.pl. Stypendia otrzyma 237 młodych lubuszan, z czego 97 przypada na szkoły podstawowe, a 140 na licea. Więcej błękitu na gorzowskim niebie, a to oznacza więcej słońca. Powoli temperatura rośnie, ale trzeba być czujnym. Parasol mieć pod ręką, bo może co nieco pokropić. Taki to początek tygodnia, ale jutro już bez deszczu, trochę w kratkę, bo od czwartku znów krople deszczu. Tak to już bywa. Kierowcy rozważnie, bezpiecznie na drodze. Ruch wzmożony, mosty.
7: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
22: Kawusi? What is love?

0: Mama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl. Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Vox FM.
17: Vox FM Gorzów.
18: 13 lat bezwzględnego więzienia zapadł wyrok w sprawie zabójstwa noworodka. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będzie decyzja w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, a w hospicjum w Lublinie będzie można poczuć się jak w prawdziwym lesie.
19: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
18: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok w Sądzie Okręgowym w Łodzi usłyszała Ewelina P. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku miała urodzić dziecko w pustostanie na łódzkich Bałutach. Następnie włożyła noworodka do torby foliowej i zawiązała ją. Dziecko znaleźli policjanci. Prokuratura zapowiada apelację. Chce dla kobiety 25 lat pozbawienia wolności. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. Prawdopodobnie w tym tygodniu rozstrzygnie się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, którzy wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem przyleci też szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceszef MONU Cezary Tomczyk.
20: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. To znaczy, my gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa i na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
18: Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Ponad 100 poszukiwanych osób zatrzymali stołeczni policjanci. Wśród nich jest 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii, mówi podinspektor Marta Sulowska.
21: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych, gdzie odbywają zasądzone kary lub środki zapobiegawcze. W trakcie przeprowadzonych działań odnalezionych zostało 8 osób, również zaginione.
18: Podczas akcji policjanci sprawdzili ponad 600 domów i blisko 200 miejsc pobytu obcokrajowców. W działaniach brało udział ponad 700 funkcjonariuszy. Na koniec hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, które stworzy wyjątkową przestrzeń dla swoich pacjentów. W 11 salach, które przejdą remont, będzie można zobaczyć i poczuć prawdziwy las, mówi Rafał Paczos z hospicjum.
22: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Określone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, ptaków, szumem drzew, a w całości dopełni zapach z dyfuzorów, naturalne aromaty, olejki. To wszystko w salach chorych.
18: Każdy, kto chce wesprzeć finansowo realizację tego projektu, może dołączyć się do zbiórki. Szczegóły są na stronie internetowej Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
0: Vox FM Gorzów.
23: 3 minuty po godzinie 14:00. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na poniedziałkowe popołudnie razem z nami. September, Boys i Andrea Bocelli. Taki zestaw mamy dla was na początek godziny 14:00. Gramy.
24: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Andrea Bocelli, DNA, 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów o utrzymanie z Poznaniem, choć nie wiadomo jakim składem. Gazet Stal Gorzów liże rany po zwycięskim dwumeczu z Włókniarzem Częstochowa. Musimy się rozprawić z tym ostatnim meczem, bo naprawdę 50 metrów dzieliło nas od spadku. Z barażu wykluczony będzie Oskar Paluch. Wątpliwy jest udział Igora Korduna do siebie. Po piątkowej kraksie dochodzi także Adam Bednarz. Stalowcy przed spadkiem uratowali się naprawdę rzutem na taśmę w 15 biegu. Po pierwszym łuku na podwójnym prowadzeniu byli rywale. Anders Thompson zdołał wyprzedzić Jakuba Miśkowiaka, a na ostatnim łuku Rohana Tangeita. Australijczyk po stykowej sytuacji upadł na tor. Sędzia zdecydował jednak, że nie było tam winy Thompsona.
1: Jedna kontuzja, później 14 bieg, dwie kontuzje i w 15 biegu Anders uratował nam ten mecz. Ciężkie bardzo zawody, ciężkie, musimy to wszystko przeanalizować, poskładać. Zawodnicy muszą się wykurować, ci, którzy nie mają złamań.
0: Tak po meczu mówił Piotr Paluch, czyli nasz trener. Pierwszy mecz barażowy w Poznaniu w niedzielę. Godzina 19.30. Czekamy zatem.
2: To jest dzień z Vox FM.

26 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Za nami Migi, Lalunia. Gorzowski Dzień Sportu w arenie. W środę najmłodsi mieszkańcy spróbują swoich sił w 6 dyscyplinach. Data nie jest przypadkowa, bo 20 dzień września to właśnie jest europejski Dzień Sportu numer 1 z hashtagiem Be Active. No teraz te hasztagi są wszędzie. W Gorzowie hala wypełni się około 150 uczestnikami. Dzieci grać będą w siatkówkę, piłkę nożną, w piłkę ręczną, w badmintona, koszykówkę i futbol amerykański. Powstanie także strefa pierwszej pomocy. Nie zabraknie klubów i organizacji sportowych, czyli na przykład Stilonu Gorzów, Aurum Gorzów, Kangu Basket czy Grizzlies. Gorzowski Dzień Sportu w środę od godziny 10. Każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę. Promocja sportu wśród młodzieży zawsze na plus.

0: Felix and Jasmine Thompson, Ain't Nobody, 24 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, a po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie.
1: Reklama. Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
1: Reklama.
5: O utrzymanie z Poznaniem, choć nie wiadomo jakim składem. Gazet Stelgorzów liże rany po zwycięskim dwumeczu z Włókniarzem Częstochowa. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Z barażu wykluczony jest Oskar Paluch, który złamał rękę. Wątpliwy jest udział Igora Korduna. Do siebie po piątkowej kraksie dochodzi także Adam Bednar. Stalowcy przed spadkiem uratowali się rzutem na taśmę. W 15 biegu po pierwszym łuku na podwójnym prowadzeniu byli rywale. Anders Thompson zdołał wyprzedzić Jakuba Miśkowiaka, a na ostatnim łuku Rohana Tangeita. Australijczyk po stykowej sytuacji upadł na tor. Sędzia zdecydował jednak, że nie było tam winy Thompsona.
6: Jedna kontuzja, później 14 bieg, dwie kontuzje i w 15 biegu Anders uratował nam ten mecz. Ciężkie bardzo zawody, ciężkie, musimy to wszystko przeanalizować, poskładać. Zawodnicy muszą się wykurować, ci, którzy nie mają złamań.
5: Mówił po meczu Piotr Paluch, trener Stali. Pierwszy mecz barażowy w Poznaniu w niedzielę o godzinie 19.30. Krzysztof Cugowski udowodni, że wiek to tylko liczba. Koncert o takim tytule w niedzielę w Filharmonii Gorzowskiej. Były frontman Budki Suflera wystąpi z zespołem mistrzów. Bilety dostępne online. Artysta zaprezentuje przegląd całej swojej drogi twórczej. Gorzowianie usłyszą Sen o Dolinie, Martwe Morze, Cisza jak ta, Ratujmy co się da, Młode lwy, czy piosenki z najnowszej płyty Wiek to tylko liczba. Koncert w niedzielę przy 9 mus zacznie się o godzinie 19. Szczegóły na stronie Gorzowskiej Filharmonii. Chmury nie opuszczają gorzowskiego nieba, ale temperatura rośnie, bo słońce też się pokazuje, 16 kresek. No i co nieco może jeszcze pokropić, parasole miejcie w zasięgu ręki. Kierowcy, wiadomo, wycieraczki, sprawne światła i w drogę. Ruch wzmożony, niedługo godziny szczytu, więc cierpliwości i oczy już szeroko otwarte.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Dwie minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa. O 15.00 wiadomości Vox FM z kraju i ze świata, a w rytmie hitów wracamy z Bass Hunterem.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi Ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: I to nawet w poniedziałek.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Reklama.
2: Vox. Vox FM.
1: FM Gorzów. Gorzów.
3: 13 lat za kratami za próbę zabójstwa noworodka. Od tego zaczniemy wiadomości. Skrajna prawica wygrywa wybory w kolejnym niemieckim landzie. Powiemy też o coraz większych długach NFZ-u wobec świętokrzyskich szpitali.
4: A powiemy o tym wszystkim w wiadomościach Vox FM o godzinie 15. Powie konkretnie Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
3: 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Wtedy na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie. Potem włożyła je do foliowej torby i szczelnie zawiązała. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było skrajnie wychłodzone. Sąd uznał, że oskarżona 37-latka działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
5: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
3: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia. Prawdopodobnie będzie apelacja. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu Magdeburgii. To land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech. Mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
6: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
3: Wybory w Magdeburgii skończyły się z kolei katastrofą dla CDU kanclerza Friedricha Merca. HDC zdobyli niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie dostaną się do parlamentu jednego z landów.
6: W sondażach na szczeblu federalnym ona też traci. Pojawiały się badania, gdzie znalazła się na najniższym poziomie w historii, czyli poniżej 20%. No i to wszystko oczywiście budzi pytania o przyszłość kanclerza Merca, który też jest liderem CDU. A przypomnijmy, że nie jesteśmy nawet na półmetku kadencji, tej kadencji Bundestagu i kadencji tego rządu.
3: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym niemieckim landzie, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu. Największym dłużnikiem NFZ jest wobec Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, któremu zalega ponad 32 miliony złotych, mówi dyrektor placówki Marcin Martyniak.
7: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również na możliwości płacenia naszym kontrahentom, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
3: W trudnej sytuacji znajduje się też Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Tu kwota zadłużenia to prawie 28 milionów złotych, dodaje dyrektor szpitala profesor Stanisław Guść.
8: Jest to graniczna wartość. Niezapłacenie tych środków skutkuje utratą płynności finansowej, co stanowi już sytuację dramatyczną.
3: Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Godziny dzielą nas od startu 51. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Widzowie zobaczą dziesiątki polskich produkcji biorących udział w konkursie głównym, konkursie perspektyw i konkursie filmów krótkometrażowych, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
9: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
3: Uroczyste gala festiwalu startuje o 19:00.
1: 101,7
2: Vox FM Gorzów.
10: 4 minuty po godzinie 15:00. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Bass Hunter, Bebe Rexha i Faithless, a także Piękni Młodzi. Tak się muzycznie przywitamy po 15:00.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Visita Haribanta, mi spielali te dota.
13: A human.
12: visita här i väntan och spela lite Dota.
13: I feel your mind.

0: Piękni i młodzi, kocham się w tobie. Kwadrans po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, co się dzieje. Dzisiaj naprawdę dzieje się sporo. Most Lubuski zaczyna się korkować od strony zawarcia w kierunku Ronda Santockiego. W drugą stronę zresztą też ruch tak płynnie nie idzie. Tam roboty drogowe. Podmiejska również w kierunku Ronda Santockiego dość mocno uczęszczana. Ścisłe centrum Gorzowa dzisiaj wygląda następująco. Przy katedrze Standard postoicie na światłach na pewno. Przy dawnym kinie Słońce bardzo intensywnie, przy łaźni również, dodajemy dzisiaj też do tego zestawu Rondo Zgody przy Białym Kościółku oraz Rondo Kosynierów Gdyńskich plus Kosynierów Gdyńskich mniej więcej do wysokości Matejki. Słowiańska, Roosevelta Andrzejewskiego dzisiaj intensywnie, ale ruch jako tako idzie, powiedzmy. Na Manhattanie Rondo Gdańskie bardzo mocno uczęszczane przed właśnie Rondem Gdańskim jadąc w Walczaka w kierunku Różanek. Dalej już jest nieźle. Rondo Górczyńskie raczej ok. Rondo Barlineckie także. Wylotówki z Gorzowa wyglądają nieźle. Mamy informację, że na obwodnicy Gorzowa jadąc od węzła S3 przy Baczynie w kierunku Skwierzyny, tutaj doszło do jakiegoś wypadku, sprawdzamy to, ale weźcie to pod uwagę w razie czego. Hasło dnia: Podmiejska oraz Święto Niepodległości.
1: To jest dzień z Vox FM. Vox FM. Is this love?

Armin van Buuren i Sasha Everlasting, 26 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zajrzałem za okno, spojrzałem w niebo i ujrzałem orła cień. Nie no, żartuję, ujrzałem chmury. Z tych chmur jeszcze prawdopodobnie popada. Jednym słowem, czas na prognozę pogody. Mamy najnowszą, najświeższą i najbardziej aktualną prognozę na najbliższe godziny i dni. W nocy temperatury spadną poniżej 10, plus 9 to taki najniższy punkt na termometrach, ale w nocy temperatura odczuwalna będzie kilka stopni niższa. Jutro na szczęście zdecydowanie więcej słońca, maksymalnie 18 stopni, tak samo jak w środę. Dobra informacja jest taka, że jutro jeszcze tylko powieje, a pojutrze już ten wiaterek nam zelżeje. W czwartek powrót deszczu, 17 stopni, popada również delikatnie w piątek, 16 stopni tylko. Najbliższa sobota i niedziela odpowiednio 17 i 20 stopni. Kolejny tydzień zapowiada nam się za to właśnie z takimi 20-stopniowymi temperaturami każdego dnia, więc przyjemnie. Ciśnienie aktualnie 1021 hektopaskali, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo niekorzystne i takie pozostaną do jutra co najmniej. To jest dzień z Vox FM.

0: Tobi Romeo, Fly High, 22 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7. W rytmie hitów przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, bo dawno nie było. Posłuchajcie z uwagą, a my wracamy z duetem Vinaj i Lebedr.
1: Reklama. Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw. Sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Jedenastu na Rauszu za kierownicą na A2 w Lubuskiem. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W poniedziałek rano policjanci przeprowadzili zmasowane kontrole w rejonie punktu poboru opłat w Tarnawie Rzepińskiej. Najwięcej alkoholu w organizmie miał kierowca tira. W trakcie akcji sprawdzono 2,5 tysiąca kierowców. Policjanci ujawnili 6 osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości oraz 5 po użyciu alkoholu. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący zestawem ciężarowym, który miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy stracili prawa jazdy. Zatrzymano także kierującego z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów, który także poniesie konsekwencje. Gorzowski Dzień Sportu w Arenie. W środę najmłodsi mieszkańcy spróbują swoich sił w 6 dyscyplinach. Data nie jest przypadkowa, bo 23 września rusza Europejski Tydzień Sportu Be Active. W Gorzowie hala wypełni się około 150 uczestnikami. Dzieci grać będą w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, badmintona, koszykówkę i futbol amerykański. Powstanie także strefa pierwszej pomocy. Nie zabraknie klubów i organizacji sportowych. Stilonu Gorzów, Aurum Gorzów, Kangu Basket czy Grizzlies. Gorzowski Dzień Sportu w środę od godziny 10 do 13.30. Każde dziecko uczestniczące otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Zdrowo i Sportowo z Gorzowa. Po szczegóły możecie zaglądać na stronę i Facebooka wydarzenia. Godziny szczytu rozpoczęte. Ciężko w Śródmieściu, ciężko na Zawarciu. W sumie można powiedzieć wszędzie, ale są momenty, gdzie płynnie przejedziemy. Bez pośpiechu i nerwów przede wszystkim. Przypomnę, obwodnica północna, prace remontowe, ale także Piłsudskiego. Na początek chodniki, ale trzeba być tam czujnym. Pogodowo, słońce, chmury, odrobinę deszczu.
8: Vox FM.
9: Vox FM Gorzów.
8: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
10: Magia radia.

Time i Telegram, 12 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w Rytmie Hitów. Problemy z wodą większe niż się wydawało. Dzisiaj zaplanowano kolejne badania jakości. Póki co mieszkańcy Jarnatowa i Sobieraju nadal nie mogą korzystać z sieci wodociągowej. Woda nie jest zdatna do spożycia. W związku z tym kontynuowana jest dezynfekcja wodociągu. Trzymajcie się tam cieplutko.

0: Emigranci i na falochronie. 3 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Króciuteńka przerwa przed nami o 16. Wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy z Lady Gagą. Zatem bądźcie z nami na 101.7.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Reklama.
12: Vox FM.
13: Vox FM.
12: Gorzów.
14: W sprawie ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ogromna awaria tramwajowa w Katowicach. Jej usuwanie może potrwać nawet do jutra. Na koniec powiem o Światowym Dniu Alzheimera.
15: Na koniec wiadomości Vox FM o 16, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co konkretnie znalazło się w tym dokumencie.
16: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
14: A to był Mateusz Chłyston, dziękuję. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To potem jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki, mówi rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek.
17: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
14: Tramwaje śląskie informują, że usuwają blokowanie awarii może potrwać nawet do jutra. A więcej o zmianach w komunikacji miejskiej przeczytacie na stronie internetowej Śląskiego ZT. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu, mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci.
13: To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci nasze były szczęśliwe. To nasza obecność, nasze wsparcie, nasze dobre działania i ochrona ma im zapewnić właśnie to poczucie bezpieczeństwa.
14: A dane są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników, mówi kujawsko-pomorska kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
18: Taki hejt codzienny, który często jest niestety wśród rówieśników uprawiany, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się pewnymi niesprawdzonymi poglądami i dlatego tak bardzo nam zależy na tym, żeby podjąć różnego rodzaju kroki, akcje.
14: Kampania Dzieciństwo bez przemocy ruszy 5 października. A dziś Światowy Dzień Alzheimera. Osób dotkniętych tą chorobą przybywa z roku na rok. Opieka nad osobą z chorobą otępienną to duże poświęcenie, przyznaje pani Elżbieta z Bydgoszczy, której siostra zachorowała na Alzheimera.
19: Przyjeżdżałam do niej, żeby zrobić posiłek, żeby zjadła. No jest to trudne. Taką podjęłam decyzję, żeby jej pomóc. Bo mówię, no nie zostawię na lodzie siostry. Ciężkie dla mnie, bo ja jestem też po chorobie onkologicznej i wiadomo, z tyłu głowy mam swoją chorobę.
14: Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie żyje ponad 57 milionów osób z demencją, a każdego roku pojawia się niemal 10 milionów nowych przypadków.
12: 101
20: i 7
12: Vox FM
20: Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Krajowej Administracji Skarbowej i Dzień Kapsla. Mamy też Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, zatem uśmiechamy się.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

Alan Walker i Ava Max, Fate, 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Pierwsze śliwki, roboczywki, jak to się mawia, siatkarski stylon Gorzów poza podium turnieju w Toruniu. Problemem kadrowe braki. Na boisku zabrakło reprezentantów Serbii, czyli Lazara Marinovicia i Aleksandara Stefanowicza. Do zdrowia wraca ukraiński przyjmujący Ilya Kowalow, a do tego uraz złapał kolejny przyjmujący Jakub Czerwiński. Niebiesko-biali w półfinale przegrali z Czarnymi Radom po tiebreaku, a w meczu o trzecie miejsce ulegli pierwszoligowym gospodarzom CUK Aniołom Toruń 1-3. Rzeczywiście oby te śliwki i robaczywki pierwsze się trafiły, a później już niech idzie nam z górki.

0: Calvin Harris, Rihanna, This Is What You Came For, 25 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Falstart Kangurów, pogoń zaczęła się już za późno. Kangu Basket Gorzów przegrali na inaugurację drugoligowych rozgrywek w Jeleniej Górze z Sudetami 83-91. Podopieczni Marka Manikowskiego słabo weszli w mecz. Przegrali pierwsze trzy kwarty, do przerwy stracili 53 punkty aż. Rozmiary porażki udało się zredukować w ostatniej partii, wygranej 29-15. Najmocniejszymi punktami drużyny byli Paweł Kopacki i Jakub Dłoniak. Zwłaszcza wejście do drużyny pierwszego z nich mogło zaimponować. Do zespołu dołączyli w ostatniej chwili. Posypała się wysoka część składu z minionych rozgrywek. Więcej prezes klubu Andrzej Stefanowicz.
1: Norbert Grzegorczyk jest kontuzowany. Tomasz Urban, nasz najwyższy, powiedzmy dwumetrowiec, wrócił do Kołobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową na zdrowie i rozpoczął przygodę w Pogoni Basket Szczecin jako trener motoryczny.
0: Drugi mecz już w sobotę. Kangury podejmą Maksimusa Kąty Wrocławskie. Mecz w hali przy Puszkina. Początek o 16.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Culture Beat i Mr. Vain. 23 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, po niej wiadomości lokalne. Ostatnie dziś wydanie, zatem posłuchajcie z uwagą, a Zokaria zagra po wiadomościach.
1: Reklama. Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Reklama.
9: Ostatnie spotkanie i potem głosowanie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Kończą się dyskusje z mieszkańcami w ramach gorzowskiego budżetu obywatelskiego 2027. Dzisiaj rozmowa o dolinkach w szkole podstawowej nr 9 o 17.30. W tym roku zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego i mieszkańcy nie mogą już wycofywać swoich zadań. Podczas spotkań uczestnicy decydują, czy swoje propozycje łączyć z innymi w pakiety, czy iść do głosowania samodzielnie. W tegorocznej edycji o wszystkim decydują głosy gorzowian, mówi Alicja Jastrzębska z gorzowskiego magistratu.
10: Do zeszłego roku mogli wycofywać i zostawić zadanie tylko to, które się spakietowało i to, na które faktycznie będziemy oddawać głos. W tym roku już nie mamy takiej możliwości, więc te zadania wszystkie w różnej formie są poddane pod głosowanie, więc trzeba się bardzo skupić na oddaniu głosu.
9: Głosowanie w budżecie obywatelskim ruszy 28 września i potrwa do 12 października. Grut Santok, nominowany w plebiscycie Cuda Polski 2026. Organizatorem jest magazyn National Geographic Traveler. Czy Santok zostanie zaliczony do grona cudów, zadecydują internauci. Głosowanie trwa do 13 października. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Ideą jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Z każdego województwa wyłonione zostały 3 miejsca, które zawalczą o tytuł Cudu Polski. Link do głosowania znajdziecie na Facebooku Muzeum Lubuskiego. Do dzieła! Piętnaście stopni w Gorzowie, słońce, chmury, całkiem przyjemnie. No ale noc zapowiada się chłodna, bo ma być tylko 9 kresek na termometrze. I wtorek bez opadów z 18. Kierowcy, wy musicie uważać na utrudnienia, remonty dróg. Ulica Piłsudskiego, ruszyły prace, no i cały czas trwa budowa obwodnicy północnej.

Alessandra, Queen of Kings, kwadrans przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. W kalendarium gorzowskim mamy taką przyjemną datę. 25 lat temu w Gorzowie oddano pierwsze obiekty CRH Słowianka wraz z nowym fragmentem trasy średnicowej. To było wtedy lodowisko, kręgielnia i kawiarnia. Piękne to były czasy. Millennium, Day After Day, Buffalo i Jaxa Lee John. Tak zagramy.

0: ATB, you're not alone. 3 minuty przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
15: Dramatyczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyje chłopiec, od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też krajowy plan ewakuacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje plotki. A na koniec jeszcze Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który rusza dziś w Gdyni. Posłuchajcie.
16: Wiadomości Vox FM o 17 przed nami. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
15: Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
17: Zastano chłopca, który znajdował się pod autobusem. Strażacy z użyciem sprzętu specjalistycznego wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
16: To chłopiec w jakim wieku?
17: Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona, ale jest to chłopiec prawdopodobnie z 7 klasy, także może mieć 13-14 lat.
15: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w rozmowie z naszym reporterem Dawidem Olszewskim. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Ulica Mickiewicza, gdzie doszło do wypadku, jest zamknięta dla ruchu. Na miejscu pracują służby, które ustalają dokładne przyczyny tej tragedii. Nowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych?
8: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
18: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
8: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
15: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry, apeluje do turystów Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura. Ma być pochmurno, może bez opadów, więc też słońce nie spowoduje, że ta pokrywa śnieżna będzie w jakiś znaczący sposób uszczuplona. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
15: Jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do, uwaga, minus 8 stopni. Słoneczna pogoda i wyższe temperatury wrócą dopiero w przyszłym tygodniu. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami i rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
20: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowy Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
15: Mówi Anna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie.
16: Naprawdę?
15: Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
16: Konie są piękne, konie są piękne. A gdybyś ty miała przyznać nagrodę jednemu filmowi, który to byłby film i dlaczego mój?
15: Wiesz co, tak w ogóle generalnie?
16: Aha.
15: Ze wszystkich na świecie?
16: Nie, no w tym roku polskim.
15: O nie, sobie, bo wyjdę na ignorantkę.
16: Nie wyjdziesz.
15: Nie, wiesz co?
16: Bolek i Lolek.
15: To może Bolek i Lolek i Tola, trzecia wersja.
16: Wielki powrót. Co tam w pogodzie?
15: Wiesz co, 18 w Słubicach, 7 w Zakopanem. Duża różnica i deszczowo.
16: No wiesz, Słubice, Zakopane to jest kawał drogi. Dwa różne regiony w ogóle Polski. Czyli jaki to byłby film?
15: To byłby film tak. Dom.
16: Jaki dom?
15: Dom dobry.
16: Naprawdę? A to z tego roku jest film?
15: Właśnie chyba nie.
16: No fajnie. To wszystkiego... Dzień z Fox FM. A poczekaj, bo chyba, że ty nie mówisz o filmie.
15: Zaskoczyłeś mnie teraz.
16: Nie wiem, ale to...
15: To jest właśnie... Proszę państwa, nie koleżeństwo. Jak tutaj cię kolega dopytuje, ty się robisz blada, patrzysz na niego, a on nadal i ciśnie, i ciśnie, i ciśnie.
16: Tak. Aktorzy coś tam grają, coś tam maryzą, tam się nic nie dzieje. Mirami seksualna, Polo Vibes, Puls Miasta. Katarzynę przyciśniemy tutaj za pół godziny. Może coś zdradzi? A tymczasem gramy program To jest dzień, dzisiaj do 18. Dzień dobry.

0: O czym?
1: Będziemy nadal mówić o Gdyni?
0: Nie! Dobra, możemy mówić o Gdyni. Katarzyna Pilewska została, czyli który film?
1: Wiesz co? Tak. Wydaje mi się, że Hotspot.
0: Kto?
1: Hotspot.
0: Co to jest?
1: Taki nowy film.
0: No, ale co z nim?
1: Wiesz co, jest bardzo, bardzo dobry.
0: Super. Wiem, mam wszystkie płyty.
1: Tak.
0: Dzisiaj festiwal filmów fabularnych. A co nam się rozdaje? Jaka tam jest nagroda na film?
1: No, główna!
0: No, ale jakieś, nie wiem, jakieś zwierzę, nie wiem, łabądź.
1: Tak, ulew.
0: Naprawdę?
1: No.
0: A to nie tam u sąsiadów naszych w Berlinie?
1: Nie? Nie,
0: naprawdę
1: to lubię.
0: A w Berlinie niedźwiedzie?
1: Nie, tam orzeł. No,
0: nieprawda! Wiesz co? Przychodzisz i ludziom mącisz w głowie, zaraz ciebie znajdziemy.
1: Bo mnie wypytujesz tutaj po prostu bez wyprzedzenia.
0: Katarzyna Pilewska.
1: Chcę brzmieć mądrze, na mądrą.
0: Przygotowana.
1: Jak zawsze.
0: Przyjdzie za 20 minut. Idź już sobie.
1: Weszłam na rok 2024.

0: Metoda zatańczy za niełami. Dzisiaj program to jest dzień dłuższy do godziny 18. Zdrowia życzymy naszej trawce, naszemu Michałowi trawce, bo się rozchorował biedny. W ogóle jakiś sezon mamy taki grypowo-infekcyjny. Co drugi chodzi, chyba mnie jutro nie będzie. Wrzesień, proszę Państwa, w pełnej krasie, ale kończy nam się powoli. Zaczyna się październik, który jest jeszcze bardziej miesiącem grypowym, także myślę, że mamy to. Wyobraźcie sobie, że ktoś trafił 45 milionów złotych, no w grę liczbową wiadomo jaką. Rekordowa kumulacja rozbita. 45 milionów, dokładnie 44 miliony 794 855 zł ktoś wziął i wygrał. Ludzie drodzy, jak to się dzieje? Ja wam powiem, że jak ja bym wygrał, to nikomu nie powiedział, nikomu, ale byłyby znaki. Na przykład jakbym teraz tutaj do was przyszedł, prawda, i bym wygrał, to cały czas byłby brzęk monet i tu wszędzie byłyby banany.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Nie, szyszki. Zamienię to na szyszki, bo jednak jesień. Marzenia nie kosztują. 45 milionów. Pocieszam się tylko tym, że ten ktoś wygrał, bo ja nie grałem. DJ Babo Everybody z Colim za chwilę, z Zenkiem Martyniukiem i Ryder. 13 minut do 17.30 będą wiadomości, także sportowe.

0: Jennifer Lopez, Ain't Your Mama, 26,5 minuty po 17. Weronika pisze: dzień na tak, posprzątałam całą łazienkę. Nie pisz tego o mężowi, partnerowi, czy... Bo wiesz, w odpowiedzi będzie: znowu auto zarysowane. Za 3 minuty wiadomości.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
13: ludzkie szczątki
12: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
13: Tajemnica, której nie da się zatopić.
12: Już w księgarniach.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Reklama.
0: A na wiadomości Vox FM o godzinie 17.30 niezastąpiona Katarzyna Pilewska zaprasza już teraz.
16: Nawrocki zabiera głos w sprawie płatnych spotkań. Nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem, skwitował pytany przez dziennikarzy. Przypomnijmy, według medialnych doniesień prywatna fundacja miała organizować płatne spotkanie z prezydentem Polski. Zanim głos zabrał Nawrocki, doniesienia skrytykował już podsekretarz stanu jego kancelarii, uderzając tym samym w rząd i zwracając uwagę m.in. na deficyt budżetowy. Wielka akcja stołecznej policji, 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji. Miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
17: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
16: Mówi nam podinspektorka Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Nagroda Nobla będzie warta o 1 000 000 koron więcej, to znaczy o ponad 1 000 000 euro. Zdecydowała o tym Fundacja Noblowska. To najwyższa wartość nagrody w 125-letniej historii wyróżnienia. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni na początku października.
0: 1 000 000 więcej, tak? Chyba wezmę udział.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: stawką półfinału Mistrzostw Europy. O. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. O. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
18: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
16: Mecz Polska-Niemcy jutro o 18:00. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga.
0: Zauważyłeś, że wszyscy o Niemcach mówią, że mają na przykład dobrą zagrywkę, ale nikt nie mówi, że dobrze atakują?

0: To jest Ali Oaks i Lawinia, to jest Reasons w Vox FM, 22 minutki do godziny 18. Wcale, że nie przytarte auto, odpisuje Weronika, która posprzątała łazienkę. Wcale, że nie, posprzątałam sama z siebie, bo nadszedł ten dzień. Wiem, jaki to jest dzień, a to często miewam w soboty. Że ja ten, po prostu ten bałagan, żeby nie powiedzieć innego słowa na B, tak posprzątam, że głowa mała. Ale ponieważ jesteśmy w poniedziałek, cichosza. Jorgus Niebezpieczny, Will.i.am i Ewa Simons, This is Love. Już za chwilę.
1: Reklama. Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Vox FM. Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
7: Vox FM.
6: Vox FM robi dzień dobry.
8: Kawusi,

0: Reklama. Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Reklama.
10: Vox. Vox FM.
0: FM. Gorzów. Gorzów.
11: Szczyt Trump-Zełenski w Nowym Jorku. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Od niej zaczniemy wiadomości. Zajrzymy też na salę sądową. Lawina pytań obrony do biegłych w sprawie tragicznego wypadku na A1 na ławie oskarżonych Sebastian M. A na koniec jeszcze Gdyńska Rada Mężczyzn poszukuje chętnych. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołek Piłecki.
12: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa, to co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołek Biłecki.
11: Lawina pytań obrony do biegłych. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim od ponad 8 godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na ławie oskarżonych Sebastian M. Po pytaniach od sędzi do akcji wkroczyła obrona, która przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
13: Obrona zawsze te wątpliwości sama kreuje, sama szerzy, sama bazuje na hipotezach. Przedkładając prywatne ekspertyzy, jesteśmy świadkiem chwilami takiego zachowania, gdzie obrona próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym. Wręcz przeciwnie, sieje niepotrzebny ferment.
11: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło na A1 w okolicach Piotrkowa. O spowodowanie tej tragedii został oskarżony Sebastian M., który, jak twierdzą biegli, pędził z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechał tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. bezpieczeństwa będzie w tym roku szkolnym jednym z najważniejszych, podkreśla Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni do spraw edukacji. Miasto organizuje cykl szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie miasta. Poprowadzi je Wydział Straży Miejskiej Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Chodzi o to, by przygotować kierowników tych placówek na ewentualną konieczność ewakuacji czy schronienia, mówi Oktawia Gorzeńska.
14: Na początek to będą szkolenia dla kadry kierowniczej przedszkoli, szkół, placówek oświatowych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Mamy już tutaj zmapowane instytucje, które takie działania prowadzą. Zamierzamy też włączyć nasz Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w temat bezpieczeństwa i w ten sposób docierać również do nauczycieli.
11: Równolegle miasto poprowadzi też inwentaryzację schronów. 22 takie obiekty znajdują się w placówkach oświatowych. Połowa z nich została już odpowiednio sprawdzona. Się sprawami związanymi z kwestiami ojcostwa, zdrowia psychicznego, edukacji, przemocy czy równości płci. Gdyńska Rada Mężczyzn rozpoczyna nabór chętnych do pracy w drugiej kadencji. Ratusz poszukuje osób, które reprezentują różne grupy wiekowe, środowiska, zawody i doświadczenie życiowe. Co ważne, nie muszą to być tylko panowie.
15: Poszukujemy osób otwartych, społeczników, zaangażowanych we własnych środowiskach lokalnych. Takich osób, które wniosą nam świeże spojrzenie, dobre pomysły, rekomendacje, poszukiwanie dziury w całym, czyli takich miejsc, które mogłyby funkcjonować lepiej w tej naszej przestrzeni publicznej, którzy moglibyśmy zmienić po prostu na lepsze.
11: Mówi przewodniczący Rady Mężczyzn w Gdyni, mecenas Marcin Zawisza, a nabór trwa do niedzieli. Deszczowy tydzień przed nami i za nami. W tym momencie pada w całej właściwie Polsce, nawet na północnym wschodzie. Możemy dziś oczekiwać burz. Temperatury w nocy spadną oczywiście do 7 stopni na wschodzie, 9 w centrum i 9 na zachodzie. Najcieplej będzie nad morzem, 11 stopni. Deszcz będzie trzymał się nas również jutro, czyli we wtorek, w środę poza Kujawsko-Pomorskiem. No i tak do końca tygodni, nie będę tutaj kłamać, popada.
16: No a w tym momencie to chyba dla wszystkich wielkie gratulacje, że tyle poniedziałku już za nami. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, witam serdecznie. No i zapraszam do godziny 21, ale będzie dużo fajnej muzyki. I żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo, Enrique Iglesias, Be With You, już teraz w Vox FM. Za momencik Pitbull, Chris Brown, International Love i jeszcze Andrea Bocelli, DNA.

To jedno z tych nagrań, o którym można śmiało powiedzieć, że jest bardzo, bardzo nowe. Premiera w ubiegłym tygodniu w propozycjach do bestlisty, także ta piosenka się znajduje. To Luca Rossi i na pełnej w Vox FM w rytmie hitów. No właśnie, skoro bestlista została tutaj wywołana, no to przypomnę, że na naszej stronie voxfm.pl głosujemy oczywiście, bo w piątek o 17 kolejne notowanie bestlisty na antenie Vox FM będzie miało miejsce. A wszystkich fanów muzyki, którą tworzyli faceci w ilości sztuk 5, czyli tak zwanych boys bandów, proszę o odrobinę cierpliwości. No ale za chwilę legendarny przedstawiciel tego gatunku, czyli grupa Backstreet Boys i Everybody. Z nowości kaskada chwilę później, a teraz Vox FM Velvet i Chemistry.

0: przy takich melodiach to nawet w poniedziałek czas płynie szybciej. No ale zresztą mówmy się, jak Vox FM gra, to zawsze jest jakoś tak lepiej. Frag My Talk Awesome Miracle w Vox FM w rytmie hitów. Krótką przerwę sobie zrobimy, po niej oczywiście wracamy z graniem w muzycznym planie. Miley Cyrus, Flowers, Keanu Silva, King of My Castle. Zostańcie z nami. Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
8: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
9: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
8: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno, od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

na pokaz. To grupa MIG w Vox FM w rytmie hitów. No to teraz już do nowości wracamy. Nowości, nie nowości, czyli piosenki, która już kiedyś była, ale teraz została nagrana na nowo w jakże interesującej wersji. To jedna oczywiście także z propozycji do bezlisty Labak, Like a Prayer, już teraz w Vox FM.

0: Give i Sean Baker. Tak muzycznie kończy się ta godzina w Vox FM, punktualnie o 19, czyli już za chwilkę wiadomości, a po wiadomościach naturalnie zagramy dalej w rytmie hitów. ATC, Around the World, Kungs, Galaxy to muzyczni goście tuż po 19 w Vox FM.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: Vox FM, FM, Gorzów.
8: 37-latka usłyszała wyrok. Ewelina P. odpowie za usiłowanie zabójstwa noworodka. Od decyzji sądu w tej sprawie zaczniemy. W wiadomościach też nowy kierunek na gdyńskiej uczelni. Chodzi o studia dronowe. A na koniec jeszcze jesienne szczepienie lisów. Jest apel weterynarzy. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bełutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji, a w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
9: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
10: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
9: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
11: Sąd podzielił stanowisko prokuratury. Jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu, jest to usiłowanie zabójstwa.
9: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
11: Kara jest stosunkowo niska.
9: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
8: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Nauczą się, jak obsługiwać, eksploatować, ale też jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. W Gdyni 15 studentów Ameryki Akademii Marynarki Wojennej lada moment rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
12: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Oczywiście tutaj student niestety na pierwszym roku ma dużo teorii, to jest matematyka, fizyka. Natomiast rzeczywiście stawiamy na bardziej praktyczny aspekt, co wynika z tego, że posiadamy sporo tego typu obiektów. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi, jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również powietrznymi.
8: Mówi komandor Piotr Szymak, kierownik Katedry Automatyki Okrętowej na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW w Gdyni. W kolejnych latach liczba miejsc na kierunku będzie się zwiększać, a w poprzednich latach uczelnia uruchomiła także studia na kierunku logistyka, cyberbezpieczeństwo i informatyka. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta, mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycję tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał dziś zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas prowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
13: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
8: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Jak zapewni inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce tymczasem rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki nie zjedzą.
14: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
8: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolskim od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny. 16 stopni w tym momencie w Ustce i tylko 5 w Zakopanem. Bardzo duże różnice dzisiaj. Jak to będzie wyglądało w nocy? Temperatury spadną, za to wszędzie będzie padał deszcz. Jest spokojniej tylko na granicach województw, na zachodzie i na wschodzie. Jutro 17 stopni maksymalnie. Słońce będzie, ale będzie ono walczyło właśnie z deszczem, który utrzyma się aż do piątku.
0: Kolejna porcja wiadomości już za godzinę w Vox FM, a teraz już wracamy do grania. Tak jak zapowiadałem, ATC Around the World, już teraz, Kungs i Galaxy chwilę później, After Party także w naszych muzycznych planach. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Jeszcze raz dzień dobry. Do 21 zapraszam.

Tu Vox FM, oczywiście w rytmie hitów gramy w poniedziałek, dzisiaj 21 dzień września i Rehab z piosenką All My Life. Ale są takie melodie, które powodują, że nawet poniedziałkowy, no już można śmiało powiedzieć wieczór, staje się piątkowym wieczorem. Jak to zrobić? Haha, od tego są odpowiednie piosenki. Jakie piosenki zapytacie? A no choćby jak to nagranie Benassi Bros, Done, Hit My Heart. Już teraz w Vox FM, za chwilę Toby Romeo, a później z tych absolutnych nowości Lightback Luke i Asha, JJ Tribute.

0: Zdobyć świata szczyt to Sienicki, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz w Vox FM w rytmie hitów. No to króciutką przerwę sobie teraz zrobimy, a po przerwie nieco w czasie cofniemy się. Eruption, One Way Ticket, a później z nowszych nagrań Dwayne Chill, Never Never. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: I to nawet w poniedziałek.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko ciebie.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
11: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.

poniedziałkowy wieczór, jak każdy wieczór, jak nawet każda minuta doby, jak to w Vox FM w rytmie hitów oczywiście wypełnione są. Każde chwile, Fall i Changes, to właśnie to nagranie słuchaliśmy przed chwilą. Z nowości to już teraz zagramy Fast Boy i Music Sounds, a fanów Inny chciałbym zaprosić na za moment, bo jej wielki hicior Amazing także na naszej antenie się pojawi.

0: nie będę absolutnie taki złośliwy, żeby przypominać, ile ta piosenka lat ma. No, ale jak była hitem, to była hitem. Tak wielkim, że do tej pory z nami jest Antyk i Opa Opa na muzyczne zakończenie tej godziny w Vox FM. Już za chwilę godzina 20, punkt 20, u nas to oczywiście wiadomości. A po wiadomościach zagramy dalej. Fiat of Karaś, Tell It To My Heart.
1: Reklama. Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
7: Tysiące amerykańskich żołnierzy ma służyć w stałej bazie w Polsce. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach tragedia w Nakle nad Notecią. Nie żyje 13-letni chłopiec. A na koniec sport. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. Na co stawia trener? Posłuchajcie. Jest 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał dziś wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść pojutrze, ale jak poinformował dziś MON, zostanie przełożony na inny termin. I z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiemy na dziś?
8: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
9: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
8: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
9: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
8: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
7: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragedii w Nagle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w autobus. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski, który wie, co ustalili śledczy.
10: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
11: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
10: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
12: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
10: Dodaje Kamil Smoliński z Policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
7: Autobus został poddany oględzinom, ale ruch odbywa się już płynnie. Polacy nie mogą znaleźć pracy, a pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników. W badaniu Rzeczpospolitej ponad połowa firm stwierdza, że przez zmiany demograficzne nie może znaleźć specjalistów na wolne stanowiska. Zdaniem Andrzeja Strojnego z Instytutu Warsaw Enterprise problemem staje się tak zwane niedopasowanie kompetencji.
13: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
7: Rosnąć może za to popyt na pracowników fizycznych, w szczególności na specjalistów, takich jak ślusarze czy stolarze. Pracodawcy wśród najbardziej odczuwalnych skutków zmian w demografii wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy i presję płacową. Rekordowa pula dla tegorocznych noblistów. Jak zapowiedziała Fundacja Noblowska, wartość nagrody będzie najwyższa w 125-letniej historii. W 1901 roku laureaci dostawali ponad 150 tysięcy koron. W 2019 roku na przykład Olga Tokarczuk odebrała już 9 milionów, a teraz kwota będzie jeszcze wyższa. Ogłoszenie tegorocznych zwycięzców już na początku października. Tradycyjnie serię otworzy medycyna, a zamknie ekonomia.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Stawką półfinału Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel. Jaki jest więc plan na jutrzejszy mecz i jakie są atuty biało-czerwonych?
15: Nie jest łatwo nas złamać w przyjęciu, a nawet jeśli te piłki są przyjęte daleko od siatki, jesteśmy niebezpieczną drużyną w ataku.
7: Mecz Polska-Niemcy jutro o 18:00. 15 bramek padło w niedzielnych meczach Ekstraklasy. Imponujące zwycięstwo zanotował Lech Poznań, który pokonał Radomiaka Radom 5-1. W Białymstoku lepsza była Legia, która wygrała z Jagiellonią 3-1. Wyjazdowe zwycięstwo 2-1 nad Piastem Gliwice odniosła Pogoń Szczecin, a Wisła Płocka ograła 2-0 Zagłębie Lubin. W piłkarskiej Ekstraklasie przerwa na mecze reprezentacji. Mamy bardzo deszczowy tydzień przed nami. Deszczowy poniedziałek już właściwie zakończony. W nocy temperatury spadną do 7 stopni na wschodzie i tam akurat nie będzie padać, ale w pozostałych częściach regionu już popada. Jutro do 18 stopni maksymalnie i deszcz w całym kraju. W środę podobnie, tak naprawdę końca opadów możemy spodziewać się dopiero w sobotę. W niedzielę za to wysokich temperatur, więc musimy przetrwać ten tydzień.
0: Kolejne wiadomości w Vox FM już za niecałą godzinę, no a oczywiście do tego momentu w rytmie hitów będziemy się bujać. Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry. Filatov Karoš, Tele to My Heart, tak w Vox FM gramy już teraz.

To odpowiadam, że to nowość, jednocześnie propozycja do bestisty pod gorączkowy stan. No, nie życzymy oczywiście nikomu, ale tutaj ten stan to bardziej do miłości się odnosi. Konstanty, Drążek, Tańcula i Bremek. Nowość w Vox FM w rytmie hitów. A ze staroci, o, to już teraz największe gwiazdy muzyki Eurodance lat 90. Krótko mówiąc, mieszanka Love Message. Tak, gramy już teraz w Vox FM.

czasem to i do lat 80. warto się cofnąć, aby właśnie takich hiciorów podsłuchać. Always on my mind i Pet Shop Boys w Vox FM w rytmie hitów. To co, krótka przerwa, ale warto zostać z nami, bo Vicky Gabor już za chwilę w Vox FM.

Jest coś niepokojącego w tej piosence, ale właśnie ten niepokój jest niesamowitym magnesem. Fate to Alan Walker i Ava Max w Vox FM. Jeżeli jesteście ciekawi, kto za chwilę pojawi się na naszej antenie, to już tę ciekawość będę zaspokajać. Cyril, Stubble In, Robin Schulz, Take It Slow to z nowości. A teraz po polsku. Stachurski, typ niepokorny.

0: 21 wybije już za chwileczkę, a muzycznie na zakończenie tej godziny Ocean Drive i Duke Dumont. O 21 Vox FM oczywiście wiadomości, a za dzisiejszy czas serdecznie dziękuję. Jutro po 18 słyszymy się ponownie. Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Na Olkuszowej 52-latek jutro ma usłyszeć zarzuty. Od tragedii w Bukowinie zaczniemy wiadomości. W nich też odpowiedź prezydenta Polski na zarzuty o możliwości wykupienia spotkania z nim. A na koniec początek sezonu grzewczego. Przypominamy, do domu warto zaprosić kominiarza. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Na początek jednak tragedia w miejscowości Siodło. Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala, po tym jak na drodze łączącej Kielce z Zagnańskiem czołowo zderzyły się dwie osobówki. O szczegółach mówi Małgorzata Parkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
1: Droga w obu kierunkach może być zablokowana przez najbliższe godziny, a funkcjonariusze kierują kierowców na wyznaczone objazdy. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Wczoraj wieczorem w pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Jak informuje prokuratura, sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
3: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
1: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Prezydent Polski odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas krótkiej konferencji w czasie swojej wizyty w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent?
4: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
5: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
4: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu. Największym dłużnikiem NFZ jest wobec Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, któremu zalega ponad 32 miliony złotych.
6: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również na możliwości płacenia naszym kontrahentom, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
1: Wyjaśnia dyrektor szpitala Marcin Martyniak. Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla. Wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujniki?
7: Do roku wykonuję.
6: Raz do roku.
7: I piecyk gazowy również.
6: Czy macie coś takiego państwo w domu?
8: My nie, ale moi rodzice mają.
1: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. 16 stopni w Ustce, tam jest w tym momencie najcieplej i tylko 6 w Zakopanem. Ta noc będzie chłodna do maksymalnie 11 stopni na północy kraju, przez 9 w centrum i 6 na południu. Wszędzie mogą pojawić się opady deszczu, które będą nam towarzyszyły przez cały jutrzejszy dzień. Spokojniej będzie tylko na zachodzie, tam 17 stopni i bez deszczu, a w pozostałych województwach wszędzie popada i około 16.
9: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
10: Karolina Łupacińska-Wojciechowska, witam słuchaczy po drugiej stronie odbiornika i od razu rzucamy się w wir rozmowy, bardzo ważnej, bo mających w sumie bardzo wiele spraw do omówienia, a chodzi o Gorzowską Straż Miejską, nowe uprawnienia, ale także ściślone są powiązane z nami, mieszkańcami. Moim gościem jest Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskich Strażników.
11: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie.
10: Panie komendancie, No cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia. To taka świeżynka. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no łamią te przepisy.
8: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, w jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września doszła nowelizacja tego rozporządzenia, częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażników miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie. Ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest niszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy się stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
10: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. Chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze
8: tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór z tego co kojarzę, no i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. Tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeszycie bądź wyjście bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
10: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie
8: będzie to jedno z wielu zadań, które strażnicy interes realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych. No bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też no, myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
10: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków, no osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
8: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. No, możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18, jest to zakazane, no i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
10: Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
8: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
10: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
8: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwolskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
10: No dokładnie, bo WOT-owcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
8: punkt. Tak, ale cały czas to jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest zbudowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
10: Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
8: Tak,
10: coś chodzi o weterynaryjne jakieś
8: są to przepisy
10: dokumenty?
8: Weterynaryjne. takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej, drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mało mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
10: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
8: To są przepisy, które w dużej mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
10: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak, w której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina, aby miały jechać, tak?
8: Oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwwściekliźnie, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy. Jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
10: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
8: Tak, nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach, w środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzony.
10: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
8: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. Możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł. No i strażnik wydaje mu tutaj polecenie zaniechania, niezależnie od wyciągnionych konsekwencji prawnych, ale ktoś jest bardzo oparty, a czasami to się zdarza i tą swoją piesiadę chce kontynuować. Wtedy popełnia kolejne wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń. Tutaj postępowanie mandatowe jest do 500 zł. I akurat to jest przepis potrzebny, bo czasami w tych sytuacjach właśnie, o których wspomniałem, tych stricte porządkowych, związanych z zakłóceniem spokoju publicznego, no, zdarzają się osoby niesforne, które próbują przekonywać chyba nie tylko strażników, ale i całe społeczeństwo, że to one rządzą i mogą robić, co chcą, co nie jest prawdą. Nasze uprawnienia się kończą tam, gdzie zabraniają nam przepisy prawa i tam, gdzie w dużym uproszczeniu kończy się wolność drugiego człowieka. Także to jest przepis chyba potrzebny, bo dosyć często zdarzają się sytuacje, kiedy w szczególności osoby pod wpływem alkoholu utrudniają utrudniają wykonanie tych czynności i to jest taka dodatkowa kara, którą możemy wymierzyć, a gdyby nie było możliwości wymierzenia tej kary w postępowaniu mandatowym, to oczywiście będzie to dodatkowy zarzut przy skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu.
10: Rozumiem, czyli funkcjonariuszy publicznych trzeba słuchać, bo właśnie jeżeli ktoś w jakiś sposób tak nie słucha, nagabuje, a już nie daj Boże by miało dojść do jakichś rękoczynów, to już w ogóle, to już wtedy jest chyba inna w ogóle prawna ta, bo wtedy to jest napaść już wtedy na...
8: No, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to też wchodzimy w kwestię przestępstw, które chronią funkcjonariuszy publicznych przed takimi zachowaniami. Ja tylko to powiem jedną rzecz. Każdy ma prawo nie zgodzić się z oceną sytuacji funkcjonariusza publicznego bez względu na to, czy to jest strażnik miejski, czy policjant. Natomiast droga dochodzenia swoich roszczeń to jest generalnie drogą przed sądem. Natomiast no, muszę powiedzieć, że dużo czasu poświęcamy na takie samodoskonalenie strażników, żeby te działania, które podejmujemy, one się mieściły w granicach prawa. Prawa czasami nie da się stosować tak prosto od linijki. Jeżeli są wątpliwości, to one są wyjaśniane. Jeżeli tych wątpliwości nie da się wyjaśnić, to one są zgodnie z zasadą in dubio pro reo zawartą w przepisach procesowych prawa karnego, interpretowane na korzyść osoby. Natomiast to jest proces, który się odbywa w postępowaniu przed sądem, bądź można też zgłosić bezpośrednio do nas zastrzeżenia co do przeprowadzonych interwencji. Natomiast no, nie ma takiej możliwości, żeby w przypadku wydania polecenia ktoś się do niego nie zastosował. Stosujemy się do polecenia, uważamy, że ono jest niewłaściwe, to jest, możemy nie przyjąć mandatu karnego, sprawa jest kierowana do sądu i niezależny, niezawisły sąd ocenia rację dwóch stron. Natomiast no, nie może być takich anarchii, do takich zachowań anarchistycznych nie dopuszczamy.
10: To jeszcze tak zapytam właśnie o tą kadrę, bo tu już pan wspomniał, że 16 strażników właśnie, czy te nowe uprawnienia, to nie przydałoby się więcej osób? Kolejny jakiś etat? Jeden, dwa?
8: Bezpieczeństwo i porządek publiczny to jest pewna część funkcjonowania społeczeństwa, a Straż Miejska w tym zakresie jest częścią tego systemu, tylko częścią. To nie jest tak, że Straż Miejska odpowiada za wszelkie aspekty, które są związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Są inne formacje, są w różnym zakresie policja, w niektórych aspektach przeciwpożarowych Straż Pożarna, no różne podmioty. I to kwestia no, samorządu, w jakim, czy po pierwsze, czy w ogóle chce mieć Straż Miejską, bo ona nie musi funkcjonować, Straż Gminną, z tego względu, że pełne koszty funkcjonowania straży gminnych pokrywa samorząd. Czyli ta wielkość jest dostosowana do takich zadań, które są oczekiwane, jakie Straż Gminna będzie wykonywała. Bo tak jak powiedziałem, Straż Gminna może funkcjonować, w ogóle nie funkcjonować, nie ma takiego obowiązku i te pozostałe podmioty, które działają na rzecz porządku i bezpieczeństwa, musiałyby wykonać te zadania. Tak naprawdę samorząd, powołując Straż Miejską Gminną, wspiera porządek i bezpieczeństwo i wspiera też inne służby. I zakres tego nie jest ściśle określony przepisami prawa. Są gminy, które mają jednego strażnika i wiadomo, że w tym zakresie on wykonuje stricte tam już czynności tylko porządkowe. Są takie straże jak we Wrocławiu, które mają 340 etatów strażniczych, czyli tam nawet w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to by wychodziło, że jest 3-4 razy więcej niż w Gorzowie.
10: Ale nie przydałoby się jakieś kolejne etaty, tak na logikę, że tak powiem,
8: Gdybyśmy chcieli, żeby Straż Miejska wykonywała jeszcze więcej zadań związanych z porządkiem, to tak, ale to jest...
10: Nie czujecie się przeciążeni?
8: Znaczy nie. Pracy w zakresie porządku bezpieczeństwa jest dużo. No gdyby było więcej strażników, to pewnie tej pracy by nie zabrakło, ale też z punktu widzenia mocodawców czy decydentów, to też muszą dzielić budżet, też mają świadomość, że funkcjonują inne służby i uważają, że jakiś tam zakres porządku, który jesteśmy w stanie pomóc zapanować w mieście, jest wystarczający. A gdybyśmy chcieli więcej, no to są duże koszty. Koszty osobowe funkcjonowania dzisiaj każdej organizacji są duże. My na szczęście tutaj, mimo że nie jesteśmy dużą strażą, to nie posiadamy wakatów, czyli mamy wszystkie miejsca zapełnione. No i cóż, ważne jest też to, że jakby w ostatnim okresie funkcjonariusze od nas nie odchodzą do innych służb. To pozwala na pewną taką stabilizację i podwyższenie poziomu i kwalifikacji, i wiedzy, która się później przekłada też na jakość i efektywność pracy.
10: Rozumiem. To teraz, panie komendancie, przyszłabym do sytuacji, o których już pan częściowo wspomniał.
8: Jeśli mogę pani przerwać, bo mówiliśmy o uprawnieniach, a w tych enumeratywnych przykładach, które pani podała, zabrakło mi jednej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć.
10: Proszę bardzo, bo może nie wyłapałam.
8: Tak, no bo jakby do tej pory nie mieliśmy takich uprawnień, a jest to rzecz dosyć istotna. W ustawie, która reguluje ochronę zdrowia ludzi przed wścieklizną, jest artykuł 22, w zakresie którego nieprzestrzegania strażnicy też nabyli uprawnienia do nakładania mandatów karnych, a ten artykuł 22, on z tych chyba wszystkich artykułów jest jednym z ważniejszych, które zostały wprowadzone. Bo on, przepisy obowiązywały wcześniej, my nabyliśmy po prostu teraz uprawnienia. Natomiast ten artykuł 22 nakłada pewne obowiązki istotne, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego zabezpieczenia sanitarnego na właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, mówię to na podstawie tutaj autopsji i doświadczenia, gdyż często osoby do nas zgłaszają tego typu rzeczy. Pierwsze, jeżeli na terenie nieruchomości prywatnej znajdują się padłe zwierzęta, to obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Czasami często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, leży pies na drodze rozjechany czy inne zwierzę. Wiadomo, że gdzieś się dzwoni.
10: Ja tylko chciałam powiedzieć.
8: Przyjeżdża podmiot, który został wyłoniony przez gminę i go zabiera. I tak to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast ten artykuł 22 na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek, że jeżeli takie padłe zwierzę, nawet dzikie, padło u niego, to on ma obowiązek tutaj usunięcia tego zgodnie z przepisami prawa. Czyli trzeba do tego wynająć podmiot właściwy, który zajmuje się utylizacją zwierząt. To jest jeden ważny obowiązek w tym artykule 22.
10: Czy mogę do tego pierwszego
8: proszę,
10: jeszcze
8: proszę,
10: zapytać?
8: Proszę bardzo.
10: Bo pamiętam, że nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy właśnie, że, a to już dawno, że właśnie kot, który padł niedaleko przy kamienicy i taki mieszkaniec, który na przykład go widzi, bo tu mówimy o właścicielu posesji, ale jak jest na przykład właśnie kamienica, czy jakiś dom wielorodzinny.
8: Jeżeli mówimy o domu jednorodzinnym, to przypomnijmy.
10: To wiadomo, to tutaj, no wiadomo, jaki jest właściciel, ale jak jest
8: jeżeli
10: kamienica,
8: dom wielorodzinny, no to taki obowiązek ciąży na zarządcy nieruchomości. Może to być ADM, może to być wspólnota. Przypomnijmy tutaj, bo ostatnio też mieliśmy taką ciekawą interwencję na ulicy Moniuszki, kiedy u pana dosyć nieporadnego, no ale też wynikającego z pewnych uzależnień zadomowiły się szczury. Okazało się, że w tym budynku czterolokalowym, czyli było czterech właścicieli, nie był wyłoniony zarządca. A tutaj przepisy o własności lokali wymagają, aby w obiektach, w których tych lokali właścicieli jest więcej niż trzech, był wyłoniony zarządca. Jest to niezbędne z przepisów prawa, ale to też jest potrzebne do tego, żeby w przypadku różnych spornych sytuacji ta wspólnota, która w tym sytuacji była bardzo nieformalna, mimo że z przepisów prawa powinna ona posiadać zarząd, żeby mogła podejmować działania. Tutaj w tej sytuacji oczywiście Centrum Usług Wspólnych ze Strażą Miejską podjęliśmy działania, żeby pomóc tutaj. To mieszkanie zostało wysprzątane, została przeprowadzona deratyzacja. Natomiast my nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy umocowani do tego, żeby podjąć działania prawne w imieniu wspólnoty wobec tego mężczyzny, bo takie naruszenia zgodnie z tą ustawą mogą być przedmiotem wielu roszczeń, łącznie z przymusowym sądowym wykupem. Doraźną pomoc oczywiście tutaj ci państwo, ten pan otrzymał, natomiast nikt nie zastąpił uprawnień właścicielskich. No i tutaj był taki bardzo poważny defekt prawny, że ta wspólnota mimo obowiązku nie posiadała takiego zarządu. Ale tutaj mówiliśmy o padłych zwierzętach. Chciałbym zwrócić jeszcze na jeden element, który jest zawarty w tym artykule 22 omawianej przez nas ustawy. Chodzi o to, że właściciel nieruchomości ma obowiązek obowiązek zwalczania gryzoni, insektów, które znajdują się na terenie nieruchomości. Dlaczego ten przepis jest taki istotny? Dlatego, że jakby naszą przestrzeń prawną w tej materii regulują dwa akty prawne. Pierwszy, o którym już tu wspominaliśmy, czyli uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta. Ona wprowadza obowiązek deratyzacji na terenie określonych nieruchomości, określonych, to są między innymi wielomieszkaniowe zakłady pracy, w kwietniu i październiku.
10: No właśnie, dwa razy zawsze.
8: Tak, natomiast ten artykuł 22 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych wśród ludzi, on nie określa nam terminu. My mamy obowiązek zwalczać gryzonie, insekty, jeżeli one się tam pojawiają. Czyli jest to przepis jakby szerszy w stosunku do zapisów, które mamy w uchwale. I w związku z tym, że jest to przepis rangi wyższej, bo to jest przepis ustawowy, czyli on będzie stosowany jako podstawowy. Czyli dostaliśmy takie narzędzie do tego, żeby niezależnie od pory roku, niezależnie od rodzaju obiektu, bo w uchwale były określone obiekty, tylko wymienione, wymagać od właścicieli nieruchomości, aby dokonywali czynności związane z deratyzacją.
10: A jak będziecie właśnie to wymagać, panie komendancie? To będą jakieś, nie wiem, właśnie kontrole, jakieś...
8: Muszę pani powiedzieć,
10: czy po sygnałach
8: że...
10: dopiero?
8: Muszę pani powiedzieć, że tutaj w tym zakresie no, będziemy opierać się na informacjach, które do nas docierają, bo to są takie miarodajne. No, to nie będzie tak, że będziemy chodzić po 120-tysięcznym mieście i każdego sprawdzać indywidualnie. Natomiast tam, gdzie pojawi się problem, to będziemy egzekwować przestrzeganie tego przepisu, czyli konieczność przeprowadzenia tych działań deratyzacyjnych. No i mówię, on ma ten walor, że on nie jest ograniczony czasowo i nie jest ograniczony miejscowo. Tutaj ustawodawca wskazuje właściciela nieruchomości, a nieruchomość generalnie ma, każda nieruchomość ma właściciela, chociaż czasami pojawiają się pewne problemy, bo mamy takie nieruchomości na terenie Gorzowa, które pewnie zostały wykupione przez inwestorów mieszkających poza Gorzowem. Nie są one zagospodarowywane, czyli takie pewnie nabycie w celach typowo inwestycyjnych na przyszłość, w celu osiągnięcia korzyści. No i oni czasami zapominają, że właściciel nieruchomości, mimo że nie mieszka i mimo że gospodarczo jeszcze nie korzysta z tej nieruchomości, to ma pewne obowiązki, choćby usunąć odpady, które się tam znajdują. No, mimo że on nie zaśmiecił, to przepisy wymagają, żeby odpady usuwać z terenu nieruchomości. Czasami do tych nieruchomości przylegają chodniki, które w okresie zimowym, a mieliśmy prawdziwą zimę, od dawien dawna, na przełomie ostatnich lat, i właściciele nieruchomości muszą odśnieżać, usuwać lód z chodników, które bezpośrednio do tych nieruchomości przylegają. I tutaj zdarzały się takie, w dwóch sytuacjach były skierowane wnioski do sądu właśnie wobec takich właścicieli nieruchomości, którzy mieszkają poza Gorzowem, a tutaj no, zapominają o tym, że mają tą nieruchomość, a może po prostu nie chcą ponosić koszty. No, trudno mi wchodzić w motywację, natomiast my będziemy o tym przypominać.
10: No rozumiem, nowe uprawnienia to nowe zadania, no ale też dobrze wiedzieć, że czy wspólnoty, spółdzielnie bądź właściciele właśnie domków jednorodzinnych muszą teraz o tym myśleć i właśnie jeżeli pojawiają się jakieś gryzonie, insekty, muszą zadbać, żeby je po prostu, w cudzysłowie mówiąc, ogarnąć i się zająć nimi.
8: Zgadzamy się, tylko wykreślamy słowo teraz, te przepisy obowiązywały wcześniej, natomiast w tej chwili zostały dodane do uprawnień mandatowych Straży Miejskiej. Każdy powinien mieć świadomość, że po pierwsze ma taki obowiązek i to jest najważniejsze, bo chodzi o tutaj zabezpieczenie nas sanitarne, a po drugie, że no, strażnicy, jeżeli podejmą taką interwencję, to mają do tego teraz pełne uprawnienie.
10: Bo właśnie już nasza rozmowa trochę trwa, że moim gościem jest pan Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie. No i teraz przejdziemy do tych też takich bieżących spraw, w sumie trochę zahaczając o wakacje, bo chciałam zapytać, bo mieliście dużo pracy na skwerach różnego typu, kwadrat tutaj się wybijał, a propos właśnie już wspomnianych przez pana nadużywających alkoholu osób. Mieliśmy informację, było chyba około setki tych mandatów i tu właśnie był taki, trochę się bój toczył, bo właśnie dowiadywaliśmy się, czy to są właśnie osoby bezdomne, czy to jednak są mieszkańcy, którzy gdzieś w okolicy mieszkają, a po prostu spożywają ten alkohol i tu właśnie się okazało, że to właśnie nie zawsze są bezdomni. Ale chciałam zapytać właśnie o ten taki, nie wiem jak to nazwać, nawał tych mandatów, bo to chyba było dosyć dużo.
8: Jeśli chodzi o przekrój taki społeczny tych osób, które popełniają wykroczenia na skwerach, które znajdują się w Śródmieściu i na Nowym Mieście, to głównie chodzi o skwer 31 sierpnia 1982 roku i kwadrat, to no i tak można powiedzieć, że ten mur zabytkowy tutaj na ulicy Jagieły to takie trzecie miejsce uzupełniające, aczkolwiek te osoby rozchodzą się po całym Śródmieściu, bo wraz z remontem ulicy Sikorskiego przybyło tam infrastruktury, ławek. Oprócz tego, że korzystają z tego wszyscy, to również osoby, które naruszają przepisy prawa, co chciałem podkreślić. Bezdomność nie jest stanem, który podlega pod naruszenie jakichkolwiek przepisów. Dopiero zachowanie osób może te przepisy naruszać. Jeśli chodzi o tę strukturę, to faktycznie część jest osób bezdomnych, ale i powiem, że to jest chyba raczej większa część osób, które przebywają na tych skwerach i też w niektórych sytuacjach popełniają wykroczenia. To są osoby, które mieszkają najczęściej w Śródmieściu, ale nie tylko. Oprócz tych, tutaj mamy do czynienia najczęściej z takimi wykroczeniami jak spożywanie alkoholu, załatwianie potrzeb fizjologicznych, zaśmiecaniem. I ja muszę powiedzieć, że tutaj mimo, że mamy te możliwości kadrowe dosyć ograniczone, to w zasadzie jeśli chodzi o centrum, to jeśli chodzi o pierwsze, drugie zmiany i weekendy, w zasadzie zawsze był tam patrol. Czasami odbywało się to kosztem innych osiedli, gdyż no, zapewnienie takiego no, prawie ciągłego dozoru, bo ten ciągły dozór to też wiąże się z tym, że czasami kogoś trzeba wywieźć do ośrodka pomocy osobom nieszczęśliwym i przez pół godziny czy przez godzinę tego patrolu nie ma, bądź zgłoszenie jakiejś interwencji w centrum, czyli jeżeli jest patrol w jednym miejscu, to nie może być w każdym, ale staraliśmy się i zapewnialiśmy prawie, znaczy nie prawie, ale ciągły taki patrol w centrum miasta. Natomiast czy to rozwiązywało wszystkie problemy? Nie. Nie rozwiązywało wszystkich problemów, mimo że tutaj też policja aktywnie brała udział w zwalczaniu tych wykroczeń. Jeśli chodzi o Straż Miejską, to tak przed przyjściem do pani zerknąłem na statystykę, to tych takich wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu i pokrewnych, o których mówiłem, to takich interwencji było około 2000, czyli podjętych tylko przez strażników miejskich. To jest bardzo dużo.
10: Ale w okresie tym letnim, czy całościowo?
8: Od 1 stycznia, ale no tak musimy powiedzieć, że tak naprawdę ilość tych wykroczeń wzrasta od kwietnia, maja. Od stycznia, luty, marzec tak. No ale też mieliśmy do czynienia z taką dużą grupą, która nie spożywała alkoholu, zażywa substytuty środków odurzających. Używam słowa substytuty, gdyż były to ogólnodostępne, legalne środki chemiczne. I nawet tutaj w dwóch przypadkach tutaj zostały zabezpieczone, przekazane policji, ale okazało się, że nie są to środki odurzające zabronione przez ustawę o zwalczaniu narkomanii. No i one dosyć taki zły obraz w centrum wytwarzały, mimo że tak naprawdę to nie popełniały wykroczeń. To znaczy w większości sytuacji nie popełniały wykroczeń. Taka dosyć duża grupa, 5-6 osobowa, bo praktycznie nie spożywała alkoholu. Te środki, które używali, nie były zabronione, no ale jednak siedzieli. No i często jest tak, że te osoby, no niestety, no to nie jest dzielnica Wilanów. Przekrój społeczny w Śródmieściu, on się zmienia, no ale też mamy takie osoby, które no, nie zawsze chcą się parać pracą. Często borykają się z uzależnieniami. One też korzystają z tej przestrzeni. W takim zakresie, jak one naruszają przepisy prawa, to te interwencje są podejmowane. To jest 2000 interwencji. Ale często są też takie sytuacje, że one po prostu siedzą, co nas trochę może irytować, ale nie naruszają przepisów prawa.
10: Ale właśnie z tą grupą coś się zadziało? Bo jeżeli to nie stwierdzono, tak, że tam są te środki zakazane, to coś z nimi mimo wszystko się udało zrobić? Czy oni tam siedzą, będą siedzieć?
8: No, Centrum Usług Społecznych, tutaj pan Tomasz Mańkowski, pełnomocnik prezydenta do spraw uzależnień, próbują stosować środki, które są w zasięgu do zachęcenia do tego, żeby skorzystali z różnego rodzaju terapii, no ale też nie jest to łatwe. Im się udaje część tych osób zachęcić do tego, żeby skorzystali z pomocy, no ale nie wszystkich. A też te narzędzia prawne, które mamy, no, są w tym zakresie ograniczone. Państwo demokratyczne pozwala swoim obywatelom trudzić się legalnymi środkami. I jakby one w moim poczuciu, bo często byłam w centrum, miały główny wpływ na taki obraz. Tak jak powiedziałem, my te działania będziemy kontynuować. Czy tylko uda się siłą rozwiązać problemy społeczne? Na pewno nie. To jest wiele czynników, wiele funkcji, które musi się powoli zadziać skutecznie, aby sytuacja uległa poprawie. Aczkolwiek też muszę powiedzieć, to dobrze, że wszyscy obserwują, co się dzieje w centrum, że zwracają uwagę, że dobrze o tym media piszą, ale też muszę powiedzieć, że prawda jest taka, że ja tutaj w Straży Miejskiej mam przyjemność pracować lat już 16. I muszę powiedzieć, od sytuacji, której tutaj zastaliśmy 10-12 lat temu, to sytuacja uległa naprawdę poprawie. Znaczy, ja absolutnie nie mówię, że jest idealnie i że te osoby nie popełniają wykroczeń, że nie spożywają alkoholu. Te, które tam tutaj mieszkają i one traktują ten skwer, tak jakby traktowały kilkadziesiąt lat temu jako swoje miejsce. Natomiast naprawdę, jak sobie przypominam sytuację sprzed 80 lat, to tych zjawisk było więcej i wyglądało to dużo gorzej. A my, i ja tutaj jestem w kontakcie z kierownictwem policji, będziemy dokładać starań, żeby minimalizować te zjawiska, ale to nie jest tylko kwestia kar, bo też musimy mieć świadomość, że w przypadku osób bezdomnych nakładanie mandatów karnych mija się z celem, bo cała procedura kolejna będzie taka, że jeżeli ten mandat nie zostanie zapłacony, a jeżeli on nie będzie gotówkowy, to nie zostanie zapłacony i trafi do komórki egzekucyjnej, to która ma ograniczenia w zakresie ściągania. Jeżeli ktoś nie posiada dochodów, bądź te dochody są niskie, to nie będzie możliwości nigdy ściągnięcia takiego mandatu karnego. My w sytuacjach skrajnych, kiedy mamy już do czynienia z agresją, kierujemy wnioski do sądu w celu i żądamy jako oskarżyciele publiczni takie kary ograniczenia wolności. To jest kara przewidziana w kodeksie wykroczeń. Polega na nieodpłatnej pracy na cele publiczne. No ale tutaj, żeby sąd taką karę zastosował, ono jest traktowana w takiej hierarchii kar za wykroczenia jako dosyć drastyczna, no to musi też dojść do już takiej zakłócenia spokoju permanentnego z dużą głosą złośliwości. I takie wnioski kierujemy, ale nie da się takich wniosków kierować w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z bardzo drobnymi wykroczeniami.
10: No to jest właśnie poważny problem i taki trochę patowy właśnie, bo z jednej strony, jeżeli ktoś zakłóca, źle się zachowuje, nakładany jest mandat, ale jest to osoba, która właśnie żyje jak żyje, nie ma dochodów, no to tak jakby koło się zamyka, ale no właśnie, tu faktycznie streetwalkerzy i ta część społeczna, czy właśnie wydział, instytucje powiązane mogą chyba jak najbardziej w tym zadziałać.
8: Mogą i pracują, proszę mi wierzyć, że pracują.
10: No wiemy, bo tu Tomek Mańkowski opowiadał.
8: Natomiast musimy też mieć świadomość, że jeśli chcemy, jakby nie chcę używać konkretnych cyfr, bo nie mam na to danych statystycznych, ale na pewno większość tych, nazwijmy to, patologii czy naruszeń prawa, one jest związane z uzależnieniami. I w terapii jest to podstawowa zasada. Jeżeli kogoś się nie uda przekonać do tego, żeby on sam nie zrozumiał i nie miał chęci do tego, żeby sobie pomóc, tu tego, jeżeli go nie doprowadzimy do takiego stanu, to go nikt na siłę nie przekona. Owszem, przepisy prawa przewidują obowiązkowe w sytuacjach bardzo skrajnych, no ale proszę mi wierzyć, że to rzadko kiedy kończy się powodzeniem. Jeżeli nie uda się dotrzeć do nich w sposób taki, żeby oni zrozumieli, że terapia może im pomóc. I tutaj to jest praca, którą będziemy my wykonywać i będą wykonywać służby społeczne i nie ma drogi na skróty. To jest tak, jakby ktoś chciał powiedzieć, że komuś przeszkadzali osoby o czarnej karnacji w Stanach Zjednoczonych. No nie. Odziedziczyliśmy sprzed kilkudziesięciu lat pewien przekrój społeczny i nad nim pracujemy i moim zdaniem ta sytuacja mimo wszystko ulega poprawie i to będzie praca na dalsze ewolucyjne lata. Nie ma drogi na skróty, więc więcej patroli nie rozwiąże problemów uzależnień. To jest systematyczna praca, którą musimy wszyscy wykonać.
10: Zgadzam się dokładnie, to jest bardzo szeroki problem. Panie komendancie, to teraz bulwar i czy tu jakieś problemy właśnie z piciem alkoholu? Coś się zdarzało? Wakacje, no ten okres taki imprezowy, wydarzeń.
8: Ja tutaj już chyba u pani miałem przyjemność mówić, że ze względu na takie nasze możliwości kadrowe, jakby my zajmujemy się porządkiem na bulwarach, na pierwszych i drugich zmianach, również w soboty, w niedzielę, jeśli chodzi o godziny wieczorowo-nocne, to tutaj policja. No i tak, to są, znaczy generalnie mamy tutaj uchwałę Rady Miasta zezwalającą na spożywanie alkoholu niskoprocentowego od godziny 19 do 4 rano. Zdarzają się osoby, które tutaj spożywają alkohol oczywiście w ciągu dnia i tutaj to jest jedno z zadań, które realizują strażnicy w centrum miasta. Tak jak mówiliśmy, tutaj kwadrat, mówiliśmy skwer 31 sierpnia. To jest również bulwar, to są ławeczki tutaj wzdłuż ulicy Sikorskiego, to jest Park Wiosny Ludów i tych miejsc można by tak wymieniać. Park Siemiradzkiego. W samym centrum byśmy wymienili kilkanaście, gdzie znajdują się amatorzy spożywania alkoholu w miejscu publicznym, tylko do bulwaru musimy dodać, że tutaj między 19 a 4 jest to legalne. W ciągu dnia podejmujemy interwencje. No i tutaj przypomnę, że tych interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu i tych pokrewnych wykroczeń przeprowadziliśmy w tym roku od 1 stycznia około 2000.
10: I teraz druga sprawa też bardzo ważna. Śmieci, zaśmiecanie. Czy tu ciągle jest ten problem, macie zgłoszenia, działacie? Ja nawet ostatnio też informowałam, że jakieś były zaśmiecenia garaże warszawska, ale pewnie też inni mieszkańcy zgłaszają takie rzeczy?
8: Zgłaszają, ale też mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich lat tych zgłoszeń było troszeczkę mniej. Tutaj sytuację pewnie poprawiło to, z czym nie wszyscy się do końca zgadzają, ale kilka lat temu została zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ona zmieniła stan prawny. Wcześniej było tak, że każdy właściciel nieruchomości podpisywał sobie umowę z firmą, która wywoziła odpady i było tak, że albo podpisywał, albo nie podpisywał. Ta zmiana, ten obowiązek przerzuciła na gminy. Gminy podpisują umowę i bez względu na naszą wolę każdy z nas otrzymuje pojemniki na odpady, oczywiście z decyzją o ustaleniu opłaty i każdy te pojemniki ma i ma możliwość wyrzucenia. Czyli mimo, że nad pewnymi rozwiązaniami, do pewnych rozwiązań niektórzy podchodzą krytycznie, to jest życie, to pewnie rozwiązania będą ewoluowały. Natomiast samo rozwiązanie jest bardzo dobre, bo ono każdemu po pierwsze dostarcza pojemniki na odpady, po drugie bez względu czy zapłaci czy nie, to jest kwestia już postępowania egzekucyjnego. Każdy ma możliwość wyrzucenia tych odpadów, ma możliwość wywiezienia do przyłków odpadów na przykład budowlanych i mi się wydaje, że od wejścia tej ustawy tych sytuacji jest mniej. Owszem, zdarzają się jeszcze takie osoby. Chyba nawet większym problemem niż tworzenie dzikich wysypisk śmieci, które się zdarza, jest to, że jeszcze nie wszyscy mają świadomość, jak postępować z odpadami, które wytwarzamy, czyli na przykład z odpadami budowlanymi, czyli jakiś gruz, czyli jakieś wanny, jakieś muszle ustępowe. To wszystko są odpady budowlane i tego nie powinniśmy wyrzucać do altan śmietnikowych, tylko to są rzeczy, które powinniśmy albo wywieźć do PSZOK-u, zakładam, że to jest z mieszkania osoby fizycznej, osoby prywatnej, bo działalność kieruje się tu zupełnie innymi zasadami, albo powinniśmy wywieźć, albo zamówić kontener, jeżeli to posiadamy większą ilość. I z tym gruzem to jest chyba taki największy problem, bo jak sobie remontujemy, no to albo chcemy zaoszczędzić, albo nam się nie chce i tam te kwiaterka, albo coś tam wysypiemy koło tanki śmietnikowej, a gruz bezwzględnie podlega usunięciu z nieruchomości w inny sposób, czyli tak jak powiedziałem, albo wywozimy sami do PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, albo wynajmujemy firmę, która przewozi kontener i to nam zabiera. I to jest chyba taka bolączka.
10: Materiały, ciuchy, buty, co teraz też się zmieniło prawo, tak, od stycznia i mamy do PSZOK-ów, ewentualnie kontenery pojawiają się w Gorzowie,
8: tak.
10: Ale na czystą i do użytku. A co z tymi, co się nie nadaje? Mi się wydaje, że mieszkańcy no też do tych śmietników to nadal wrzucają.
8: No samo takie zachowanie z wykroczeniem, jeżeli ustalimy sprawcę, no to będzie musiał ponieść konsekwencje. Natomiast tutaj no, trzeba przypomnieć o tym, że miasto Gorzów Wielkopolski organizuje zbiórki chyba raz w kwartale tą odzież, która nie nadaje się do dalszego użytku. Na poszczególnych osiedlach raz w kwartale można wyrzucić do tych pojemników. To są specjalne takie działania raz na kwartał. Powinniśmy się do tego stosować. Pojawiły się pojemniki, gdzie odzież, którą można wykorzystać wtórnie, będzie można w trybie ciągłym wyrzucić do tych pojemników, czyli ta sytuacja ciągle ulega poprawie i ułatwia się. I to jest taki przykład, że my się jakby nie powinniśmy obrażać na pewne rozwiązania, które są dobre, aczkolwiek wprowadzenie tych rozwiązań faktycznie powoduje pewne utrudnienia dla ludzi, bo to jakby nie ukrywajmy.
10: Gdzie to trzymać?
8: I życie wymusza stosowanie rozwiązań, bo też miasto, no to ktoś wprowadził zmianę w ustawie, znaczy nie ktoś, Sejm, czy tam cały proces legislacyjny, bo Sejm jest na początku procesu legislacyjnego, a później wszyscy się musimy do tego przystosowywać. Natomiast no, w związku z tym, że my wytwarzamy ogromną masę odpadów, ja no, kilkadziesiąt lat temu to było niewyobrażalne, żeby te dobra, które kupujemy, one były opakowane taką ilością odpadów, co dzisiaj, no to my musimy dbać o to, co się z tym dzieje, bo inaczej będziemy brodzić w śmieciach. Oczywiście to jest taki eufemizm, ale tak to będzie wyglądało, dlatego owszem, pewne rozwiązania wprowadzają utrudnienia, ale one są wprowadzane po to, żebyśmy żyli w czystszym, normalnym środowisku, a czasami wymaga to dostosowania się do tego. I ten proces z odzieżą w tej chwili trwa, no to jest normalne. Dlatego tutaj, jak jesteśmy przy odpadach, nie wiem, czy mogę zmienić trochę temat, zupełnie nie rozumiem i nazwę to nieracjonalnym krytyki systemu kaucyjnego w zakresie butelek plastikowych, tak zwanych PET.
10: Wydaje mi się, że problem może polegać na tym, jeśli chodzi o ludzi, no, że jednak te butelki, gdzie się trzeba trzymać. Oczywiście, jak ktoś ma miejsce w piwnicy i tak dalej, ale ktoś jak ma przykładowo kawalerkę, 30 metrów, to jest tak na przykład duża i ma podział jeszcze na te frakcje poszczególne, jeszcze butelki, co jest oczywiście też uważam bardzo dobre oddawanie butelek i dostawanie zwrotu za to, tylko kwestia jest tak, no bo z pojedynczą nie pójdę co za 15 minut, tylko gdzieś muszę to składować, żeby w jakąś większą ilość ze sobą zabrać. Ja przypominam sobie na przykład, chyba też o tym kiedyś mówiliśmy,

0: muszę pani powiedzieć, że dzisiaj trudno znaleźć butelkę plastikową. Osiągnęliśmy efekt poprawy porządku w zakresie odpadów plastikowych. Nałożył on na nas pewien obowiązek. Ale my powinniśmy ludziom mówić wprost, że życie to nie jest tylko otrzymywanie gratyfikacji od różnych podmiotów zewnętrznych, ale na te gratyfikacje też się sami musimy złożyć. I to jest system czasami podatkowy, a czasami to jest pewna czynność, którą musimy wykonać. I w zakresie porządku to rozwiązanie prowadziło rewolucję. Rewolucję, bo nawet jak już się zdarzy ktoś, dla którego 50 groszy czy złotówkę wyrzucenie dwóch butelek nie stanowi żadnej wartości, to za 10 minut znajdzie się ktoś, kto to podniesie i pójdzie i odda. Dlatego nie przekonają mnie panie argumenty, ani krytyków. Rozwiązanie jest bardzo dobre, a my wszyscy powinniśmy się nauczyć, że każdy z nas, ja również od tego nie uciekam, musimy mieć pewne obowiązki, jeżeli chcemy żyć w czystym środowisku, a nie tylko oczekiwać, że inni będą za nas rozwiązywać problemy i jeszcze nie chcielibyśmy za nie płacić.
1: Nie, to ja się z tym zgadzam, tylko kwestia jest tego typu, że no, z pojedynczą butelką nie będę szła. Wolę uzbierać, żeby właśnie tą większą ilość zanieść jednorazowo, na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz może na miesiąc. I kwestia
0: oczywiście
1: jest też tego typu,
0: tak.
1: Ale jeszcze tylko dodam, panie komendancie, że kwestia jest jeszcze tego typu, że bywa tak, bo miałam taką okoliczność, że idzie się do butelkomatu, a on jest zapchany. I ja z tymi butelkami stoję i co ja mam z tymi butelkami teraz zrobić? Drugi gdzieś jest oczywiście oddalony, tak, bo te sklepy wielkopowierzchniowe, bo to zależnie od powierzchni mają te butelkomaty, mogę gdzieś się przemieścić, ale tak naprawdę to jakby powoduje, że muszę albo zmienić plany, albo coś z tymi butelkami innego zrobić, bo faktycznie jest ich dużo i ludzie oddają i tak dalej. To jest super, tylko pewne rzeczy mi się wydaje, że nie zostały dopracowane.
0: Mówiliśmy wcześniej o ewolucji i tak samo będzie wyglądała sytuacja z odbiorem opakowań plastikowych. Zostały wprowadzone pewne przepisy. Pewne sieci weszły w to szybciej, pewne wchodziły później, a no każdy, kto już posiadał te butelki, chce się ich pozbyć. I nastąpi dostosowanie. Podmioty, które się do tego nie wejdą do tego systemu, będą straciły część klientów, bo i muszę pani powiedzieć, że ten system będzie na tyle rozbudowany, że poza jakimiś incydentami, które mogą się zdarzyć, że coś będzie zapchane, no to się idzie do kierownika sklepu czy do pracownika i się mówi, że prosi o wymianę, bo to jest kwestia wymiany. No wiadomo, że ci ludzie mają, to jest ciężka praca w tych dyskontach.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że pani mówi, niestety na przykład jestem sama, nie mogę teraz wyjść, albo mam jakieś inne zadanie, które musi wykonać.
0: Ale wie pani co, jedna sytuacja na 50, która powoduje utrudnienia i z którą trzeba walczyć i którą trzeba rozwiązać, nie może stanowić podstawy do tego, żeby wywrócić system, który jest dobry.
1: Też tak myślę, dlatego mówię, że trzeba dopracowywać do...
0: Tak,
1: tu się
0: w 100% się z panią zgadzam. Oczywiście jak najbardziej. Też trzeba mieć świadomość, że dla sieci handlowych to też jest obciążenie. No, gdzieś mi się obiło uszy, ale to proszę nie traktować tego jako wiedzę pewną, że taki duży butelkomat potrafił kosztować 300 tysięcy. Nie? Także ten system i ta ilość, ona będzie uzupełniana, wdrażana. Ja powiem szczerze, że jestem zadowolony z funkcjonowania tego systemu i z punktu widzenia osobistego, i z punktu widzenia zawodowego. Naprawdę nie stanowi żadnej przyjemności, nie stanowiło dla mnie żadnej przyjemności oglądanie wszędzie rozrzuconych butelek i powiedzmy sobie szczerze, że tego rodzaju wykroczenia w zasadzie były w 99,9% niemożliwe do wykrycia, bo to każdy gdzieś tam czy wyrzuca po wypiciu, czy wyrzuca z samochodu i to nie jest tak, że za każdym osobą będzie chodził patrol policji czy straży miejskiej. I to jest właśnie przykład rozwiązania administracyjnego, które w zakresach porządkowych reguluje to w sposób bardzo dobry, a poza tym musimy mieć świadomość, że to, co oddamy, wróci z powrotem do systemu. Nie będzie leżało, nie będzie przez setki lat, bo plastiki setki lat się pewnie rozkładają, a może i więcej, tylko będzie wykorzystane z powrotem w procesie gospodarczym i będę bronił zdania swojego w tym zakresie.
1: Jak najbardziej, ja też będę broniła swojego, czekam na dopracowanie, bo
0: ale
1: jest pomysł
0: pani,
1: okay.
0: Ale jakiego pani będzie broniła?
1: Że pomysł jest dobry, ale potrzebuje właśnie usprawnień.
0: Tak, to się zgadzam w 100% z panią. Doszliśmy do konsensusu.
1: I super, mi się bardzo cieszę, możemy przejść do kolejnego tematu. Właśnie tematów jest bardzo dużo, a czas nam płynie. Co na ten moment spędza sens powiek? Czym się zajmujecie? Czy parkowanie, czy wraki? Zbliżająca się zima?
0: No, dla nas najważniejszą rzeczą przez całe

0: Lato i ten okres wiosenno-letni to jest jednak porządek w centrum. To, o czym już w zasadzie mówiliśmy, to spożywanie alkoholu i różnego rodzaju pokrewne wykroczenia. Poświęciliśmy naprawdę najwięcej sił i środków, żeby minimalizować zjawiska z tym związane. To jest numer jeden. Jeśli chodzi o taki numer dwa, to zawsze są kwestie dla nas porządkowe, bo jakby straż po to jest, żeby jeśli pojawi się gdzieś kwestia porządkowa, to zareagować. Jeśli wspomniała Pani o wrakach, to tutaj jako możemy przedstawić stan aktualny. Tutaj w tym roku podjęliśmy 124 interwencje dotyczące wraków. 64 wraki zostały usunięte przez nas, a w pozostałych sytuacjach, jeżeli dotarliśmy do właścicieli, to ci właściciele sami usunęli te pojazdy. To jest coś, co tam, że tak powiem, bez jakby pytała Pani o najważniejsze rzeczy. Nie mówię o parkowaniu, bo tak naprawdę w mieście, w którym jest zarejestrowanych 120 tysięcy pojazdów, to te wykroczenia będą zawsze. Muszę powiedzieć, że też mamy dużo bardzo zgłoszeń od mieszkańców. Także jeżeli ktoś czasami czuje się pokrzywdzony, że strażnik wobec niego podejmuje interwencję, to muszę powiedzieć, że po pierwsze, do tego jesteśmy, żeby reagować na wykroczenia, ale po drugie, jakby ta osoba usiadła tutaj z drugiej strony, odbierała telefony, czytała maile, które do nas przychodzą, to się okazuje, że takie zachowania też przeszkadzają innym mieszkańcom. Te związane z nieprawidłowym parkowaniem, z parkowaniem na trawie. No ja już nie mówię o takich jak parkowanie na skrzyżowaniu, przejścia dla pieszych czy dla inwalidów. Z tych miejsc samochody są odkolowywane, gdyż tutaj oprócz kwestii stricte porządkowych mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa. Parkowanie na przejściu na pieszych ogranicza widoczność w sposób, który może powodować potrącenie pieszego. To samo skrzyżowanie, ograniczenie widoczności, które może doprowadzić do kolizji. Tam, gdzie już w grę wchodzą sprawy bezpieczeństwa, utrudnienia ruchu, niestety samochody są usuwane. Tych wykroczeń też jest bardzo dużo, nawet powyżej 3000.
1: W takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Polskie lotnictwo poderwane, trwa atak na Ukrainę. W związku z nim rozpoczęto działania lotnictwa wojskowego nad Polską o charakterze prewencyjnym. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alerty RCB. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej tragedii. O szczegółach Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
2: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą umowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował w poniedziałek MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiemy?
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiadomo na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
5: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji, a w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
7: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
6: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
8: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
6: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
8: Kara jest stosunkowo niska.
6: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakaty, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy... polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
9: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
10: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
9: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
12: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
11: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na rzecz ochrony dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
13: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
11: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
0: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłe. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta, mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał dziś zacząć kursować, ale niestety nie pojechał. Podczas prowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
14: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemów współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
0: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Posłuchajmy, co o kolejnych opóźnieniach na tej linii sądzą krakowianie.
15: Technika nas przerosła i tyle. No co tu poradzić? Musimy zaczekać, aż będzie dobrze.
16: Dla mnie nie jest to zaskoczenie, bo już zawsze to tak wygląda, że obiecywane jest, że będzie otwarte wtedy i wtedy, a wiadomo, że jest przekładane.
17: Tam mój braciszek mieszka, radzę sobie inaczej, ale i gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej i brat by był zadowolony i ja.
15: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
18: Mógł już, bo wszystko wygląda na skończone.
0: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki nie zjedzą.
19: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepień lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
0: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolskim od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny. Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla, wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujniki?
20: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to plus dodatkową wentylację z okna.
21: Do roku wykonuję.
22: Raz do roku.
21: I piecyk gazowy również.
22: Czy macie coś takiego państwo w domu?
23: My nie, ale moi rodzice mają.
22: Przydatne?
1: Myślę, że tak. Jeszcze się nie jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł za osobę za dobę. Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
2: W tym momencie mamy dwa, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie, wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
22: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
23: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
0: Dodaje Karol Wagner, Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma około niemalże 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczane na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści, jak i mieszkańcy, a również jest przeznaczana na miejską komunikację autobusową. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
24: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
25: W magazynie nie zabraknie sportu, ale będzie także o autobusach i to tych w Desznie i w Gorzowie. Opowiemy trochę dłużej o migracji bezdomnych. Na początek jednak bardzo ważna informacja dla biznesmenów. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
26: Jak wykorzystać AI w swojej firmie? Jakie są w planach zmiany podatkowe? O tym i innych aspektach gorzowscy i lubuscy przedsiębiorcy usłyszą podczas Business Weeku. Wydarzenie od 5 do 9 października. Zapisy drogą online. Pierwszego dnia będzie o rekrutacji. Drugi dzień poświęcony został marketingowi, trzeci podatkom, czwarty zmianom na światowych rynkach, a ostatni funduszom europejskim. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
27: Nasza izba wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną organizuje Business Week, czyli tydzień dla biznesu. Tydzień pełen bardzo interesujących warsztatów i prelekcji poświęconych spraw, które są ważne dla przedsiębiorców. Przygotowaliśmy bardzo bogaty repertuar, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale w kontekście i marketingu, ale także procesów rekrutacji, zarządzania pracownikami. Porozmawiamy także o zmianach podatkowych, o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed przedsiębiorcami, o profilaktyce kontrwywiadowczej. W ostatnim dniu będziemy z kolei dyskutować o tym, jakie fundusze unijne są dostępne dla przedsiębiorców. Także niewątpliwie każdy przedsiębiorca w trakcie tego tygodnia znajdzie dla siebie na pewno interesujący temat.
28: Skąd w ogóle pomysł na organizowanie takiego tygodnia dla biznesmenów? No to już druga edycja, tak?
27: Jako Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zrzeszamy przedsiębiorców. Dzisiaj jest to 370 firm, głównie z terenu województwa lubuskiego. Jesteśmy instytucją, która przedsiębiorców reprezentuje, zrzesza, integruje, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest słuchiwać ich potrzeby. To, czego potrzebują nasi członkowie i na tej podstawie tworzymy, budujemy tą ofertę, która jest do biznesu skierowana. Dostrzegliśmy konieczność wzmocnienia przedsiębiorców w określonych tematach, tematach, które są potrzebne z punktu widzenia ograniczania ryzyka inwestycyjnego, umiejętności przewidywania trendów rynkowych, budowania biznesu na solidnych fundamentach. Stąd też właśnie pomysł na taki model, na Business Week, na takie konkretne tematy.
28: Kto może wziąć udział? Przedsiębiorcy, nie wiem, z Gorzowa, Lubuskiego, z całej Polski?
27: Zapraszamy do udziału w Business Week wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy, ale także integracją z innymi podmiotami. Jest to oferta nie tylko dla członków Izby, ale także dla każdego chętnego przedsiębiorcy, który też przy okazji będzie miał okazję bliżej poznać naszą izbę. Udział w każdym wydarzeniu w ramach Business Week jest bezpłatny. Ważną informacją jest to, że wymagana jest wcześniejsza rejestracja na każdy dzień z wydarzenia. Przedsiębiorca może wziąć udział w całym tygodniu, w każdym dniu spotkań, natomiast wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca. Zapisy są prowadzone poprzez stronę internetową www.biznes-week.pl.
26: Udział w spotkaniach, warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły znaleźć można na Facebooku Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
25: Coraz bliżej do budowy kortów na Gorzowskim Zakanalu. OSIR szuka wykonawcy pierwszego etapu inwestycji. Przy Jaskółczej ma powstać 7 kortów, w tym jeden treningowy ze ścianką oraz parterowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego. Do tego trybuny. Szacunkowy koszt to prawie 3 miliony złotych. Inwestycja ma zostać wykonana do października przyszłego roku. Drugi etap to m.in. budowa 4 kortów pod dachem, do tego 4 korty do padla, boisko ze sztuczną trawą i 3 boiska do siatkówki plażowej.
26: Więcej drzew i krzewów pojawi się w Gorzowie. Jesienne nasadzenia ruszą już w połowie października. Wykonawca został wybrany i może działać. Ma czas do 20 listopada. W różnych częściach miasta przybędzie 59 sztuk drzew i 40 metrów kwadratowych krzewów, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
3: Będziemy sadzić m.in. przy ulicy Dąbrowskiego i Walczaka, gdzie odtwarzamy zabytkową aleję lipową, ale także w miejscach wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.
26: Drzewa jak lipa, klon, olsza czy jarząb zasadzone zostaną także przy Brukselskiej oraz Marii Juchacz. Z kolei przy Wybickiego wyrośnie tawuła brzosowistna, odmiana Gold Tor. Rośliny mają 3-letni okres pielęgnacji i gwarancji. Ubiegłej jesieni, przypomnijmy, posadzono w Gorzowie ponad 300 drzew.
25: Tor rolkowy w parku 750-lecia w Gorzowie zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
4: W parku 750-lecia powstał już tor rolkowy, taki pierwszy etap, który będzie aktualnie rozbudowany. Powstanie tam prostokątna tafla sportowa, która będzie przeznaczona do jazdy na rolkach, ale także do tego, aby można tam było wykonywać bezpieczne różnego rodzaju triki. Ta nowa przestrzeń będzie sprzyjała zarówno rekreacyjnej jeździe, ale także takim bardziej sportowym aktywnościom, slalomów, piruetów, poskoki i innego rodzaju ewolucje. Planowana nawierzchnia zostanie wykonana z gładkiego asfaltu. On zapewni taką odpowiednią przyczepność, stabilność podczas jazdy. No i dzięki temu powstanie miejsce dostosowane właśnie do różnych form aktywności na rolkach, z którego będą mogli korzystać zarówno początkujący, no jak i już tacy bardziej doświadczeni użytkownicy.
25: Mówiła Ewa Iwańska z Gorzowskich Inwestycji Miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. Na realizację zadania wykonawca ma 3 miesiące. Wartość inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Budowa to pomysł mieszkańców realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Skaner drzew i całych sadów nad takim projektem pracują gorzowscy studenci. Dzięki niemu będzie można łatwo sprawdzić, które drzewa są złamane lub zniszczone i mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przechodniów. Projektem zajmuje się Wydział Techniczny Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Do tego tematu będziemy jeszcze powracać.
26: Infekcje i wirusy w natarciu. Lekarze zachęcają do ochrony i podkreślają, że to najskuteczniejsza metoda walki z zarazkami. Przed początkiem sezonu infekcyjnego specjaliści radzą, by się zaszczepić przeciwko grypie, mówi lekarz Robert Górski.
5: Szczepienie nie daje 100% gwarancji, że nie zachorujemy, ale znacząco zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu i powikłań. Warto zaszczepić się odpowiednio wcześniej, zanim rozpocznie się sezon zachorowań.
26: W ubiegłym sezonie grypowym zaszczepiło się 2 300 000 Polaków. To nadal mało. Łagodniejszy przebieg choroby to szybszy powrót do zdrowia. Czy Lubuszanie planują się zaszczepić?
6: Niby tak, ale jeszcze się nie szczepiliśmy. Nie wiem, jakoś tak odwlekamy to wszystko w czasie.
7: I tak i nie, to zależy, czy to coś da.
8: Tak, oczywiście tak. I dla dziecka, i dla dorosłych. Dlatego, że przebieg choroby będzie łatwiejszy.
26: Przeciwko grypie można szczepić się u lekarza rodzinnego, ale także w aptekach, które przystąpiły do programu. Lista dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
25: Coraz więcej grzybów i grzybiarzy w lubuskich lasach. Ale uwaga, w nich cały czas można się natknąć także na niewybuchy. Oczywiście ich nie dotykamy i jak najszybciej dzwonimy na policję.
9: Nie można takiego znaleziska ani dotykać, przesuwać, podnosić, czy też samodzielnie sprawdzać, czym taki przedmiot jest.
25: Mówiła Katarzyna Wąsowicz z lubuskiej policji.
26: Dla nas nie są potrzebne, bo szkodzą, ale dla przyrody są cenne. Nie niszczmy w lasach niejadalnych grzybów. Przede wszystkim rozkładają materię roślinną i zwierzęcą, ale nie tylko. Podczas grzybobrania nie wycinajmy ani nie depczmy takich grzybów. One pełnią ważną rolę w ekosystemie, mówi Urszula Kaczała z lubuskich lasów państwowych.
10: Jednak dla wielu gatunków zwierząt takie grzyby są przysmakiem, a nawet mogą być lekarstwem. To jest ważna rola też takiego grzyba w ekosystemie. One też mają swoją rolę dla owadów.
26: W Polsce jest około 1400 gatunków grzybów jadalnych i 200-250 gatunków trujących. Te, które powodują śmierć. Jest kilka rodzajów. Żeby z grzybobrania nie wrócić z mandatem, warto o tym pamiętać. Lubuszanie już w mediach chwalą się zebranymi kurkami, prawdziwkami czy maszlakami. W lasach jednak nie można parkować gdzie popadnie czy gdzie nam najwygodniej. Grzybiarze pojazdy powinni zostawić w wyznaczonym miejscu, mówi Bartłomiej Magdziarz z lubuskich lasów państwowych.
11: Trzeba pamiętać o tym, że na takich drogach, jeżeli nie ma wyznaczonych miejsc, to nie parkujemy i nie tarasujemy tych dróg. One muszą być przejezdne cały czas, zarówno dla służb leśnych, jak i dla pojazdów straży pożarnej, które będą może musiały z takiej drogi skorzystać.
26: Za złe parkowanie w lesie można dostać do 500 zł mandatu. Z kolei policjanci przy okazji przypominają, by mieć przy sobie naładowany telefon. Powiedzmy także rodzinie, gdzie wybieramy się na grzyby. Odpowiednio się ubierzmy. Prowiant i woda też się przydadzą.
25: Autobusy linii 128 od października wrócą na stałą trasę. W Gorzowie kończy się etap ważnych inwestycji i można wprowadzić zmiany w kursowaniu MZK. Walczyli o nie mieszkańcy i radni. Autobusy linii 128 wrócą na trasę Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Kamienną, Górczyńską, Dekerta, Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Bora Komorowskiego i Jedwabniczą. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego MZK. Przypomnijmy, na ukończeniu jest przebudowa Ronda Barlineckiego oraz otwarty zostanie ruchy dla ulicy Kamiennej, co usprawni połączenie Piasków z Parkiem Handlowym. Od 1 października skorzysta także miejski autobus. Już nie tylko do Gorzowa, też to uruchamia własną komunikację gminną. Bezpłatne autobusy w dni robocze będą wozić mieszkańców mniejszych miejscowości i wiosek do Deszna.
12: No ta komunikacja to jest chyba takim przedsięwzięciem, które też zachęca, bo jak się rozmawia z osobami, głównie tych, które najczęściej korzystają, czyli młodzież dojeżdżająca do szkół średnich, bądź osoby starsze, no to one są szalenie zadowolone z tej darmowej komunikacji. Mamy to dofinansowanie zawnioskowane na następne 9 lat, także no myślę, chyba idzie to w dobrym kierunku, że jest pewnie pewna stabilność będzie tego przedsięwzięcia. Dużo też jest takich rozmów, że ktoś akurat kończy 15.30, 16.00, 16.30, 14.35 kończy lekcję i nikt nie chce poczekać tych pół godziny czy nawet godzinę. To jest komunikacja jednak zbiorowa. O tym też trzeba pamiętać. Potłuk pasażerski 6, 8, 14, 16 jest bardzo wysoki, a w pozostałych godzinach jest znikomy, zdecydowanie znikomy. Nasza komunikacja też jest zupełnie inna niż gmin, które okalają miasta wojewódzkie, dlatego że my wjeżdżamy w centrum Gorzowa. Nie wysadzam ludzi na Strażackiej bądź na pętli w Ulimiu, tylko dojeżdżamy do dworca, Arsenał. Mamy katedrę, gdzie było bardzo ciężko się zatrzymać, bo między 6, 8, 14, 16 jest niemiara autobusów. Ciężko naprawdę było te nasze 6 zmieścić dodatkowych. Także to nas tylko cieszy, że dojeżdżamy do centrum i myślę, że naprawdę mieszkańcy korzystający w większości zadowoleni. Bardziej krytykują ci, którzy nie jeżdżą albo jeżdżą raz na pół roku, niż ci, którzy jeżdżą regularnie. Nie mieliśmy nigdy linii wewnętrznych jeżdżących do siedziby gminy, czy też do ośrodka zdrowia. Na wniosek radnych z gminy, że takowa jest potrzeba. Zobaczymy. Będą autobusy jeździły po miejscowościach, zbierały się około godziny 10, będą w Desznie. I po 2 godzinach będą rozwoziły mieszkańców. Pójść do ośrodka zdrowia, pójść na zakupy tych większych marketów, czy też po prostu przyjść i załatwić jakąś sprawę w urzędzie.
25: Mówił Paweł Tymszan, wójt gminy. Dotychczas bezpłatne autobusy dowoziły mieszkańców do Gorzowa. Na rzecz gminy pracuje 11 pojazdów. Rocznie będą robić 200 tysięcy kilometrów. Deszno płaci za nie około 3 miliony złotych z własnego budżetu, ale ma też dotacje m.in. z Urzędu Marszałkowskiego.
13: Gorzów na szlaku turystyki bezdomnych. W mieście streetworkerzy trafiają na osoby w kryzysie, które przybyły z innych gmin, m.in. z Międzyrzecza czy Dębna. Jak jednak podkreśla Tomasz Mańkowski, to sytuacja spotykana na całym świecie. Z reguły migracja osób bez stałego lokum ma miejsce z mniejszych miejscowości do większych. Większe miasto to większe możliwości zarobku na ulicy. Do tego więcej programów zapomogowych. Przyczyn może być więcej, mówi Tomasz Mańkowski, szef gorzowskich streetworkerów.
14: Często zostają po odbyciu kary naszym tutaj zakładzie karnym. Że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony. Czyli się tworzy się następna melina. I on rok czasu i on się stąd nie rusza. Przyjedzie za miłością, gdzieś związek się kończy po jakimś czasie i po prostu tam ma popalone mosty i zostaje. Ale też są osoby z ościennych gmin, gdzie W Gorzowie wiadomo, że utrzymać się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich. Tak samo jak dla naszych, którzy tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą, po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I o, witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. Będą migrować osoby w kryzysie bezdomności. U nas tak samo się przenoszą z miejsca na miejsce. Dlatego ten street working jest tak ważny, żeby wiedzieć, gdzie miejsca są. Czy na Błoniach, na Warszawskiej, tam teraz są akurat namioty, bo jest okres letni, to gdzieś tam się porozbijali namiotami. Czy gdzieś pod mostem, na nie będę mówił ulicami, ale gdzieś pod mostem, czy tutaj w centrum nawet naszym są mieszkało 4 lub 6 osób, zależy kto dotrze do domu, mówię, tak w cudzysłowie. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informacje, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, o sensu by tutaj być, to nie jest takie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w 3 miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. Miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótką w bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych Melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy.
13: Największy odsetek osób w kryzysie bezdomności spoza swojej gminy w Polsce notują Warszawa, Kraków, Trójmiasto czy aglomeracja katowicka.
25: PSZ Poznań rywalem gazety Stali Gorzów w barażowym dwumeczu o Ekstraligę Żużlową. Udział w nim gorzowianie zapewnili sobie w dramatycznych okolicznościach. Na ostatnim łuku 15 biegu Thompson wyprzedził Tangate'a. To sprawiło, że Stal wprawdzie przegrała piątkowe spotkanie, ale w dwumeczu okazała się lepsza. Tylko z jednym punktem zakończyli weekendowe spotkania gorzowscy piłkarze. Trzecioligowcy Stilonu zremisowali z Rowem 1-1. Warta przegrała w Goczałkowicach. Z kolei w drugiej lidze pierwszy mecz w tym sezonie przegrali także koszykarze Kangu Basket.
13: Siatkarski Stilon już w treningu, dołączył trener. Na razie brakuje 3 siatkarzy. Długo przyjdzie czekać kibicom siatki w Polsce na inaugurację rozgrywek Tauron Ligi w sezonie 26-27. Pierwszy mecz niebiesko-biali rozegrają dopiero w połowie października. Tydzień wcześniej podopieczni Uberta Eno rozegrają dwumecz o Puchar Prezydenta Gorzowa z Lwi Praga. Do drużyny niedawno dołączył szkoleniowiec. Ubert Eno przebywał na zgrupowaniu z prowadzoną przez siebie reprezentacją Hiszpanii. Ilja Kowalow leczy uraz, z kolei Lazar Marinowicz i Aleksander Stefanowicz reprezentują Serbię na trwających teraz Mistrzostwach Europy. Na co stać drużynę w tym sezonie? Odpowiada dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga, nowy kapitan niebiesko-białych.
1: Nauczony doświadczeniem wiem, że papier przyjmie dużo rzeczy, więc z oceną drużyny poczekajmy do przynajmniej pierwszej rundy, którą rozegramy w Tauro Lidze i wtedy będziemy, że tak powiem, mądrzejsi. A na ten moment najważniejsze, że wszyscy są zdrowi i trenują, że przyjechał też trener już i możemy, że tak powiem, ten język łapać wspólny. To jest polska liga, więc nie będzie na pewno łatwo, ale no, ambicje są na pewno takie, żeby po prostu klub robił progres, ale życie może bardzo szybko to zweryfikować, ale ja jestem pozytywnie nastawiony na ten moment, na to, co widzę w drużynie, więc bądźmy dobrej myśli. Oczywiście, że postaramy się, że tak powiem, jak najlepsze wyniki i życie. Chyba Leicester, chyba mistrzostwo to było kiedyś Anglii, nikt na nich nie stawiał.
2: Ale to w innej dyscyplinie.
1: No ale jest sport, więc wszystko się może zdarzyć. Oczywiście no, patrzymy na to chłodną głową. Inne podejście, inne ambicje, ale nie zmienia się nic, czyli siatkówka. Ja mam dalej z tego fan i to jest najważniejsze dla mnie. Po rozmowach z prezesami, z trenerem wiem, czego ode mnie oczekuje klub i czego ja mogę oczekiwać od klubu i jakby zgodziłem się na to, akceptuję to i nie ma żadnego ale. Wszystko ma znaczenie, jak się podpisuje kontrakt, chwilę rozmawialiśmy, chwilę nam to zajęło, ale koniec końców się dogadaliśmy i myślę, że na takim etapie, że tak powiem, czy kariery, czy klubu, wszystkie aspekty są ważne. A tak na poważnie czekamy na wszystkich chłopaków i wtedy będziemy się integrować, poznawać. Na ten moment wylewamy pot na treningach i to jest nasza integracja.
13: Pierwszy mecz ligowy w Chełmie z miejscowym HKS-em najprawdopodobniej 17 października.
24: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
13: Konrad Baranowski dzisiaj u nas, rozmowa na sportowo, można powiedzieć. Andrzej Stefanowicz, prezes Kangu Basket Gorzów, jest moim państwa gościem. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Gorzów.
13: Zaczniemy od wieści sportowych. Jesteśmy w miarę świeżo po weekendzie, w którym pierwsza kolejka rozgrywek drugoligowych kosza męskiego w Polsce się odbyła. Z lekkim falstartem Kangu, mecz na wyjeździe z Sudetami, no i niestety trochę chyba pogoń za wynikiem zaczęła się za późno. Właśnie co tam się wydarzyło, że się nie udało?
15: Fakt jest taki, że przegraliśmy. Tutaj by pokazać większą, szerszą perspektywę tego meczu, to na pewno jechaliśmy z nastawieniem, żeby wygrać, ale okoliczności, które do tego meczu nas zbliżały, były trudne dla całej drużyny, dla trenera. Skład w tym roku wyjątkowo późno zbudowaliśmy w komplecie. Część graczy, szczególnie wysoka część rotacji, całkowicie uległa zmianie. Norbert Grzegorczyk jest kontuzjowany, tutaj czekamy na jego powrót do zdrowia. Tomasz Urban, nasz najwyższy, powiedzmy dwumetrowiec, wrócił do Kołobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową na zdrowie i rozpoczął przygodę w Pogoni Basket Szczecin jako trener motoryczny, więc nasi wszyscy podkoszowi gracze nie byli dostępni do sezonu, stąd były nasze, przy naszym skromnym budżecie, szukanie graczy wysokich. Trener Marek się nastawił w jakiś sposób też, że może zaczniemy w ogóle small ballem grać cały sezon, więc ta taktyka była też w taki sposób budowana. No ale udało się na ostatniej prostej podpisać Pawła Kopeckiego centra, tylko nie zagrał w żadnym sparingu, odbył może dwa treningi. Podobnie było z graczami, którzy wspierają nas w ramach współpracy szkoleniowej ze spółnią Stargard, chłopcy młodzi, którzy wzmacniają naszą drużynę, ale również w tych sparingach była ich rola okrojona, ponieważ łączyli też grę w pierwszej lidze i tam był priorytet. Trener ze Stargardu chciał mieć u siebie, powiedzmy, rozgrywającego Wojdaka. I na takich trochę wariackich papierach pojechaliśmy do Jeleniej Góry z wiarą, że wygramy. Niestety Jelenia Góra no, kapitalnie weszła w mecz, trafiła pierwsze 5-6 rzutów i na tej takim entuzjazmie gospodarza na tej fali pociągnęła pierwszą połowę, zdobyła aż 53 punkty. My próbowaliśmy, szukaliśmy różnych rozwiązań, były zrywy, no ale finalnie gospodarze wygrali zasłużenie. My mamy kubeł zimnej wody. Temat do przemyślenia. Traktujemy, że sezon to jest maraton. Chcieliśmy inaczej rozpocząć, ale jest tak, jak jest.
2: No właśnie, Paweł, tak? Kopacki, jeżeli tak, chodzi o nowych zawodników. Tak zwróciłem uwagę w punktach, że oni, no i Kuba Dłoniak, no tutaj bez sensacji właśnie najlepiej się prezentowali. Proszę powiedzieć więcej o tym zawodniku, skąd udało się go wytrzasnąć.
15: Tak, grał tutaj, był rok temu w rotacji pierwszoligowej Stargardu. W tym roku gdzie względy rodzinne narzeczona w Stargardzie spowodowało, że został jakby w tej regionie Polski, tam nie dostał kontraktu pierwszoligowego, nie chciał nigdzie iść w Polskę i tak po tym rzutem na taśmę udało nam się go namówić na to, żeby jeszcze grał w koszykówkę, tak, i tutaj nas sparł, więc dla nas to jest duże wzmocnienie, szczególnie przy tych brakach, o których powiedziałem. Trzymamy kciuki, żeby tutaj zabieg Norberta był udany i wzmocnił nas w tej strefie podkoszowej. Wtedy myślę, że będziemy naprawdę mocni.
2: No właśnie, pamiętam, że z Norbertem już problemy zdrowotne w poprzednim sezonie go nie odpuszczały mu, można powiedzieć. Często brakowało go gdzieś w rotacji. Co tam się dzieje zdrowotnie? Jak szybko kibice mogą liczyć na jego powrót?
15: No z Norbertem o tyle sytuacja była taka, że to była taka uraz czy kontuzja, która mu doskwierała i nie było jednoznacznej diagnozy, czy ma mieć zabieg, czy w jakiś sposób tylko rehabilitacją, jakimiś kwasami mamy to wyleczenie, że to jest do wyleczenia poprzez rehabilitację, tam odpoczynek, rehabilitację, no i tak chyba 2 lata tak naprawdę to było takie falami, nie mieliśmy jednoznacznie diagnozy i dopiero teraz po sezonie jednoznacznie lekarz zalecił, żeby tam wyczyścić w tym kolanie. I dopiero, żeby wrócił na spokojnie na parkę. Więc to jest taki uraz, w którym Norbert normalnie może funkcjonować jak, powiedzmy, szary człowiek, tak? Nawet może
2: w codziennym życiu.
15: W codziennym życiu może nawet grać, powiedzmy, tutaj z dziewczyną, tak? W padla, tak? Więc taka aktywność rekreacyjna czy sprawność ogólna jest bez problemu, tak? Ale to jakby sport to jest za duże ryzyko.
2: Czyli tak nie w tygodniach, a bardziej w miesiącach, jeżeli jest
15: w tym wypadku zabieg. Tak, bo no, tutaj niestety zabieg jest kosztowny, tak, i tu będzie, powiedzmy, z NFZ-u, nasz klub nie stać na taką, bym powiedział, prywatną opiekę, czy prywatną operację, więc w tym wypadku musimy, to się jesteśmy skazani na termin NFZ-u.
2: 3 miesiące. Pół żartem, pół serio oczywiście.
15: Niestety tak.
2: Niestety tak to potrafi wyglądać. Tak przed rozmową już sobie rozmawialiśmy wstępnie, no i jakby sam prezes wspomniał, że te pierwsze kolejki będą ciężkie, no bo pierwszy mecz przegrany, a tu wcale łatwiejszych rywali na horyzoncie. Kolejnych 2 kolejkach nie widać.
15: Tak, teraz zagramy za chwilkę u siebie w nowej hali, o której zaraz powiemy o tej sytuacji, ale zagramy z Kątami Wrocław, drużyną, z którą mierzyliśmy się w playoffach i w sezonie regularnym. Zawsze byli górą. Teraz wyglądają na jeszcze mocniejszych, więc naprawdę to jest trudne dla nas otwarcie sezonu. Oczywiście będziemy walczyć, tutaj nie spuszczamy głów i będziemy szukać rozwiązania, jak to wygrać. W kolejnej jedziemy do Turowa Zgorzelec, to już giganta drugiej ligi, który ma budżet praktycznie pierwszoligowy i takie ma ambicje, żeby awansować. Więc tam jest budżet milionowy i gracze, którzy potrafili wygrać w sparingach z drużynami pierwszoligowymi, na przykład WKK, i to wysoko. Więc tam jedziemy na pożarcie, tak uczciwie mówiąc, ale będziemy oczywiście walczyć. No i myślę, że od tej 4. kolejki u siebie MKS Prudnik, tutaj będziemy chcieli zaznaczyć już na pewno wygraną i otworzyć ten worek zwycięzcy.
2: Muszę o to zapytać, chociaż wiadomo, że dopiero jesteśmy po 1. kolejce, właśnie dopiero tak naprawdę jakby tą siłę ligi będziemy w stanie oceniać za kilka meczów najszybciej, ale proszę powiedzieć, czy tak wstępnie, patrząc na siłę rywali i właśnie te problemy gdzieś kadrowe w Kangu, można powiedzieć, że w kontekście poprzedniego sezonu, gdzie udało się play-offy uzyskać, to te play-offy były pozytywnym wypadkiem przy pracy i teraz to będzie znowu trudny sezon, czy są jakieś nadzieje na to, że tej górnej połówce tabeli się uda zawitać?
15: Powiem szczerze, koszykówka męska w Polsce bardzo poszła do góry. Ekstraklasa naprawdę ma potężne budżety. Praktycznie nie ma klubu, który ma jakieś problemy finansowe. Walka jest o play-iny, o play-offy, o tą strefę spadkową. Bardzo wyrównana. I za tym poszła też pierwsza liga, która poszła bardzo, sprofesjonalizowała się. Kluby też już mają milionowe budżety, jest 2 zagranicznych graczy. Zawodnicy z PLK, czołowe postacie, które niedawno grały w kadrze Polski, grają w pierwszej lidze i zatem druga liga bardzo się profesjonalizuje. Już mogą grać zawodnicy zagraniczni oficjalnie. Jeden tak z licencją. Do tego budżety rosną, współpraca między Ekstraklasą a drugą ligą. I kluby, które chcą awansować, to już muszą mieć budżetowe, naprawdę milionowe budżety. W naszym przypadku te finanse są dużo mniejsze i my możemy tutaj tylko tą swoją pracą własną, dobrymi relacjami, szukaniem takich pozytywnych okazji zbudować skład, który moim zdaniem tutaj trener Marek, trener Oskar mają potencjał zawodniczy na tu i teraz, żeby te play-offy zrobić. Ale niestety ten skład był budowany na tyle długo, że będziemy musieli w jakiś sposób meczowo dojść do tej optymalnej formy, żeby pokazać to na parkiecie. Mhm.
2: No właśnie, wspominał już prezes o tej hali, więc o to teraz zapytamy, no bo tutaj kibice męskiego kosza w Gorzowie kojarzyli was już, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, z rozgrywania meczów w CZIB-ie w nowoczesnej hali szkolnej, wciąż, ale nowoczesnej hali CZIB-u. Natomiast no, w tym sezonie patrzymy w terminarz i widzimy ZSO numer 1, czyli popularne Puszkin. Co się stało, że tak się stało?
15: Mogę powiedzieć, że to jest decyzja miasta, tak, i okoliczności, które tutaj się wydarzyły. My jako klub Kangoo Basket, od początku jak powstał CZIB, daliśmy sobie taki cel, że chcielibyśmy tą szkołę współtworzyć, tworzyć tego ducha sportowego. Tam, jeszcze zanim ta szkoła miała był pierwszy dzwonek, tam uzyskaliśmy awans do drugiej ligi, tam zainwestowaliśmy w tą halę, wymianę tablic świetnych, koszy, obręczy. Tam jako pierwszy klub wprowadziliśmy sport do tej szkoły. Szkoła również skorzystała na tej współpracy, między innymi na tym, że uczniowie, którzy licealiści, no, po szkole średniej, chłopaki szkoły średniej, mogli uprawiać sport nasz w swojej szkole, mogli szkołę reprezentować, wygrali licealiady, byli na finałach ogólnopolskich, więc koszykówka się fajnie tam zaznaczyła. Układ dla nas niestety był taki, że siatkarze poprzez SOS-y tam miały znaczną liczbę godzin i to z roku na roku w taki sposób byliśmy tutaj, było nam trudniej się zorganizować sportowo, współistnieć. Tutaj decyzja miasta była taka, żeby CZIB przypisać jakby do siatkówki, a nam znaleźć nowy dom. I tutaj padło na Puszkina, na pierwsze LO. Z takim smutkiem oczywiście ta zmiana z mojej perspektywy jest, ale w jakiś sposób się na nowo cieszę się bardzo, że tutaj nowo pierwsze LO nas przyjął z otwartymi ramionami, tak, oczywiście i dyrekcja, i pan kierownik, a przede wszystkim Paweł Wiśniewski, który no, w sporcie tym szkolnym jest, nie wiem, chyba już od 40 lat, tak, bardzo pozytywna postać, która mi bardzo, bardzo imponuje pod każdymi względami i który już raz gościł koszykówkę męską w Gorzowie, wtedy w czasach GH Gorzów i awans z trzeciej do drugiej ligi i druga liga, więc tutaj jest cieszymy się, że wracamy w sumie na stare śmieci, tak powiedzmy pozytywnie.
2: No, tak, tak. Myślę, że wielu gdzieś tam zainteresowanych koszykówką męską w Gorzowie pamięta akurat halę Puszkina i raczej pozytywnie mimo wszystko ją kojarzy. No ale właśnie pytanie, czy to jest taka hala, taki tymczas, można powiedzieć, czy docelowo rozglądacie się za inną? Bo w trakcie, gdy prezes mówił, mi na przykład przeszło przez myśl taki szalony plan, przecież jest inna hala w Gorzowie, w której też były mecze ekstraklasy, tylko że żeńskiej, rozgrywane, no ale to wtedy już z uczelnią by trzeba byłoby się dogadywać. Czy właśnie pytanie, czy to będzie wasza baza, czy docelowo rozglądacie się za innym obiektem?
15: Nie, zaakceptowaliśmy tą zmianę. Tutaj jak miasto, jeśli ma pomysł na sport i korzystanie z obiektów, myślę, że te pierwsze LO dane jest fajne. Pozytywną zmianą, która mam nadzieję, że zaowocuje też rozwojem sportowym, to, że kosze będą najazdowe. To jednak zawsze jest docelowa. Będzie konstrukcja sportowa, tak, nie te kosze opuszczane, tylko te najazdowe. One już, powiedzmy, nie spełniają takich wymogów jak obecnie. Troszkę są za blisko linii końcowej, ale też wiem, że miasto ma w planie, bo to już szkoła ma 20 lat, pewną modernizację i będzie brała pod uwagę też potrzeby nie tylko szkolne, ale również też potrzeby sportowe. Ze wspólnym wysiłkiem niedługo wymienimy na przykład oświetlenie, które też ma swoje lata i nie jest ani ekonomiczne, ani też bym powiedział na tyle intensywne, żeby dawało komfort treningowy czy meczowy, więc traktujemy pierwsze LO jako nasz nowy dom i będziemy w niego inwestować, angażować się Kilku zawodników naszych jest uczniami pierwszego LO, więc ta taka będzie ta współpraca.
2: Bardzo domowy obiekt.
15: Tak, tak, ta symbioza myślę, że będzie następowała i ten duch sportu będzie, który jest w pierwszym LO, jest duży, tak? Myślę, że ta koszykówka również będzie jego ważną częścią.
2: Tak, najbardziej, jeżeli chodzi o szkoły, czy to podstawowe, czy średnie w Gorzowie, no to chyba z koszykówką musi się prezes zgodzić, kojarzy się SP13, ale rozumiem, że tam rozgrywanie meczów ligowych nie wchodzi w grę na tym obiekcie.
15: Na poziomie drugiej ligi nie wchodzi w grę, ale trzecia liga, wszystkie rozrywki młodzieżowe jak najbardziej i no i tam jest to tak naprawdę najbardziej koszykarska szkoła w województwie.
2: O, nawet w województwie. Nawet Zielona Góra się nie może poszczyć.
15: Nie ma takiej szkoły. Tutaj przez lata nasza szkoła regularnie wygrywa te rozgrywki wojewódzkie. Reprezentuje nasz region Wrocław Ogólnopolski, więc zarówno i w męskiej, i żeńskiej, więc tutaj jesteśmy pewno sportowo i tak naprawdę organizacyjnie numer jeden.
2: Muszę zapytać a propos meczów młodszych zawodników, no ale na poziomie seniorskim trzecia liga, derby, można powiedzieć, Gorzowa, MKK, Gorzów kontra Kangury, tutaj jakby ten odwód, że tak się wyrażę, z rotacji. Sobota, no i jak patrzymy sobie na terminarz drugiej i trzeciej ligi, tutaj mecz o 16, tutaj o 16:30, no i znowu jakby zostaje pytanie, co się stało, że nie dało się inaczej tego rozwiązać.
15: Trzymam kciuki, że się da. No, naszej perspektywy zależało nam, żeby tutaj Gorzów fajnie rozpoczął ten sezon męskiego basketu właśnie 26 września. Od takiego bym powiedział całego dnia z koszykówką. Rano, powiedzmy, godzina do południowego mecz MKK Kangu na poziomie trzeciej ligi, później chwilę odpoczynku, obiad, tak, i przechodzimy na rozgrywki centralne, na drugą ligę, tak, na pierwszy zespół Kangu Basket. O tyle też jest dla nas, byłoby to fajne z tego względu, że znaczna część zawodników, która spędziła kupę czasu w Kangu Basket, kapitan Bartosz Zawadzki, który między innymi na jego barkach odbudowaliśmy męski basket, awansowaliśmy do drugiej ligi, utrzymaliśmy się na poziomie drugiej ligi, idzie do MKK, tak, bo to jakby w sposób sportowo trudno mu w tej drugiej lidze byłoby przy tym jego trybie życia zafunkcjonować, tak, rok temu doszedł Bartosz Dreszkowski, który z nami był 5 lat, Grzegorz Kaczmarek, wychowany w Kangu Basket, tak, Wojtek Wierzbicki, który tam jest kapitanem, od wielu lat jest w MKK, więc jakby no te connection, tak, jest naprawdę bardzo bliskie i fajnie byłoby tak, żeby nasz trener, który też jest wychowankiem MKK, Oskar Brodziuk, mógł poprowadzić trzecią ligę do południa i spełnić swoją rolę jako asystent po południu, tak? Do tego część graczy jest naturalne, że ci, tak mówiąc brzydko, grają ogony w drugiej lidze, mogliby zagrać sobie mecz w trzeciej lidze. To też jakaś taka naturalna rzecz, że dla tych chłopców jest to możliwość pogrania, doświadczenia jakiejś rywalizacji sportowej. Więc taka prośba była wysłana drogą, powiedzmy, nieoficjalną, tak, z prośbą właśnie po tej starszyźnie, żeby spróbowała to ustawić. Wysłaliśmy też oficjalne pismo z prośbą właśnie, żeby tak ten dzień ułożyć. Na razie tego odzewu nie ma, ale cały czas trzymam kciuki, że tutaj w jakiś sposób klub MKK Basket na tą prośbę, tak naprawdę nie moją, tylko całego Śląska Gorzowskiego, przystoi i będziemy mogli ten dzień potraktować jako jedno wspólne wielkie wydarzenie.
2: Jeszcze kilka dni do meczu zostało, także miejmy nadzieję, że uda się to ustawić. Przejdziemy teraz do zawodników starszych. Jeszcze kilka tematów nam zostało, ale muszę zapytać, to chyba jest taka nasza tradycja naszych rozmów, o Kubę Dłoniaka. Wcześniej pytałem o to, czy Kuba Dłoniak wróci. Moje marzenie wielu, myślę, kibiców kosza męskiego w Gorzowie się spełniło. Kuba wrócił. Świetnie wszedł do gry, mimo że PESEL teoretycznie nie powinien sprzyjać. Niestety tutaj już troszeczkę urazy nie pomogły, jeżeli chodzi o końcówkę. Zabrakło go chyba na playoffach, jeżeli dobrze pamiętam. No i teraz już widzimy, że wrócił do gry, jest w formie. No i właśnie pytanie, na jak długo wrócił do gry? Czy to jest tak, że na przykład Kuba deklaruje, że to jest jego ostatni sezon? Czy na przykład mówi, dopóki starczy sił i kolan, to jedziemy?
15: Kuba w ogóle jakby nie zakładał końca kariery. Tak ma, takie mam wrażenie, są takie sportowe. Tak oczywiście zbudował sobie życie już poza powiedzmy tą strefą grania, tak, bo i uczy się, tak, dokształca i już pracuje jako trener personalny. Oczywiście też pracuje w zakresie też treningu koszykówki, tak, czyli prowadzi treningi indywidualne z zawodnikami lub teraz wspiera też nawet drużynę, w której powiedzmy ja jestem pierwszy trener drużyny U15, regularnie robi technikę z naszymi graczami. No ale ten żar u niego sportowy cały czas jest, głód grania, chęć reprezentowania swojego miasta, więc tutaj nikt Kubie lat nie liczy, nikt jakby w jakiś sposób nie oczekuje od niego deklaracji, ani on sam przed sobą kiedy skończy. Myślę, że kiedy będzie miał tę energię, serce i tą adrenalinę, że chce, tak długo będzie grał. Widzimy, są przykłady z Polski, choćby Grzegorz Mordzak, który w tym roku jako 50-latek ma plan zagrać w drugiej lidze, więc Kubie życzymy jak najdłuższego grania, tej długowieczności, bo to sobie też na to zapracował, tak? I tyle, ile wkłada on energii, wysiłku w to, żeby swoje ciało utrzymać na topowym poziomie. Możemy to tak przełożyć, tak dla kibiców, jak LeBron James, tak, który w wieku 42 lat, 41.
2: I jeszcze zmienia klub.
15: Zmienia klub, będzie walczył o mistrzostwo i w jakiś sposób cały czas jest topowym graczem na świecie, więc myślę, Kuba na tym naszym podwórku, tak, jest nadal topowym graczem, więc do tego jeszcze się dokłada te, powiedzmy, tą charyzmę, to doświadczenie i to, że młodsi gracze mogą z nim obcować, w jaki sposób uczyć się, podpatrywać tych zagrań, które niedawno były na parkietach PLK.
2: No właśnie, wspomniałeś też o młodzieży, którą Kuba pomaga trenować. Jak ta młodzież reaguje na zawodnika jakby z takim CV? Czy to jest tak, jak Kuba przyszedł do klubu, że oni patrzą na niego i gwiazdki w oczach, kurde, chciałbym być taki jak Kuba, czy takiego respektu jak kiedyś nie ma i to jest po prostu trener to trener? I też jaki dodatkowy autorytet?
15: Tak, wydaje mi się, że to jest dwustronne. To, że Kuba ma tam też nie tylko umiejętności, ale też umiejętność jakby przekazania tych informacji, tą charyzmę, tak, że nie tylko powie, jak coś zrobić, ale pokaże, jak coś zrobić.

0: chłopców, tak, trener Marek Mańsko, trener Oskar Brodziu, którzy szkolą się, jeżdżą, jeżdżą na staże, są mega wkręceni, nie tylko strony koszykarskiej, to jest takiej psychologicznej, ogromne zaangażowanie tego naszego całego środowiska, to, że starsi chcą dzielić się wiedzą. My często wspominamy, że my będą gdzieś po grając po boiskach i tak dalej, nie mieliśmy wokół siebie osób starszych, które chciałyby życzliwie coś przekazać, coś nauczyć, nie traktować nas jako jak tylko konkurencji, ale że to taka forma przekazania
1: uliczne samouki tak zwane.
0: Tak, my tutaj tworzymy takie, próbujemy stworzyć takie warunki, nie będąc największą akademią, nie mając największych pieniędzy, do tego, że jak ktoś chce, to może poprzez swoją pracę grać i rozwijać się.
1: No, przejdziemy teraz do starszych talentów, którzy gdyby nie kontuzja kolana w 99 graliby w NBA, ponieważ są też treningi dla dorosłych, którzy nie muszą grać profesjonalnie w kosza i od jakiegoś czasu prowadzisz je. Ty właśnie powiedzmy sobie też o takich treningach dla dorosłych.
0: Tak, to mogę też w następie powiedzieć, że powiedzmy po tej 5-letniej przygodzie z drużyną pierwszą Kangoo Basket była naturalna wymiana. Marek Mańkowski wskoczył w buty trenera, ja miałem chwilę tego oddechu. To jest z Paulem bardzo mocno Bartłomiej Kujawę w sprawach tych organizacyjnych, poszukiwanie sponsorów, budowanie tych struktur, wydarzeń wokół. No ale ta ławka trenerska za mną w jakiś sposób goniła tak i od tego września w jakiś sposób w podwójnej roli trenerskiej jestem. Drużyna U15, w której grają moi synowie. To też takie dla mnie duże wyzwanie emocjonalne i organizacyjne, bo unikałem tego, bo zawsze chciałem zachować między relacjami trener a rodzic, żeby to nie było pogubione. Takie są określenia, że podjąłem to wyzwanie, to jako cała rodzina, że gramy razem tak naprawdę trener i zawodnicy i zobaczymy, czy sobie z tym poradzimy. A drugi projekt to jest projekt, który w jakiś sposób wystartowaliśmy z Kamilem Hanasem, czyli treningi dla dorosłych. Coś, od czego w sumie też zaczynaliśmy w Kangoo Basket, bo śmiejemy się, że tak powstała w sumie druga liga od takich treningów właśnie rekreacyjnych. Więc trener Marek...
1: Spotkać się przy piłce, prawda?
0: Tak, tak, ale nie tylko pograć, tylko żeby to zrobić trening. Więc śmieję się, że niech trener Marek uważa, bo za 3 lata będą tutaj derby na poziomie drugiej ligi. A tak poważnie sprawi to przeogromną frajdę, ponieważ osoby, które przychodzą na trening, to są osoby w 100% skoncentrowane, zmotywowane, które wiedzą, po co przychodzą, chcą, mają tą taką pasję, żar, tą ogromną chęć uczenia się. Są osoby, które grały tylko, można powiedzieć, na WF-ie, tak? Są osoby, które ten sport poznały kilka lat temu, gdzieś tam przez znajomych, chodzą na wspólną salkę. Są osoby, które grały w koszykówkę, powiedzmy, czy na poziomie takim, powiedział, nawet drużynowym i miały jakąś przerwę, więc poziom jest zróżnicowany, ale prowadzimy trening, powiedział, jak zawodowcu, tak? Czyli dobra rozgrzewka, technika, elementy taktyczne, współpraca w ataku, w obronie, zasady, więc szykujemy się jak na mecz NBA i widzę, że takie podejście im pasuje, tak, że chcą właśnie takiej jakości, a nie takiego, bym powiedział, tylko rzucić piłkę, tak, chwilę tam rozgrzewka i sama gierka. Więc zapraszam co wtorek, godzina 20, SP13, można dołączyć w każdej chwili. Nie patrzcie na swoje umiejętności, tylko czy chcecie, a ja już pomogę wam, żebyście mieli większą frajdę z tej koszykówki.
1: Andrzej Stefanowicz, prezes Kangoo Basket Gorzów, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki, do usłyszenia.
2: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
2: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest zdecydowana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłestun. Mateuszu, co wiemy na dziś?
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
5: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
0: 13 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok usłyszała w poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Łodzi 37-letnia Ewelina P. W kwietniu ubiegłego roku w pustostanie na łódzkich Bałutach kobieta urodziła córkę. Włożyła ją do foliowej torby, którą zawiązała. Płacz dziecka usłyszał przypadkowy przechodzień, który rozerwał torbę i wezwał pomoc. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura nie wyklucza apelacji. A w sądzie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
7: Pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka.
6: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia.
8: Sąd podzielił stanowisko prokuratury, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu. Jest to usiłowanie zabójstwa.
6: Mówi prokurator Radosław Jaskulski i podkreśla, że wyrok 13 lat więzienia za ten czyn to...
8: Kara jest stosunkowo niska.
6: Prokuratura nie wyklucza apelacji.
0: Dodajmy, że cudem uratowana dziewczynka prosto ze szpitala trafiła do ośrodka Tulli Lulli w Łodzi. Teraz ma nową rodzinę i dobrze się rozwija. Mają wakacje, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Wynika z badania przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Takie trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Różkowski.
9: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
10: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
9: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS z 2024 roku ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Przemoc wobec najmłodszych nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Co roku setki tysięcy dzieci w Polsce doświadcza krzywdy w domu, w szkole czy w najbliższym otoczeniu. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Organizatorzy kampanii chcą, by dorośli zrozumieli, czym jest przemoc wobec dzieci, jakie są jej konsekwencje i dlaczego nigdy nie może być usprawiedliwiona.
12: To nasza obecność i ochrona ma im zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
11: Mówi Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dane rzeczywiście są alarmujące. Ponad 30% polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a aż 87% ze strony rówieśników.
13: Taki hejt, który często jest niestety wśród rówieśników, czasami nieświadomie podsycany przez rodziców, którzy na grupach wymieniają się niesprawdzonymi poglądami.
11: Przyznaje Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Kampania ruszy 5 października.
0: I ma angażować szkoły, placówki edukacyjne, instytucje i dorosłych. Będą działania edukacyjne i rozmowy o tym, jak rozpoznać przemoc i jak na nią reagować. 19 listopada akcja zakończy się symbolicznym akcentem, podświetleniem obiektów na czerwono. Prace zostały już zakończone, testy potwierdziły, że usterka została usunięta. Mówi Julia Zbroja z firmy Gulermak, która realizuje inwestycje tramwaju do krakowskich Mistrzejowic. Przypomnijmy, miał w poniedziałek zacząć kursować, ale nie pojechał. Podczas przeprowadzonych w czwartek testów wykryto usterkę kalibracji systemu sygnalizacji świetlnej w tunelu.
14: Niektóre typy tramwajów poruszały się po nowej trasie bez żadnych ograniczeń, natomiast dla innych konieczne były jeszcze modyfikacje oprogramowania i kalibracja systemu współpracujących z infrastrukturą tunelu. W weekend przeprowadziliśmy kalibrację urządzeń, niezbędne modyfikacje oprogramowania oraz dodatkowe jazdy testowe dla wszystkich typów tramwajów, które będą kursowały po nowej trasie. Testy potwierdziły, że problem został usunięty.
0: To nie pierwsze opóźnienie w uruchomieniu tej linii. Początkowo tramwaj miał pojechać 31 sierpnia, potem 15 września. Posłuchajmy, co o kolejnych opóźnieniach na tej linii sądzą mieszkańcy.
15: Technika nas przerosła i tyle, no co tu poradzić? Musimy zaczekać, aż będzie dobrze.
16: Dla mnie nie jest to zaskoczenie, bo już zawsze to tak wygląda, że obiecywane jest, że będzie otwarte wtedy i wtedy, a wiadomo, że jest przekładane.
17: Tam mój braciszek mieszka, radzę sobie inaczej, ale i gdyby był, to wsiadłbym do niego i byłbym szybciej i brat by był zadowolony i ja.
15: Na pewno się przyda, bo bardzo dużo ludzi mieszka na tej trasie.
18: Mówię, że wszystko wygląda na skończone.
0: Jak zapewnia inwestor, trwają ostatnie uzgodnienia organizacyjne między miastem, służbami a wykonawcą. Wciąż jednak nie zdradzono, kiedy krakowianie pojadą wyczekiwanym tramwajem do Mistrzejowic. W Małopolsce rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii proszą, żeby takich szczepionek nie dotykać, bo lisy wyczują człowieka i szczepionki po prostu nie zjedzą.
19: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
0: Mówi Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolskiem od kilku lat nie ma już przypadków wściekliznę. Przed sezonem grzewczym trzeba zaprosić do domu kominiarza. Takie przeglądy powinny odbywać się przynajmniej raz do roku. Czyste przewody kominowe, wentylacja i założone czujniki czadu i dwutlenku węgla, wszystko to może uratować życie. Pytanie więc, czy właściciele domów o tym pamiętają i mają u siebie czujki?
20: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Mam słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers i będę w tym roku zakładać to plus dodatkową wentylację z okna.
21: Co roku wykonuję.
22: Raz do roku.
21: I piecyk gazowy również.
22: Czy macie coś takiego państwo w domu?
23: My nie, ale moi rodzice mają.
22: Przydatne?
23: Ja myślę, że tak. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiał nasz reporter Krystian Machalica. W poprzednim sezonie grzewczym w Polsce w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 69 osób, a setki kolejnych wymagały pomocy medycznej. Zakopane chce podnieść opłatę miejscową, którą muszą płacić wszyscy turyści przyjeżdżający do miasta. Podwyżka jest możliwa po wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którą przyjął Sejm. Zgodnie z nowelizacją opłata ta nie będzie już uzależniona od jakości powietrza. Ponadto maksymalna stawka ma być podniesiona do 5 zł od osoby za dobę, mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
1: W tym momencie mamy 2, więc mamy opłatę najniższą w kraju. Myślę, że zaproponujemy Radzie Miasta zmianę tej stawki. Podatek turystyczny obowiązuje wszędzie na świecie. Wszędzie, gdzie się nie pojedzie, płaci się tak zwany local tax.
2: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. Zakopane jest miastem 25-tysięcznym, które rocznie przyjmuje między 3 a 5 milionów turystów. W związku z powyższym miasto tego rodzaju jest eksploatowane dużo szybciej niż miasto, które tego ruchu nie ma. Niszczą się nasze drogi, mamy dużo wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami i tak dalej.
3: Przestańmy oszukiwać siebie i turystów. Nie bójmy się tego. Należy się nam, nie bójmy się tego i powinniśmy o niego świadomie wnioskować.
0: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane rocznie z tytułu opłaty miejscowej ma niemal 6 milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczone na utrzymanie infrastruktury miejskiej, z której korzystają turyści i mieszkańcy, jak również na miejską komunikację autobusową. I jeszcze sport. Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbicia Mateusz Nykiel.
4: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
0: Przypomnijmy, mecz Polska-Niemcy we wtorek o 18:00. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Główna runda.
1: Dzień dobry. Panie ministrze, mam takie pytanie dotyczące Niemiec. Ten wynik wyborów w jednym z kolejnych landów pana dziwi?
2: Nie, absolutnie nie dziwi. To jest pochodna polityki i Niemiec jako takich, ale też Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej. Kryzys z migrantami, wysokie ceny energii, przestępczość. To wszystko pokazuje, że po prostu w Niemczech nie ma zaufania do klasy politycznej.
1: Czy my powinniśmy się cieszyć, że Niemcy słabną, że coraz słabszy rząd Friedricha Merca to jest jakaś dla nas radość?
2: Zależy, jak na to patrzymy. Pewno Donald Tusk się nie cieszy. Natomiast ja powiem w ten sposób. Friedrich Merz prowadzi politykę w kontekście Rosji i Ukrainy, która jest zgodna z polską racją stanu. Wspiera Ukrainę, jest przeciwko Rosji. To jest jakby dobre, tak, dla Polski. Natomiast no nie wszystko, co robi rząd Niemiec, jest dla Polski dobre. To jest jakby temat na dłuższą rozmowę, dłuższą dyskusję.
1: Dobrze, to przejdźmy zatem do tego, co dzieje się na linii Ukraina-Rosja. Największy zmasowany atak dronami, rakietami na obwód moskiewski. To Ukraina przeprowadziła go w ten weekend, w czasie, kiedy odbywały się wybory moskiewskie. Jak pan ocenia tę inicjatywę Ukraińców?
2: No to jest taka polityka trochę oko za oko, ząb za ząb, bo przecież wcześniej widzieliśmy całą falę ataków na Ukrainę, na Kijów, na inne mniejsze miasta. Giną ludzie. Rosja atakuje zasoby gospodarcze, energetyczne Ukrainy. To jest po prostu odpowiedź bardzo mocna, zdecydowana Ukrainy. I jeszcze ma wymiar symboliczny, bo przecież odbywały się wybory w Rosji. Także myślę, że to jest rzeczywiście taka polityka oko za oko, ząb za ząb na chwilę obecną.
1: Czy Donald Tusk i Polska dołączająca do koalicji antybalistycznej to w takim razie jest według pana dobry kierunek?
2: Oczywiście kierunek jest dobry, lepiej, żeby Polska była przy stole niż poza stołem. Natomiast na dzień dzisiejszy ja nie widzę jakby tu realnych efektów tej współpracy, wymiernej współpracy. Na razie są to projekty na papierze. Może za jakiś czas rzeczywiście coś z tego się dobrego urodzi, przecież są środki unijne. Natomiast na dzień dzisiejszy no to jest taka, powiedziałem, bardziej deklaracja polityczna, aniżeli realny projekt wojskowy czy militarny.
1: Przed weekendem głośno było o tym, że środki Komisji Europejskiej na pakiet SAFE zostaną przeniesione na Ukraińców. Wiele oburzenia to wywołało. Jakie jest pana zdanie na temat tego przenoszenia zapożyczonych przez m.in. polskie pieniędzy na rzecz Ukrainy?
2: Absolutnie krytyczne. Myśmy od początku byli bardzo sceptyczni wobec programu SAFE, właśnie przewidując tego typu rozwiązania, że to będzie element po pierwsze zadłużania naszego kraju, który trzeba będzie kiedyś w przyszłości spłacić, i podejrzewaliśmy właśnie, że może być tak, że część tych środków trafi na Ukrainę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że działania Unii są bardzo mało transparentne i to jest największy problem tej Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen, ich stosunku wobec Polski, ale też innych krajów europejskich.
1: No ale to chwila, to nie chce pan, żeby Ukraina przetrwała tę jesień i zimę, żeby rozwijała systemy, które będą mogły przechwytywać te rakiety rosyjskie?
2: Nie, no oczywiście jesteśmy za tym. Ja jestem za tym, żeby wspierać Ukrainę. Natomiast oczywiście przecież wszyscy wiemy, słyszymy, jak wygląda kwestia SAFE-u, że to są pożyczki, kredyty, które będą później obciążały europejskich podatników, w tym Polaków. Na dzień dzisiejszy no nie wiem do końca, na co te środki pójdą, jak będą wydatkowane. No i cały czas jest to widmo, ten cień korupcji nad administracją Zełenskiego, gdzie widzimy, słyszymy, że raz po raz kolejne afery korupcyjne wstrząsają Ukrainą.
1: Troszkę nie zgadza mi się w pana wypowiedziach taki tok myślenia. To znaczy, z jednej strony, no ja rozumiem, że pożyczki na obronę Ukrainy, na sprzęt, to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale no z drugiej strony nie ma chyba innej alternatywy, no nie ma innej możliwości, żeby tę wojnę zatrzymać na terenie Ukrainy, a nie żeby ona się gdzieś rozlała, bo Rosja no jest coraz silniejsza, pomimo że może gospodarczo nie jest już taką potęgą, wyprzedaje swoje rezerwy złota, no to jednak no Rosja zbudowała machinę wojenną, więc jak to jest, że z jednej strony chcecie pomagać, a z drugiej strony, mówię tutaj oczywiście o Prawie i Sprawiedliwości, no nie chcecie pomagać Ukrainie?
2: Pani, przede wszystkim mamy brak zaufania do Komisji Europejskiej, która bardzo często jest tak, że deklaruje pewne rzeczy, nie do końca później to się przemienia w rzeczywistość. Program SAFE miał być programem, który miał wzmacniać europejską odporność, zwłaszcza w wschodniej flanki NATO. Natomiast to, że część tych środków, dokładnie przecież nie wiemy teraz, jaka część tych środków trafi na Ukrainę, jest nowością, bo przecież o tym dowiedzieliśmy się bodajże w poprzedni wtorek czy środę, kiedy było orędzie Ursuli von der Leyen na stronie Unii Europejskiej i padło tam właśnie wiele sformułowań, o których ani europosłowie, ani dziennikarze nie wiedzieli, więc no, więc wie pani, gdyby od początku była taka dyskusja, że część tych środków trafi na Ukrainę pod postacią różnych programów zwiększających odporność Ukrainy, no byłaby inna rozmowa. Natomiast wiemy, że Unia Europejska wyasygnowała kredyt 90 miliardów euro, który my będziemy spłacać, europejscy podatnicy, przeliczyłem, że na Polskę to będzie około 4 miliardów euro. Oprócz tego wiemy, że są kolejne kredyty w postaci środków SAFE i one również trafią na Ukrainę. Nie wiemy w jakiej wielkości, nie wiemy na co. I to właśnie jest, to właśnie budzi naszą wątpliwość, przede wszystkim moją wątpliwość w kontekście transparentności działania Unii Europejskiej.
1: No dobrze, wywołał pan Ursulę von der Leyen i jej orędzie o Unii Europejskiej. No to w takim razie posłuchajmy, co mówiła pani komisarz.
0: It is time for Europe's... Uważam, że nadszedł czas na nasz własny europejski artykuł 4, czyli protokół bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Po jego uruchomieniu przez jedno państwo członkowskie zwoływane byłoby spotkanie przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, aby skoordynować ogólnoeuropejską odpowiedź, aby powstrzymać dalszą eskalację i ograniczyć skutki.
1: Europa jest wielka, Zielony Ład zostaje, no po prostu no, kraina mlekiem i miodem płynąca. Jak pan się odniesie do tego orędzia Ursuli von der Leyen?
2: Tak, ja miałem takie wrażenie, jakby Ursula von der Leyen po prostu rozpoczynała swoją kadencję, a nie rządziła już 6 lat, więc ona zdiagnozowała słusznie różnego rodzaju bolączki, problemy Unii Europejskiej, bezrobocie, wysokie ceny energii, brak konkurencyjności. To było wszystko słuszne, tylko problem jest takim, że to ta komisja i ta osoba rządzi już 6 rok w Unii Europejskiej. Więc stąd można powiedzieć taki uśmiech ironiczny, wynikający właśnie z faktu, że to ona osobiście odpowiada za ten stan Unii Europejskiej, w której jesteśmy i cały czas, można powiedzieć, leczenie tego stanu europejskiego, stanu gospodarki, sytuacji politycznej, ekonomicznej odbywa się poprzez to samo, aplikowanie tego samego, co się nie sprawdziło, tak? Czyli jeszcze ambitniejsze pakiety klimatyczne, jeszcze większe cele klimatyczne, jakieś kolejne komisje, zespoły, które mają obradować nad stanem gospodarki Unii Europejskiej. No i wreszcie coś, co było jakby wisiało nad tą sesją Parlamentu Europejskiego w ubiegłym tygodniu, taka próba budowania autonomii strategicznej Unii Europejskiej, tak? Że Unia będzie miała swój własny artykuł 4, gdzie będą się odbywały konsultacje na temat kwestii bezpieczeństwa w sytuacji, gdyby coś się wydarzyło. Oczywiście wizyta premiera Kanady, Marka Carneya, takie ogłaszanie, że no tutaj teraz będziemy pracować nad stworzeniem współpracy Unia Europejska-Kanada, może w przyszłości Kanada przystąpi do Unii Europejskiej.
1: Ja no to tak, wszystko została podpisana taki taka element... umowa stowarzyszeniowa.
2: Tak, ja to wszystko odbieram jako element po prostu takiego grania trochę kontra Donaldowi Trumpowi. Wszystkie deklaracje, sformułowania, wizyta Carneya, to wszystko ma pokazywać, że no Unia Europejska też tu prowadzi swoją politykę niezależną od USA. Unia też jest graczem globalnym i przejmuje część kompetencji NATO, bo chce, prawda, te konsultacje tworzyć i tak dalej, i tak dalej. No, takie odniosłem wrażenie, że to właśnie jest taki model polityki dzisiaj Komisji Europejskiej, którą przewodzi Ursula von der Leyen.
1: A jakby pan się odniósł do tego, co my w Polsce tutaj robimy, to znaczy ta koalicja antybalistyczna. Z jednej strony no, chcemy dołączyć do coraz mocniejszej Ukrainy, która walczy, rozwija swoje systemy, w tym wojskowe, no ale z drugiej strony mówi się, że ta koalicja antybalistyczna to ma być przede wszystkim na razie donacja naszych rakiet przechwytujących typu PAK-3.
2: Właśnie mało mamy informacji. To, co pani słusznie podkreśliła, że ta koalicja ma po prostu polegać na tym, że część krajów tych zamożniejszych, lepiej wyposażonych będzie po prostu przekazywała Ukrainie środki, które będą służyły jej obronie. A de facto będą uszczuplały zasoby tych krajów. Polska jest w szczególnej, absolutnie szczególnej sytuacji. My musimy mieć swoje zasoby na własną obronę. Nie możemy, powiedzmy, zachowywać się, nie wiem, jak Francja czy Niemcy, które potencjalnie wyzbędą się swoich zasobów i nie będą miały je na własne potrzeby, gdyby do nich doszło. No Polska jest absolutnie w sytuacji innej. Graniczymy z Rosją, z Białorusią, z walczącą Ukrainą. Musimy mieć również zasoby na własną obronę, więc te decyzje muszą być bardzo naprawdę przemyślane i racjonalne.
1: To w takim razie powiedzmy, znaczy może wypuśćmy wypowiedź premiera Donalda Tuska, który odniósł się do tych naszych pewnych wątpliwości, no bo jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości do strony ukraińskiej, to Donald Tusk nazwał, że jest to szczucie na Ukraińców. Proszę posłuchać.
3: Wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy też, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne prezentujemy, i tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w niechcącym, intencyjnym lub nie, promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć.
1: No to tak, no nie wolno mówić źle na stronę ukraińską. Nawet jeśli wychodzą jakieś korupcyjne afery na jaw, no to po prostu jest ewidentnie powielanie narracji rosyjskiej. Więc tak, panie ministrze, no jak my mamy troszeczkę w tej sytuacji się odnieść? Bo z jednej strony chcemy wspierać Ukrainę, która walczy. No pamiętamy, jak to jest być krajem, który został napadnięty przez Rosjan. 17 września niedawno była kolejna, niestety bolesna rocznica tej brutalnej napaści. Ale no z drugiej strony Ukraina nie jest chyba takim wzorcowym modelem kraju na wojnie, bo często na front poborowi jadą w kajdankach. Często na jaw wychodzi, że komisje właśnie poborowe przyjmują łapówki. Najwyższe osoby w państwie zostały odwołane. Mówię m.in. o szefie gabinetu prezydenta Zełenskiego za wielkie machloje finansowe. No, nie jest to idealny kraj. I mam wrażenie, przeglądając ostatnio media społecznościowe, że coraz więcej osób w ogóle tak jakby nawet chciało, żeby ta Ukraina przegrała tę wojnę. Nie ma pan takiego wrażenia?
2: Tak, rzeczywiście takie wrażenie można odnieść, czytając komentarze w sieci. Natomiast no, oczywiście my musimy patrzeć na interes Polski i Polaków. I w interesie Polski i Polaków jest to, żeby Ukraina się utrzymała, była niepodległym państwem. Niezależnie od tego, czy lubimy Ukrainę, czy nie lubimy, jaki mamy do niej stosunek. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina przetrwała. W naszym interesie jest to, żeby Ukraina się obroniła przed Rosją. I to jest rzecz kluczowa. I oczywiście tu nie można wykluczyć, że za częścią tych komentarzy stoją różnego rodzaju farmy, troli, boty finansowane przez Putina. I tak pewno jest. Natomiast no, to wzbudzanie tych emocji też często niestety ma swoje uzasadnienie właśnie w polityce Zełenskiego wobec Polski, korupcji, różnych jakichś ekscesach, jakie się dzieją na ulicach. Ale my musimy absolutnie mieć chłodną głowę i zachowywać się racjonalnie i pragmatycznie. Jeśli Ukraina po prostu upadnie, będziemy graniczyli z państwem, które jest państwem imperialnym, które chce zbudować swoje imperium, które pokazuje, jak działa już dzisiaj w Europie działania hybrydowe, działania terrorystyczne, szpiegostwo, sabotaże. Więc jeżeli Ukraina przegra tą wojnę, czego oczywiście nie chcemy, to pole się przeniesie, może się przenieść właśnie na wschodnią flankę NATO, na centralną Europę, i to byłoby dla nas fatalne, więc musimy absolutnie, mimo naszych różnych emocji, gorących sporów, mieć ten cel główny przed oczami. Po prostu Polska musi mieć bezpieczną wschodnią granicę. Już dzisiaj przecież widzimy, jakie konsekwencje dla Podlasia, przede wszystkim dla Lubelszczyzny, niosą te różnego rodzaju ataki dronowe, balistyczne. Tam przecież wiemy, że na wschodnich częściach Polski niestety spada no spada jakby ekonomia tego regionu, spadają inwestycje, wycofują się inwestorzy, ludzie niestety też przeprowadzają do bezpieczniejszych części Polski, o takich historiach słyszymy, więc to jest w sytuacji, gdy Ukraina się broni i walczy. W sytuacji, gdy Ukraina upadła, to miałoby absolutnie negatywny wpływ na gospodarkę, na sytuację społeczną w naszym kraju.
1: A co pan sobie myśli, gdy czyta takie wpisy w internecie, że to Europa dąży do wojny, że zadłużenie europejskich krajów jest takie duże, że no, potrzeba jakiegoś właśnie resetu. Wiadomo, że wojna jest takim najlepszym sposobem na to. Co pan czuje, kiedy słyszy takie teorie? Bo nawet ja ostatnio czytałam wpis czy retweety pana byłego premiera Millera, który nie wyklucza takich możliwości, że to Europa ciągnie do wojny, nie Rosja.
2: Ja niestety również takie głosy słyszę w parlamencie.
1: Mamy jakiegoś chochlika na połączeniu. Kiedy właśnie pytamy o takie kluczowe rzeczy, to widzą państwo, to chyba to Ruscy wyłączyli internet. Wiedzą państwo, bo chciałam właśnie zapytać o taką ważną kwestię. Zaraz przejdziemy do pytania o kolejny szczyt ONZ, bo jak wiemy, prezydent Karol Nawrocki przybywa z wizytą z tej okazji za oceanem. W Nowym Jorku będzie zasiadał w ławach najważniejszej, tak się wydawało kiedyś, Organizacji Bezpieczeństwa, ale no chyba już tą organizacją nie jest. To może państwu pokażę wymianę uprzejmości pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim, a prezydentem Trumpem. To jednak zaraz, dobrze, to zaraz do tego przejdziemy. Panie ministrze, no to jeszcze raz, jak to jest? Czy Europa ciągnie do wojny?
2: Tak powiedziałem, ja w Parlamencie Europejskim często słyszę ze strony niestety posłów AfD, niektórych posłów ze strony Grupy Patriotów, że po pierwsze pokój, przestańmy pomagać Ukrainie, bo to eskaluje. No, niestety część klasy politycznej w Unii Europejskiej, w szczególności w Niemczech, ma duży sentyment czy resentyment do Rosji. Pamięta te świetne racje gospodarcze, dzięki którym Niemcy świetnie funkcjonowały. I ta narracja niestety przebija się w części ugrupowań takich, powiedziałbym, skrajnie prawicowych, zwłaszcza z Niemiec, czy też nawet niestety z Francji. I to jest problem dla Polski. W Polsce myślę, że jest to elementem chyba braku świadomości konsekwencji, jakie może mieć ze sobą klęska Ukrainy, czy porażka Ukrainy. Mhm.
1: To przejdźmy zatem do Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Bezpieczeństwa, która zbiera się lada moment. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą za oceanem. No i tutaj wymiana uprzejmości. Głównym tematem my chcemy, żeby były bazy amerykańskie w Polsce. Jak wiemy, ma dojść do gigantycznej rewizji obecności sił amerykańskich w Europie. Mówi się o wycofaniu 25 do nawet 40 tysięcy żołnierzy ze Starego Kontynentu. No ale prezydent Donald Trump mówi, że pracujemy, niewykluczone, że taka baza powstanie dzięki jego dobrym relacjom z prezydentem Nawrockim. To oczywiście parafraza jego wpisu w mediach społecznościowych True Social, a na to odpowiada prezydent Nawrocki. Dziękuję, panie prezydencie Donald Trump, za miłe słowa. Naszą przyjaźń i pańskie zdecydowane zaangażowanie w partnerstwo polsko-amerykańskie. Jesteśmy gotowi kontynuować nasze wysiłki na rzecz wzmocnienia wspólnej obrony, współpracy obronnej, poważnie, odpowiedzialnie i zawsze razem. Mogę z pana zapewnić, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsce dla bazy armii USA. To teraz tak, panie ministrze, baza USA w Polsce, czy to jest dziejowa zmiana? Czy to będzie dziejowa zmiana?
2: Absolutnie, gdyby ta baza powstała, według deklaracji prezydenta Trumpa ma powstać właśnie dzięki tym dobrym, bardzo dobrym relacjom obu panów prezydentów, no to w ogóle zmienia całą architekturę bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, bo to oznacza, że to nie będą wojska rotacyjne, które można wycofać, gdyby coś się wydarzyło, ale to będzie stała baza NATO i jak rozumiem, że dzisiaj mamy około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, to spowoduje, że tych żołnierzy będzie jeszcze więcej. Dzisiaj trudno powiedzieć, jaka to będzie liczba, ale to będzie kilkadziesiąt tysięcy w sumie. Więc to zmienia całą architekturę bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i agresorzy, potencjalni agresorzy będą się musieli bardzo mocno stanowić, czy atakować kraj czy destabilizować kraj, na którym znajduje się tak liczna obecność amerykańska, zwłaszcza stała baza amerykańska, która przecież jest skonfigurowana i działa w ramach NATO. Więc to absolutnie zmieniłoby pozycję bezpieczeństwa i Polski, ale też całej wschodniej flanki NATO.
1: No widzimy, jak w ogóle ta wojna na Ukrainie zmieniła też taki układ. No warto dodać, że do Sojuszu Północnoatlantyckiego dołączyły dwa nowe silne państwa, czyli Szwecja i Finlandia. Ale oprócz tego, no my jednak słyszymy o bardzo dziwnych ruchach, dziwnych wydarzeniach przy granicach krajów bałtyckich. To po pierwsze, między innymi no, kwestia kumulacji wojsk po stronie białoruskiej. To jest tak, że odbudowa torów, które mają prowadzić w stronę przesmyku suwalskiego. No i niestety, ale przed weekendem dostaliśmy taką informację, że rosyjska służba bezpieczeństwa wewnętrznego ogłosiła godzinę policyjną i ograniczenia wzdłuż części swojej granicy z Estonią, która jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Mieszkańcom zabroniono opuszczania wiosek po zmroku, żeglowania po Narwie oraz polowań 5 km od granicy. Tam jest rzeka Narwa, tam jest także miejscowość Narwa i ta granica z Estonią ma to do siebie, że mieszka tam 25% populacji rosyjskiej, mówię o estońskiej stronie. Czy ma pan jakieś obawy dotyczące możliwych prowokacji u Bałtów?
2: No oczywiście niczego nie można wykluczyć.
1: No to po co Rosjanie? Po co Rosjanie to robią?
2: No, to trzeba by zapytać Putina, my możemy jedynie spekulować. Pamiętajmy też, że kraje bałtyckie są bazy NATO, są wojska kanadyjskie, francuskie, amerykańskie, polskie, więc to też jest element takiego budowania napięcia, jakichś może negocjacji przed potencjalnymi rozmowami. Nie możemy dzisiaj rzeczywiście niczego wykluczyć, ani tego, że taka prowokacja się odbędzie, ani też tego, że jest jakiś element po prostu gry z NATO, testowania NATO, odporności NATO właśnie w krajach bałtyckich. No, Rosja to robi, już wiemy, od kilkunastu, co najmniej kilkudziesięciu lat wobec krajów sąsiednich. Wcześniej były kraje kaukaskie, Czeczenia, prawda, Ukraina. Dzisiaj praktycznie każdy kraj na centralnej Europie jest testowany i słyszymy o incydentach w Bułgarii, w Rumunii, w Mołdawii, w Danii, w Niemczech, w Polsce, w krajach bałtyckich. No więc widzimy, że ta siatka działań hybrydowych, sabotażowych, takie wzbudzanie właśnie niepokojów, ona jest praktycznie w całej centralnej Europie. Dotyczy to każdego kraju i ja codziennie czytam o incydentach właśnie, które odbywają się w różnych krajach Europy Centralnej. Także w Niemczech, Danii czy w innych krajach.
1: To przejdźmy na polskie podwórko. Mam takie pytanko, czy pogratulował pan Marcinowi Horale jego nominacji, awansu na fotel wicemarszałka Sejmu?
2: No, Marcin Horała jest w Rozwoju Plus, ja jestem w Prawie i Sprawiedliwości, więc trudno, żebym gratulował wyboru.
1: No, to ale chwilę temu był w Prawie i Sprawiedliwości, to chyba jest pana kolega.
2: No, był. Tak, no ja mam wielu kolegów w Rozwoju Plus, natomiast na dzień dzisiejszy koledzy są w formacji konkurencyjnej, więc trudno, żebym gratulował wyboru. Generalnie nasza formacja bardzo krytycznie przyjęła tą decyzję, że Rozwój Plus zajął de facto miejsce Prawa i Sprawiedliwości w Prezydium Sejmu. Przecież Prawo i Sprawiedliwość wygrał wybory, ma potencjalnie największy klub parlamentarny, miało. No i niestety nie miało wicemarszałka ani w Sejmie, ani w Senacie. Przyzna pani, że to jest sytuacja dosyć dziwna.
1: A dlaczego nie miało wicemarszałka?
2: No dlatego, że formacje, które założyły koalicję, chciały cenzurować, kto może być marszałkiem, a kto marszałkiem być nie może. Stąd nastąpił impas. Prawo i Sprawiedliwość nie wskazywało innych kandydatów niż pani marszałek Witek.
1: Czyli państwo, można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość oddało walkowerem.
2: No to jest kwestia jakby oceny. Pytanie, czy w dojrzałych demokracjach jest prawo do cenzurowania kandydatów na wicemarszałków opozycji, jeśli toczą się wobec nich jakieś sprawy karne, inne i tak dalej, tylko dlatego, że kogoś nie lubimy, możemy powiedzieć, że nie może on być wicemarszałkiem w Sejmie czy w Senacie. No przyzna pani, że jest to dziwna formuła rozumienia demokracji.
1: pan minister Horała napisał taką smutną konstatację tych też między innymi pana słów. Trwa szaleńczy atak polityków PiS na Rozwój Plus. Wygląda, jakbyśmy byli wrogiem większy niż rząd Tuska. Apeluję o pamiętanie. Jeszcze dziś przedstawię kolejną inicjatywą wymierzoną w ten zły rząd. Mam nadzieję, że PiS ją wesprze. Koncesjonowana opozycja to taka, co atakuje kolegów z opozycji zamiast rządu. Chyba takie bolesne słowa.
2: Ja powiem w ten sposób. Kluczem jest odsunięcie tego rządu, który jest obecnie u władzy, bo widzimy, że 3 lata rządów Tuska są generalnie fatalne dla pozycji międzynarodowej Polski, dla gospodarki, obniżone ratingi gospodarcze Polski. No można powiedzieć, że się dzieje w państwie duńskim dla rządów Tuska, dlatego odsunięcie od władzy może nastąpić tylko i wyłącznie przez silną i zjednoczoną prawicę. Rozdrabnianie dzisiaj jakby prawicy nie jest w mojej ocenie dobrym kierunkiem. Wiemy, że sondaże nie są na dzień dzisiejszy łaskawe dla kolegów z Rozwoju Plus.
1: No ale przepraszam, ale dla państwa są jeszcze okrutniejsze te sondaże.
2: Sondaże sondażami, jakby kluczem oczywiście są wybory i chciałbym, żebyśmy, jeśli to się wydarzy, to się stanie, żebyśmy jednak w przyszłości zjednoczeni maszerowali do wyborów, bo tylko to da szansę na zmianę tego rządu w naszym kraju i powrót do budowania silnego, sprawnego państwa i od strony gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, ale również wojskowej, bo tak się niestety dzisiaj nie dzieje.
1: No ale przecież po stronie prawej jest gro różnych partii. No mam wrażenie, patrząc na te sondaże, że właśnie to prawica się dobrze trzyma, bo tak, państwo ugrupowanie oscyluje w granicach 20%, Rozwój Plus około 7%, Konfederacja nawet i 15%, no i Konfederacja Korony Polskiej. No to jest grubo ponad 60% respondentów, tych wyborców, więc no chyba mają państwo prawicową władzę zapewnioną już w kieszeni.
2: Oczywiście dzisiaj widzimy, że większość społeczeństwa popiera formację opozycyjną, natomiast kluczem jest znalezienie formuły, żeby to poparcie społeczne dla formacji konserwatywnych i prawicowych przełożyć na zwycięstwo. No bo jeśli, załóżmy, nie będzie paktu senackiego, no to na tym oczywiście wygra Donald Tusk. Jeśli będzie pakt senacki i porozumienie formacji prawicowych, no to wtedy jest szansa na wygranie na przykład w Senacie. Co nie będzie łatwe, bo wie pani, wybór, powiedzmy, jednego kandydata w każdym okręgu z 4 formacji będzie moim zdaniem działaniem bardzo trudnym, bo przecież już teraz mamy kolegów, wielu kolegów senatorów, którzy niekoniecznie będą chcieli zrezygnować ze swoich funkcji w Senacie, czy też budowę jakichś koalicji sejmowych. Więc no przed nami na pewno ciężkie i trudne rozmowy. Ja chcę podkreślić, że szereg informacji, które dzisiaj są po stronie opozycyjnej, nigdy nie rządziły i nie mają doświadczenia w rządzeniu, co spotyka się z takimi sytuacjami jak chociażby w Krakowie, gdzie Konfederacja nie potrafiła zarejestrować kandydata na prezydenta. Więc łatwo się krytykuje bardzo często z pozycji takiego właśnie krytyka rządzących, natomiast gdy przychodzi wziąć odpowiedzialność w ręce, jest to znacznie trudniejsze, bo wtedy trzeba po prostu rozwiązywać konkretne problemy, a nie tylko i wyłącznie krytykować. Ja jednak wierzę głęboko, że te formacje, które dzisiaj są w opozycji, znajdą formułę, ażeby zjednoczyć się i te wybory wygrać do Sejmu i do Senatu.
1: No cóż, to pozostaje mi tylko państwu życzyć, żeby ten optymistyczny scenariusz się ziścił. No i chyba życzyć nam wszystkim spokojnego tygodnia, bez alarmów, bez ewakuacji, no i z takim konkretniejszym podejściem władzy do naszego bezpieczeństwa. Tego sobie i państwu życzę. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem
2: był
1: były wiceminister spraw zagranicznych, dzisiaj europoseł, pan Arkadiusz Mularczyk.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
1: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
2: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
1: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
2: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
1: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie, która odbędzie się 7 października, będą mowy końcowe. Sąd zdecydował też o przedłużeniu Sebastianowi M. aresztu tymczasowego do 1 lutego. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w naszym kraju. Taką liczbę podał w poniedziałek wiceszef resortu obrony. Ostateczna jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Na ten temat minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma zamiar rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść w środę, ale jak poinformował MON, zostanie ono przełożone na inny termin. Z tym tematem Mateusz Chłestun. Mateuszu, co wiemy na dziś?
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. We wtorek w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Przywódcy USA i Ukrainy mają rozmawiać przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Co wiemy na temat tego spotkania? O tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
5: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji zgromadzenia.